0: SK Bełchatów.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień obrazy.

siedzi, czasami siada psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda dzisiaj, zajmę się tobą.

0: Campus. Ponad 11 tysięcy łódzkich uczniów wzięło udział w tegorocznej akcji Rowerowy Maj. W szkole podstawowej nr 56 podsumowano kampanię i wręczono nagrody.
1: Jak wyglądała tegoroczna akcja?
2: No myślę, że bardzo dobrze, bo warto przypomnieć, że 3 lata temu zgłosiło się tylko 5 szkół, natomiast w tym roku mamy 107 placówek, więc efekt jest dla nas zaskakujący, ale myślę, że też wyczekiwany. Małgorzata Moskwa-Wodnicka, wiceprezydent miasta Łodzi. Bo zależało nam, żeby do akcji Rowerowego Maja zgłaszało się coraz więcej placówek. Przede wszystkim to ekologiczny transport, bo można się poruszać nie tylko rowerem, ale hulajnogą, na wrotkach, więc tutaj jest dowolność. No i przede wszystkim promocja aktywności i ruchu, a do tego zwycięzcy otrzymują nagrody rzeczowe, finansowe, więc myślę, że w przyszłym roku będzie jeszcze więcej placówek, bo z tego co pamiętam było...
3: Blisko 12 tysięcy, ponad 11 tysięcy osób. Jarosław Pawlicki, Wydział Edukacji Urzędu Miasta.
2: Jeśli chodzi o nagrody finansowe, to są właśnie środki finansowe. Za pierwsze miejsce 20 tysięcy, za drugie 15, za trzecie 10 tysięcy. Voucher otrzymuje placówka edukacyjna, ale są również nagrody rzeczowe, bilety, również 2 rowery dla zwycięzców, więc uczniowie też otrzymują gadżety rowerowe i nagrody.
1: Czy rzeczywiście jest tak, że te dzieciaki później, jak na przykład dostaną taki rower, to faktycznie na nim jeżdżą?
3: Tak jak już zostało powiedziane, do akcji nigdy nikogo nie zmuszali. Tak naprawdę ta liczba przerastała właśnie w postaci dobrowolnej chęci zgłaszania się jednostek i uczniów, którzy w tych szkołach chcą jeździć. Jeśli zgłasza szkoła, to też nie jesteśmy w stanie zmusić wszystkich, tylko tych, którzy rzeczywiście pragną wziąć udział w akcji. W związku z czym pokazuje to, że czasami nie warto czegoś zmusić, bo można zachęcić. Można zachęcić nagrodami, ale też tą aktywnością i frajdą z wzięcia udziału w takiej akcji.
1: I jak dużo musiałeś wyjeździć tych dni, żeby właśnie wygrać nagrodę?
4: 16.
1: No to całkiem sporo. Jak w ogóle podobało Ci się jeżdżenie do szkoły na rowerze?
4: Było fajnie.
1: A dlaczego warto rowerem dojeżdżać do szkoły?
4: Bo jest wygodniej, bo nie trzeba nosić plecaka.
1: Jak się jeździ do szkoły rowerem?
4: Fajnie.
1: Daleko masz?
4: Kilometr niecały.
1: A dlaczego warto w ogóle jeździć na rowerze?
4: No dla zdrowia.
1: I podoba Ci się to, jak rozumiem?
4: No zdecydowanie.
5: Bierzemy udział co roku w tej kampanii, no i zawsze zajmujemy jakieś miejsce. Miałem chęć po prostu.
1: Miałeś chęci, to jak rozumiem, lubisz jeździć na rowerze. A dlaczego?
5: No przede wszystkim dla własnego zdrowia oraz samopoczucia. Ja monocyklem jeździłem.
1: Poza szkołą też jeździsz na rowerze?
6: Tak, dużo bardzo. Bardziej tak na boisko z chłopakami jak z nim, albo tak. I fajnie jest.
1: A dlaczego lubisz tą aktywność?
6: No bo mi się dobrze jeździ, czuję się dobrze z tym. No jest dobrze.
1: Ile musiałeś wyjeździć, żeby wygrać nagrodę?
6: No cały maj praktycznie. Też musiałem... No czasami miałem te przerwy, że nie mogłem, ale przejechałem prawie cały maj.
1: Mam wrażenie, że to chyba była dla Ciebie przyjemność po prostu.
6: Tak, przyjemność była.
1: Dlaczego wziąłeś udział w tym konkursie?
7: Ponieważ bardzo lubię jeździć na hulajnodze. I też dla, no przyjemność fajna, fajnie jest po prostu jeździć na hulajnodze.
1: Ile musiałeś wyjeździć, żeby uzyskać nagrodę?
7: My chyba 16 przyjazdów.
1: A daleko masz od szkoły?
7: Tak na nogach 20 minut.
1: O, no to trochę jest. No i jak Ci się to podobało? Warto jeździć rzeczywiście rowerem do szkoły?
7: Warto. To dla zdrowia też. Po szkole sobie po prostu wychodzę na przykład z kolegą na hulajnogę.
0: Na miejscu był nasz reporter Daniel Tekiński. Rysował komiksy Batmana czy Kapitana Ameryki, a teraz odwiedzi Bełchatów w Łódzkiem. Światowej sławy brytyjski rysownik Mike Perkins spotka się z mieszkańcami w ramach bełchatowskiego festiwalu sztuki Jabłka, który odbędzie się w dniach 18-20 września. Będzie się działo.
8: Do Bełchatowa zawita wyjątkowy gość.
9: Tak, Alicja Galewska, szefowa fundacji Art for Us. Mamy w tym roku wspaniałą gwiazdę z dziedziny sztuki komiksu. Będzie to brytyjski rysownik Mike Perkins. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że udało nam się pozyskać takiego artystę tutaj do Bełchatowa, dla naszej społeczności i mamy nadzieję, że Państwo nie zawiedziecie i będziecie z nami na spotkaniu w Gigantach Mocy 19, to jest w sobotę o godzinie 16.
8: A dlaczego warto zajrzeć na to wydarzenie? Co się będzie działo na tym spotkaniu?
9: Przede wszystkim bardzo zainteresowane tym spotkaniem są dzieci, które uczestniczyły w konkursie na własnego bohatera komiksowego i wykonały przepiękne prace. Artysta już dostał screeny tych prac i zastanawia się, kto otrzyma Grand Prix. Natomiast na tym spotkaniu wszystkie nagrody dla dzieciaków zostaną rozdane. W związku z tym liczymy, że duże grono uczniów nas odwiedzi. Michael przede wszystkim opowie o sobie, o swojej pracy. Jest naprawdę arcyciekawą osobą. Będzie rysował i będzie można to zobaczyć. Każdy z uczestników spotkania będzie mógł to zobaczyć. Poza tym po spotkaniu również jest możliwa rozmowa face to face, jakaś wymiana doświadczeń, a może zakup jego grafiki. Naprawdę wszystkich bardzo zachęcam, bo nie wiem, kiedy nam się uda gwiazdę tego formatu do Bełchatowa sprowadzić.
8: No właśnie, co ma w swoim portfolio? Może powiedzmy coś więcej na ten temat, bo no nie każdy tę postać oczywiście kojarzy.
9: Michael dla Marvela i nie tylko, czyli dla czołowych firm jakby zajmujących się komiksem i promujących komiksy, rysował wszystkich superbohaterów, więc myślę, że fani komiksów i superbohaterów odnajdą tam wszystko, czego chcą. Proszę mi wybaczyć, ja nie jestem znawcą komiksu, natomiast jestem fanką sztuki Michaela, ponieważ z mojego punktu widzenia ten komiks, który on robi, jest bardzo dobrze narysowany pod względem artystycznym i graficznym i wybiega jakby poza taką konwencję tylko jakiegoś fanu bajki, ale po prostu to jest też jakby artystyczny jakby wyraz jego talentu. Co ważne, Michael, mieszkając w Anglii w małym artystycznym mieście Shrewsbury, postanowił wplatać perspektywę i obiekty z tego miasta do swoich prac. I wygląda to wspaniale. Miasto zyskało popularność, podjęło pracę z Michaelem i nawet powstały billboardy, które zdobią miasto. W ten sposób miasto w jakiś sposób promuje mieszkających tam artystów, a grupa jest znaczna. Ale ja nie chcę o tym mówić, bo Michael o tym powie sam. Także chcę tylko Państwa zaciekawić, że jest o czym porozmawiać z Michaelem.
8: Na to spotkanie warto zajrzeć, bo taka okazja w Bełchatowie zapewne już się nie powtórzy. Ale to oczywiście nie wszystko, bo Wasza fundacja po raz drugi przyłącza się do Festiwalu Sztuki Jabłka i Wasza propozycja w tym roku jest niezwykle bogata. Co szykujecie? Na co zapraszacie?
9: Najważniejszą imprezą, na którą stawiamy w tym roku, to jest wystawa Sztuka do wnętrz i ona się będzie odbywać tak jak w roku ubiegłym na Czaplinieckiej 1. Ku mojej radości odbiór festiwalu przez artystów był bardzo dobry w tamtym roku, stąd mamy dużo zgłoszeń, ponad 35 artystów chce się pokazać. Mamy również ciekawych gości spoza naszego regionu. Dla mnie to też jest duża wartość, ponieważ to powoduje, że środowisko artystyczne chce się rozwijać i tak się też dzieje. My mamy jako fundacja przez cały rok kontakt z artystami i już mogę powiedzieć, że widzimy wielki postęp i rozwój, jakieś nowe pomysły, które się pojawiają, więc wydaje mi się, że cele fundacji są osiągnięte. Oczywiście to są nasze pierwsze kroki i no, będziemy w tym cierpliwi, ale wszelkie takie małe sukcesy i no, mobilizują. Co ważne, artyści się pokażą. Zdecydowaliśmy w tym roku, że 3 najlepsze prace pokazane na wystawie nagrodzimy i postawiliśmy na warsztaty. Większość artystów, którzy się pokażą w tym roku, postanowili zrobić warsztaty, zupełnie darmowe warsztaty dla mieszkańców Bełchatowa, od tych najstarszych do tych najmłodszych, więc serdecznie Państwa zapraszamy. Na Facebooku Fundacji będzie to zamieszczone kalendarium tych warsztatów, żeby każdy mógł się tam jakby wpiąć i wybrać, co lubi. A wachlarz jest szeroki, od warsztatów takich rzeźbiarsko-designerskich, przez warsztaty graficzne, malarskie, rysunkowe, no i oczywiście całe spektrum warsztatów ceramicznych. Bo jak Państwo wiecie, mamy tutaj w Bełchatowie bardzo mocne środowisko ceramików, które zapoczątkowała Alicja Przydryga. i powoli zaczynamy zbierać tego efekt. Tym jest coraz więcej pracowni, można się dokształcać, piece ceramiczne wypiekają coraz piękniejsze rzeczy, więc też jest to, wydaje mi się, wielka radość dla miasta i nadzieja na to, że ta ceramika artystyczna gdzieś zacznie być widoczna na zewnątrz. Co ważne, gwiazda festiwalu również będzie tutaj z artystami na Czaplinieckiej 1 i również Michael będzie robił warsztaty rysunkowe.
0: Rozmawiał Rafał Różycki. Spotkanie z Mike'em Perkinsem będzie jedną z głównych atrakcji tegorocznego festiwalu. W programie są jeszcze koncerty, wystawy, spektakle i wiele innych ciekawych wydarzeń. Szczegółowy program znajduje się na miejskiej stronie. W Teatrze Pinokio w Łodzi nauczyciele, pedagodzy, psychologowie oraz opiekunowie pracujący na co dzień z dziećmi i młodzieżą uczą się, jak reagować na sygnały, że dzieci są krzywdzone. Punktem wyjścia jest spektakl Benkarty Bernadetty. Uczestnicy projektu Teatr jako narzędzie zmiany po spektaklu biorą udział w dyskusjach oraz praktycznych szkoleniach ze specjalistami.
10: Wierzę w to, że teatr jest czynnikiem, który bardzo mocno wpływa na nasze emocje, potrafi nas obudzić, potrafi nam uświadomić wiele spraw, potrafi być świetnym punktem wyjścia do rozmowy z drugim człowiekiem, też na temat, które są trudne, które są tematami tabu, więc myślę, że to jest właśnie to narzędzie, które daje nam możliwość dialogu, rozmowy i zmiany. Wiktoria Różycka, koordynatorka merytoryczna projektu Teatr jako narzędzie zmiany. Spektakl Benkarty Bernadety podejmuje tematykę przemocy względem dzieci w placówkach i instytucjach. Opowiada o historii bardzo trudnej, o historii, na którą przez długi czas przymykano oczy, nie chciano jej widzieć. Wiele się zmienia w tym temacie. Myślę, że to jest świetny punkt wyjścia do tego, żeby przyglądać się też instytucjom, jak one funkcjonują i też zmianom, które mogą się w tych instytucjach zadziać, żeby było lepiej, żeby po prostu było dzieciom lepiej na świecie.
11: Przede wszystkim te narzędzia pojawiły się 2 lata temu. To nie znaczy, że wcześniej ich nie było, ale one zostały rzeczywiście zdecydowanie bardzo mocno sformalizowane, mianowicie w politykach ochrony małoletnich. Pojawił się jeden bardzo ważny aspekt, mianowicie ten moment, w którym, jeżeli to osoba pracująca na co dzień z dzieckiem, może być osobą, która stosuje przemoc. Barbara Michalska, Fundacja Edukabe. Zatem ten aspekt też i zarówno teatr, jak i ten spektakl, jak i w ogóle sytuacja społeczna, w której jesteśmy tu i teraz, bardzo mocno podbija i rzeczywiście bardzo chcielibyśmy, żeby on został bardzo poważnie potraktowany, bo przepisy mamy już dokumenty, które pozwalają nam reagować. Teraz chcemy troszeczkę uczulić na to, co się może pojawić, by móc zareagować, a nie być trochę jak Polak w szkodzie, znaczy tylko reagować i podbijać dyskusję w momencie, kiedy już do takiej sytuacji dojdzie. Same zachowania dziecka, one najczęściej przejawiają się zmianą w zachowaniu. Bardzo często dziecko zaczyna opowiadać, jeżeli ma takie narzędzie w postaci mowy. Jeżeli nie, to bardzo często daje swoje pierwsze sygnały w zachowaniu, w reakcji i nie zawsze dziecko, które będzie sprawiało wam trudność, to będzie dzieckiem, które jest potencjalnie, nie lubię tego określenia, ale z racji kontekstu użyję, niegrzeczne. Ono daje wyraźny, czytelny sygnał. To czasami może być rozmowa, to czasami może być rysunek, to czasami może być tylko i wyłącznie jedno zdanie, które pojawi się tylko w jednej minucie. Jeżeli je przeoczymy, to być może już później tego nie usłyszymy. Przyjrzyjmy się każdej sprawie dokładnie, starajmy się ją zbadać z każdej perspektywy, słysząc głos każdej osoby, a przede wszystkim głos dziecka, ponieważ ono nie ma tych narzędzi, które my mamy jako osoby dorosłe. Wiedzę, doświadczenie. Czasami sobie myślę, że też chociażby relacje, które mamy, wsparcie takie środowiskowe, dziecko czasami zostaje z tym samo. I dobrze, jeżeli na swojej drodze spotka chociaż jedną osobę dorosłą, zaufaną osobę dorosłą, która stworzy przestrzeń do tego, by wysłuchać i uwierzyć.
0: A tematem zajęła się Ela Piotrowska. 19 pięter, setki schodów i sprawdzian z cyberbezpieczeństwa. W niedzielę 20 września w centrum Łodzi odbędzie się Cyber Run 2026. Uczestnicy będą mieli do pokonania schody prowadzące na 19 piętro najwyższego biurowca w mieście. Będą to także pierwsze mistrzostwa polskiej policji w biegu po schodach. Z funkcjonariuszami, którzy wezmą udział w zawodach, rozmawiała Julia Niewiadoma.
12: Jak wyglądają przygotowania do tego biegu?
13: Przede wszystkim codziennie biegamy. Mieszkam na 10 piętrze, nie korzystam z windy. Bieg ma się odbyć w najwyższym wieżowcu w Łodzi. Będzie to dosyć wymagająca dyscyplina.
14: Będzie trzeba na pewno jakoś rozłożyć tą siłę swoją na każdy pojedynczy schodek. Po prostu trzeba dbać o swoją sprawność fizyczną. To nie chodzi o to, żeby być najlepszym. Chcemy pokazać, że my też się angażujemy w różnego rodzaju takie akcje. No i całość dochodu uzyskanego z organizacji biegu zostanie przekazane na wsparcie Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po poległych policjantach, więc no, cel jest szczytny.
0: Na miejscu będzie też Cyber Miasteczko. Na uczestników czekają interaktywne zadania, cyberzagadki i atrakcje związane z bezpieczeństwem w sieci.

0: News.
1: Można pograć w piłkę i pomóc podopiecznym łódzkiej Fundacji Gajusz. W październiku rozegrany zostanie charytatywny turniej Gaju Cup, połączony z piłkarskim piknikiem. Z organizatorami wydarzenia, Przemysławem Kaczmarkiem i Filipem Jędrzejczykiem, rozmawiał Grzegorz Mnich.
2: Kto może zagrać?
3: No, mogą zagrać tak naprawdę wszyscy, mogą być to zespoły firmowe, mogą być to zespoły złożone, że tak powiem, ze swoich przyjaciół, mogą być to dzikie drużyny, nie mamy tutaj żadnych ograniczeń, nasze hasło pomaganie przez granie.
2: Męskie, żeńskie, mieszane, wszystko?
3: Wszystko dozwolone, też widziane, jeżeli są jakieś młodsze osoby, żeby zagrali sobie razem z rodzicami w jednym zespole.
2: Czyli bawimy się, to nie chodzi o wynik, tak? Tylko o cel i o zabawę.
3: Wynik jest oczywiście też bardzo ważny, ale no cel nadrzędny, no to tutaj jest wsparcie fundacji i cały zysk zostaje przeznaczony na, no właśnie na Fundację Gajusz. Zbliża się druga edycja turnieju charytatywnego Gaju Cup we współpracy z Awogrus Arena, we współpracy z Fundacją Gajusz. Chcemy zachęcić wszystkich do udziału w tej imprezie.
2: Jak taki mecz wpływa na waszych podopiecznych i co z takich pieniędzy udaje się później zrobić?
4: Pierwsza edycja zgromadziła 17 drużyn. Udało nam się dzięki temu zebrać dla fundacji prawie 20 tysięcy złotych. No i faktycznie te pieniądze pomagają na bardzo profesjonalne wsparcie naszych działań, ponieważ ponad 50% naszego finansowania, naszego budżetu to są środki pochodzące od darczyńców. Także takie inicjatywy są dla nas po prostu na wagę złota i dzięki temu możemy jeszcze profesjonalnie opiekować się dziećmi, możemy zakupować dla nich lepsze wyposażenie, no i przede wszystkim opłacać naszych specjalistów z sercem, którzy każdego dnia 24 godziny na dobę opiekują się dziećmi.
2: Jak taki turniej wygląda? Czy jakieś atrakcje tam jeszcze przewidujecie? To jest cały dzień?
3: Planujemy wystartować turniej o godzinie 10:00. Gramy pod balonem piłkarskim Awogrus Arena, który jest podzielony na 3 sektory, więc gramy na 3 boiskach jednocześnie. Zależy nam na tym, żeby ludzie się zmęczyli, ale w uśmiechnięty sposób. Oprócz tego będziemy mieli loterię, będzie można wygrać różnego rodzaju vouchery od naszych partnerów. No i generalnie cały taki dzień to będzie, tak można powiedzieć śmiało, że piłkarski piknik z nastawieniem na to, żeby jednak trzymać się tego hasła, czyli granie przez pomaganie.
2: Jakie drużyny już zadeklarowały obecność? Czy możemy już pochwalić się?
4: Tak, to w tamtym roku zebraliśmy się, tak jak wspominałem, 17 drużyn i kilka drużyn już potwierdziło swój udział.
2: Może jakieś służby mundurowe, może inne?
3: W zeszłym roku brała udział Komenda Wojewódzka Policji, więc mamy nadzieję, że w tym roku również zaszczycą nas swoją obecnością. No i pozostałe służby jak najbardziej również zapraszamy, no bo tak jak wspomnieliśmy wcześniej, no turniej jest dla wszystkich i najważniejszy jest cel i idea.
2: Jakim systemem rozgrywane są te pojedynki?
3: Gramy na, można powiedzieć, że szóstkowy tryb, czyli 5 plus 1, po 12 minut spotkanie. W zeszłym roku były to najpierw faza grupowa, później faza pucharowa, więc taki turniej, gdzie na pewno każdy wychodzi zmęczony i z taką myślą, że już się dzisiaj nagrałem.
2: Kto wygrał przed rokiem?
3: W zeszłym roku zwycięstwo drużyna mBanku, teraz być może czas ich zmieść stronę.
2: Czy Gajusz będzie miał swoją drużynę?
4: Nie, tutaj tak podobnie jak w poprzednim roku nie wystawimy swojej drużyny. Faktycznie jest to w fundacji dosyć trudne z tego względu, że na co dzień opiekujemy się dziećmi, więc nasi wszyscy pracownicy są zaangażowani, ale tutaj nasi darczyńcy, nasi partnerzy wystawiają swoje drużyny, ale będzie w tym roku też dodatkowa niespodzianka, ponieważ nasi podopieczni z programu Okno, czyli dzieci, które wyzdrowiały z choroby onkologicznej, zadeklarowała nasza koordynatorka, że dzieci będą uczestniczyły w tym turnieju, kibicując właśnie piłkarzom, kibicując drużynom i na końcu wręczą też medale, pamiątkowe puchary, tak żeby tutaj też od fundacji wnieść taki fajny akcent.
2: Przed rokiem zebraliście 20 tysięcy złotych. Każda złotówka jest potrzebna, tak? No bo potrzeby podopiecznych są bardzo duże.
4: To prawda. Podopieczni na co dzień opiekujemy się dziećmi, więc 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, więc po prostu to tak jak w budżecie domowym. Potrzebujemy tego wsparcia cały czas, potrzebujemy mieć też taką przewidywalność finansową. Nie możemy sobie pozwolić na żadne przestoje, właśnie ze względu na to, że dzieci są cały czas. No i oczywiście też mamy zespół profesjonalistów z sercem, którzy też chcemy ich dobrze, godnie opłacać, tak żeby sprawowali opiekę najlepiej, jak to jest możliwe dla dzieci.
2: Ci, którzy nas słyszą, chcieliby zagrać, gdzie mają się zgłaszać, w jaki sposób?
3: Zapraszam do kontaktu przez profil Awogrus Areny, tam jest kontakt do mnie bezpośrednio, do menadżera obiektu. Tam podeślemy wszystkie szczegóły, wyślemy ofertę taką szczegółową odnośnie turnieju, więc jak najbardziej zachęcamy do udziału.
2: Do kiedy można się zgłaszać, bo to w ostatniej chwili to może być za późno.
3: Chcielibyśmy zamknąć zapisy do końca września i chciałbym, żebyśmy nie zwlekali z tym terminem, no bo wiadomo, to też też organizacyjnie potrzebujemy się przygotować, no ale jeżeli ktoś jeszcze gdzieś tam będzie miał wątpliwości i na początku października da nam znać, no to oczywiście też dołożymy wszelkich starań, żeby można było wystartować. Nie mamy absolutnie żadnego limitu, mogą grać i profesjonaliści, i osoby, które gorzej sobie radzą z piłką, ale chcą też pomóc, więc my jesteśmy otwarci, czy to są mężczyźni, czy kobiety, czy też jakieś starsze dzieciaki, no to tutaj jest jedna słuszna idea i my powinniśmy do tego w ten sposób podejść. Do tego promując aktywny styl życia poprzez granie w piłkę, no to uważam, że to jest dobra idea.
2: No i te 12 minut to chyba każdy da radę.
3: No 12 minut jeden mecz, ale tak. Oczywiście my sobie zawsze zakładamy jako organizatorzy, żeby tych meczów było co najmniej 5, więc minimum godzinka grania na pewnej intensywności. Jest możliwość pogrania, to nie tylko 12 minut spotkania, ale rywalizacja, że tak powiem, najpierw w fazie grupowej, później w fazie pucharowej. Jestem przekonany, że każdy po tej godzince wspólnych emocji będzie szczęśliwy, że pograł i że też w jakiś sposób pomógł tutaj w tym szczytnym celu.
1: Turniej rozegrany zostanie 10 października na terenie Sawogruz Arena.
0: SK Bełchatów.
1: Takie leśne koncerty są tylko raz w roku. Jelenie Łódzkiem rozpoczęły randkowanie, czyli rykowisko.
5: W lasach możemy już teraz usłyszeć ryk jeleni, który nazywa się rykowiskiem.
6: Karolina Grabowska, Nadleśnictwo Bełchatów.
5: Teraz mamy okres godowy jeleni. Byki, czyli samce jeleni, chodzą po lesie i ryczą. I możemy to właśnie usłyszeć. Jest to bardzo spektakularny moment. Słysząc na

0: i teraz możemy je wtedy spotkać, bo one wtedy i je słyszymy i wtedy częściej jakby się nam pojawiają, wychodzą ze swoich ostoi, migrują.
1: A taki ryk można już usłyszeć z daleka.
0: Tak jest. Osoby, które mieszkają gdzieś w pobliżu lasów, w leśniczówkach, czy mają domy gdzieś na skraju lasu, często mówią, że wieczorami po prostu wystarczy, że otworzą okno i słyszą w domu ten ryk jelenia. To jest no, niepowtarzalny. No, oczywiście są osoby, które potrafią gdzieś tam naśladować też ten dźwięk. Jeleń tym swoim rykiem pokazuje swoją siłę, więc i ostrzega rywala też przed tym, jaki on jest silny, żeby do tej walki jednak nie dochodziło.
2: To jest wielki spektakl przyrody. Tak naprawdę czekamy, bynajmniej ja czekam cały rok na to, żeby usłyszeć ten ryk.
1: Leśniczy Paweł Kowalski, Nadleśnictwo Piotrków Trybunalski.
2: Już pierwsi sygnaliści się odezwali. Są to zwykle pojedyncze byki, które nawołują, gdzie się znajdują, oznajmiają tym rykiem. No oczywiście nasz Bambi też tutaj ryczy. No ale pod Piotrkowem właśnie tutaj od strony wschodniej, tutaj od strony ulicy Jeziornej, osiedla Wierzeje, tutaj na terenie porośniętym trzcinami wokół Bugaja, jelenie szczególnie lubią przychodzić, bo jest dużo wody. Generalnie w tym okresie jelenie kąpią się, taplają się w błocie na porożu, noszą takie fladry z tego torfu. Tu jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Zmienia się cały zapach tego jelenia. Ich mocz daje taki bardzo mocny, piżmowy zapach. To jest dla jeleni Chanel numer 5. One sikają do tego błotka, taplają się w nim. No oczywiście dla łań, czyli dziewczyn, no to jest coś niebywałego, Old Spice. I one wtedy zakochują się bardziej, prawda? Ale byki właśnie w ten sposób oznaczają swój teren, chodzą, ocierają się o drzewa, bo to jest bardzo istotne. Nie żerują wtedy zbytnio, a więc tracą na wadze, cały czas są pobudzone. Ten spektakl trwał tak mniej więcej 2-3 tygodnie. Oczywiście za chwilę będzie się nasilał, kiedy zrobi się chłodniej, bo teraz, kiedy jest tak, są ciepłe noce, jest ciepło w dzień, one trzymają się mokradeł, taplają się właśnie, bo są atakowane przez owady, a więc tutaj zganiają swoje wybranki bliżej siebie. Łanie, która jest w rui, wydają takie nosowe, wysokie dźwięki, takie piski, no i wtedy byk stadny, czyli ten król lasu, nie pilnuje ich, żeby żaden młody mu szkody nie wszedł, prawda, i no nie daj Boże nie przekazał swojej puli genetycznej, bo tutaj w przyrodzie najsilniejsi akurat u jeleni przekazują pulę genetyczną, a więc ten silny byk, prawda, on uzurpuje sobie prawo, że będzie ojcem, no, kilku lub kilkunastu, prawda, młodych później w przyszłym roku. Łanie po prostu to z nim chcą mieć potomstwo, bo to potomstwo będzie silne, będzie uciekało przed wilkami, prawda, będzie sprawne. Nikt w herlaka za bardzo nie wierzy. I też bywa, że ci młodsi, prawda, kibice, że tak powiem, oni próbują dostać się do łań, no wtedy byk walczy z nimi, a więc tutaj dochodzi do starć, a najgorzej jak dwa byki stadne się spotkają, czyli te potężne stare byki z dużymi porożami, no to wtedy już idzie walka nie na przelewki, tylko właśnie starają się jeden drugiego wyeliminować, przepchnąć, prawda, przegonić. Rzadko dochodzi do jakiejś sytuacji, że byk pada. Jest to bardzo rzadka sytuacja. Natomiast częściej któryś z nich rezygnuje, widząc, że rywal jest dużo, dużo silniejszy. I taki właśnie w dzień, właściwie one siedzą gdzieś głęboko w lesie, a wieczorami wychodzą na pola, wychodzą na łąki śródleśne i wtedy ten spektakl toryczny, nie, prawda, porykiwanie, bo to są przeróżne, bo to jest taki ryk tubalny, młodsze byki zawodzą, takie mają koniec, tak zakończą, tak po prostu z tęsknotą, to widać, że młody byk i nie ma łań, dorosły, potężny, na końcu widać takie czyli ja tutaj rządzę i wara wam ode mnie. No więc zwykle o drugiej w nocy już jestem w lesie i nasłuchuję, bo tak naprawdę one zaczynają, znaczy już są generalnie rozkręcone, ale koło drugiej są tak, wychodzi mi, że są najmniej czujne i łatwo można podejść bliżej w miejsce, gdzie byki lecią. W tym roku no niestety sytuacja jest utrudniona, bo byki są przeganiane przez grzybiarzy. No nie ma nic gorszego niż grzyby i rykowisko w jednym czasie. I również trzeba zauważyć, że pojawiają się łosie, ale to też jest okres, kiedy łosie mają bukowisko. One buczą. Tak? I te byki szukają klęp tutaj w okolicy Mężczyzn, w okolicach Piotrkowa. Wiosną i w zeszłym roku pojawiła się klępa, w tym roku była z młodym i z tego co wiemy również byk łosia przechodzi przez Piotrków, nie bacząc na to, że jest teren zurbanizowany.

0: zmiany, ale geny mówią, trzeba znaleźć, bo gdzieś czuję, że jest tu krępa.
1: Zwłaszcza o świcie nie brakuje w lasach grzybiarzy. No w końcu mamy sezon grzybowy w pełni. Czy jest się czego bać? Bo wiadomo, na pewno nie zabraknie, czy nie brakuje takich ciekawskich, którzy wyciągną telefon, podejdę bliżej, zrobię zdjęcie albo nagram. Lepiej uważać?
2: Myślę, że warto stać nieruchomo, kiedy zobaczymy to zwierzę, bo ono ma bardzo dobry węch, bardzo dobry słuch. Wiadomo, że właśnie teraz we wrześniu, w październiku jest ono bardziej zajęte tym okresem właśnie godowym i ma te wymysły, nie jest tak nastawione na nas, my go nie obchodzimy zupełnie, więc też aż tak może się nie boi, tak szybko nas nie wyczuje i nie ucieknie.
0: Nie grozi nam nic ze strony jeleni, to jest mit czasami. Oczywiście, że może być tak, że byk będzie blisko nas, usłyszy jakieś tam trzaskanie gałęzi pod naszymi stopami i zbliży się do nas, ale kiedy nas rozpozna, że jesteśmy, no nie jesteśmy łanią, prawda, to sobie pójdzie, on nie będzie z nami walczył. Oczywiście jest niebezpieczeństwo, jeśli chodzi o jelenie oswojone, że w tym okresie są dosyć niebezpieczne. My tu też w ośrodku mamy byka, to wiemy, że trzeba zachować ostrożność. Po tym okresie oczywiście testosteron spada, on się uspokaja. Natomiast myślę, że jeżeli jest byk, samiec z łaniami, cała chmara, jeleń taka rodzinna, to łanie od razu nas usłyszą i łanie nie tracą głowy w tym amoku miłosnym. Stąpają mocno po lesie i twardo, więc one natychmiast reagują, salwują się ucieczką, prawda, kiedy usłyszą człowieka albo go wyczują. Byki czy samce, no oczywiście zakochany, prawda, byk rozmarzony, bywa, że pozwoli nam podejść bliżej. Natomiast na pewno nie będzie próbował nas atakować, po prostu pobiegnie za łaniami, które się zaczną oddalać.
2: Ale podchodzić raczej bym nie polecała. Mamy teraz w aparatach zoomy dobre, możemy sobie przybliżyć, także jeśli to jakiś grzybiarz usłyszy, zobaczy tego jelenia, wystarczy stanąć, zatrzymać się. Generalnie zwierzęta leśne mają raczej słaby wzrok, więc jeśli się zatrzymamy, będziemy stać nieruchomo, jest duża szansa, że ona nas tak szybko nie zobaczy i nie wyczuje i wtedy mamy szansę zrobić to zdjęcie czy nagrać ciekawy film.
1: Ale lepiej się nie zbliżać i nie kusić losu.
2: Oczywiście, nie wolno też przede wszystkim płoszyć zwierzyny, więc to jest jej dom, tylko trzeba pamiętać, że jesteśmy gośćmi w lesie, więc jak najbardziej możemy podziwiać, fotografować, ale nie ma tutaj sensu się zbliżać, no tym bardziej, że to poroże, które zobaczymy u jelenia na głowie, no jest tak duże i budzi respekt. Sam w ogóle wzrost jelenia również budzi respekt, ponieważ on może mieć 150 cm w kłębie, plus właśnie jeszcze wysoko postawiona głowa, do tego piękne poroże, no to myślę, że trzeba być dużym śmiałkiem, żeby się zbliżyć do takiego zwierzęcia.
3: Rozmawiał Rafał Różycki. Rykowisko potrwa kilka tygodni.
4: SK Bełchatów News.
3: W Łodzi 1 listopada pojedziemy komunikacją miejską za darmo. Rada Miejska zdecydowała, że rozwiązanie znane z ubiegłorocznego Dnia Wszystkich Świętych zostanie wprowadzone na stałe. Co myślą o tym mieszkańcy, to sprawdzał Daniel Tykliński.
5: 1 listopada pojedziemy komunikacją miejską za darmo. Czy według Pani to jest dobry pomysł?
6: Czemu nie? Myślę, że to jest dobry pomysł. Że akurat 1 listopada, gdzie ten ruch może też być wzmożony, część osób będzie miała możliwość skorzystać za darmo z komunikacji, więc myślę, że to jest dobry pomysł.
5: A Pani w jaki sposób zamierza dotrzeć na cmentarze?
6: Ja raczej autem, no ze względu na odległość, więc jeśli o moją konkretną osobę chodzi, to tutaj to rozwiązanie nie będzie pomocne, aczkolwiek tak jak podkreślam, sądzę, że dla wielu osób może się tak okazać.
5: To jest dobry pomysł?
7: Dobry, dlaczego nie? Wszystko co za darmo chętnie przyjmujemy, oczywiście, że tak.
5: Czy myśli Pani, że w tym czasie zrobiłoby się trochę luźniej na ulicach?
7: No zapewne, oczywiście, że przecież nie byłoby tych samochodów. Przede wszystkim o to chodzi, tak?
5: A Pani w jaki sposób zamierza się dostać na cmentarze?
7: Ja jadę samochodem swoim, ponieważ mamy właśnie na Mileszkach rodziców, więc muszę się przemieścić, tam nie bardzo jest dojazd.
5: Czy według Pani na przykład to powinno być przedłużone do 2 dni?
7: Tak, no bo następny jest dzień zaduszny, to jest taka sama duża i ważna uroczystość dla wielu rodzin, dla wielu dzieci.
5: Czy właśnie komunikacja miejska sprawi, że trochę się zrobi luźniej na drogach?
8: Myślę, że nawet na pewno. Tak, zdecydowanie. Wtedy jest wygodniej przede wszystkim, bo można szybciej dojechać na cmentarze. Nie blokuje się ulica, bo jednak samochody osobowe zdecydowanie zabierają i miejsce, i kierowcy wyjeżdżają, wjeżdżają, więc spowolnienie ruchu następuje zdecydowanie. Także to dobry pomysł.
5: A czy według Pani rozszerzenie tego do 2 listopada byłoby dobrym pomysłem?
8: Myślę, że zdecydowanie. Nawet ja bym do 11 rozciągnęła, żeby to tak uczcić chociażby i odzyskanie niepodległości, połączyć ze świętem, w ogóle z dni połączyć z tym, żeby ludzie odwiedzali cmentarze, jeżeli już nawet nie do swoich zmarłych, bliskich, to poznali historię cmentarzy, bo ona jest również bardzo ciekawa. Także sami to robimy i uważamy, że przybliża to kulturę poszczególnych wyznań chociażby i poszerza horyzonty. Zdecydowanie.
9: Ja bym popierał coś takiego, jeśli miasto na to stać, to super.
5: Czy według Państwa możliwe, że zrobi się trochę luźniej na drogach?
10: Możliwe, że tak. Że wtedy samochodami nie będą jeździć, tylko będą jeździć
9: jeszcze ile
10: tramwajami.
9: Komunikacji będzie, nie? Bo czasami to jest straszny tłok.
5: A Państwo w jaki sposób będą się wybierać na cmentarze?
10: Ja tylko tramwajami.
5: Wygodnie?
10: No, trochę muszę przejść pieszo, ale oczywiście, bo samochodu nie mam gdzie zostawić.
9: Właśnie, parkowanie jest.
10: To jeszcze nie mam jednego, tylko kilka grobów i nie tylko w Łodzi, także... No, a ale teraz... poza Łódź, no to już samochodem.
9: Ta komunikacja jest taka między cmentarzami też, prawda? To jest bardzo wygodne.
5: Czy według Państwa to jest dobry pomysł?
11: Jeżeli chodzi o mnie, to dobry pomysł.
5: Szczególnie w takim dniu.
11: Właśnie o to chodzi, że jest tyle cmentarzy do odwiedzenia, że na pewno to jest dobry pomysł.
5: A Pani w jaki sposób zamierza się dostać na cmentarze?
11: Ja mam tylko tramwaj, a tramwaj, autobus, także...
5: Myśli Pani, że zrobi się trochę spokojniej na drogach przez to?
11: No nie wiem, na przykład jeżeli ktoś jest przyzwyczajony do samochodu, to ciężka sprawa.
5: Czy może warto by było rozszerzyć tą bezpłatną komunikację do 2 listopada?
11: Wydaje mi się tak, że bo chyba później są zaduszki, jeżeli się nie mylę. Też dużo ludzi właśnie odwiedza cmentarze, bo jeżeli nie są w stanie odwiedzić wszystkiego 1 listopada, to jadą 2. I to też jest właśnie... Dobrze by było, gdyby.
12: Marcin Bałszewski, radny Rady Miejskiej w Łodzi. Bezpłatne dla mieszkańców przyjazne 1 listopada są rozwiązaniem, w mojej ocenie, niezwykle korzystnym. One po pierwsze powodują, że mieszkańcy decydują się na korzystanie z komunikacji miejskiej. Po drugie, no, ilość samochodów, które dojeżdżają do nekropolii w całym mieście, wierzę głęboko, że się zmniejszy. To usprawni komunikację, usprawni dotarcie na groby. No, nie będzie to okres, kiedy będziemy przeżywali gehenne podróże, ale rzeczywiście spotkania rodzinne i odwiedzenie naszych najbliższych, którzy już z nami nie są. To rozwiązanie także wieloletnie, bo to jest wprowadzenie uchwałą Rady Miejskiej rozwiązania corocznie, a więc nie będzie potrzeby podejmowania takiej uchwały każdego roku. W mojej ocenie bardzo dobre rozwiązanie.
3: Darmowe przejazdy obejmą także linie wyjeżdżające poza granice miasta.
4: SK Bełchatów.
3: Kijanki na start. W Łodzi rusza bezpłatny program nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych z klas 1-3. Rodzice, oddając dzieci pod opiekę ratowników i instruktorów, chcieliby mieć pewność, że ich pociechy są na basenie w pełni bezpieczne. Pytania o bezpieczeństwo pojawiają się w Łodzi w ostatnim przypadku na miejskim kąpielisku, gdzie podczas nauki pływania utopił się 7-letni chłopiec. Właśnie o bezpieczeństwo zajęć pytał Grzegorz Mnich.
13: Czy lubisz pływanie?
14: Lubię.
13: Nie boisz się wody?
14: Nie. Na początku trochę się bałem głębokości, ale teraz jest okej.
13: Okay. Co jest fajnego w tym pływaniu?
15: To, że można się rozluźnić. Lubię kontakt z wodą i dobrze się w niej czuję.
13: Jak wygląda bezpieczeństwo? Kto czuwa nad tymi dziećmi? Jak wygląda proces nauki pływania takich maluchów?
16: Nad bezpieczeństwem czuwa ratownik. I mamy tak samo instruktora, który prowadzi zajęcia, Jacek Kadubiec, ratownik wody. Także są dzieci bardzo bezpieczne w wodzie, zachowane są wszystkie procedury.
13: Tu jest dość głęboko.
16: Tak, tak, ale oczywiście na początku nie wypływamy na głęboką wodę, wszystko zaczyna się od metra, potem przechodzimy na 1,20 m i jak dzieci już mają, są dosyć zaawansowane, przechodzimy dalej sobie, tak? Wszystko jest pod nadzorem, zabezpieczone.
13: Będzie bezpiecznie.
16: No uważam, że tak, no musi być bezpiecznie, no taka jest nasza praca, prawda? Także tu nawet nie ma co mówić, tak?
13: Czy w ciągu roku te dzieciaki są w stanie nauczyć się pływać?
16: Tak, oczywiście, jak zaczynamy te parę miesięcy, także dzieci na pewno te podstawy łapią i potrafią pływać, tak?
17: Gorąco zachęcam, żeby się zgłaszać, bo oczywiście kolejność zgłoszeń jest tutaj niezwykle ważna.
18: Wiceprezydent Łodzi, Małgorzata Moskwa-Wodnicka.
17: Ale warunek jest taki, że rodzice muszą dowieść dziecko sami na obiekty pływalni, my natomiast udostępniamy pływalnie. Dla nas to jest niezwykle ważne, żeby dzieci nauczyły się pływać już od najmłodszego wieku. Grupy też są małe, co w sposób komfortowy zapewnia naukę pływania, bo grupy są 15-osobowe, także zapraszamy serdecznie do udziału w programie Kijanka, który jest całkowicie bezpłatny.
19: Ten program skierowany jest do wszystkich dzieci łódzkich, nie tylko do dzieci, którzy wchodzą do tych szkół z basenami.
18: Radny Krzysztof Makowski.
19: Ponieważ jest pewnie jakieś niedomówienie, dzwonią rodzice, czy oni mogą, czy nie wchodzą do tej szkoły. Nie, wszyscy tacy rodzice, którzy mają dzieciaki w klasach 1-3 i są w Łodzi, mogą uczestniczyć w tym programie pod warunkiem, że zadzwonią na sekretariat, wyślą maila, zapiszą się, zostaną przydzieleni do grupy 15-osobowej. Ważne jest w tym wszystkim to, aby zachować taką systematyczność. O to bardzo do rodziców apelujemy. My gwarantujemy opiekę, gwarantujemy bezpieczeństwo na basenie, czyli opiekę ratowników, opiekę osób, które zajmują się dziećmi od momentu wprowadzenia na basen. Natomiast po stronie rodziców jest przywiezienie i odebranie. I to zdało egzamin w zeszłym roku. Muszę powiedzieć, frekwencja była rewelacyjna. 210 miejsc przygotowanych w tym roku. Ja jestem przekonany, że będzie bardzo dużo chętnych, bo już rodzice do mnie wcześniej dzwonili, pisali i się pytali, czy ruszamy w tym roku z programem Kijanka. Niestety moce przerobowe mamy, czy też wolne tory pływackie mamy, także możemy tworzyć tylko po dwie grupy w każdej ze szkół, ale myślę, że i tak to będzie bardzo ciekawe i atrakcyjne dla dzieciaków, że mogą przyjść i uczyć się. W zeszłym roku jako ciekawostkę powiem, bo też kilkoro rodziców mi to pisało, że oni domawiają się w czwórkę, w piątkę i tak jest, że co 4 tygodnie jeden rodzic przywozi czwórkę dzieci i to jest doskonałe takie też działanie łączące rodziny między sobą.
20: Jest pełna obsada opiekunów, pełna obsada ratownicza, opieki takiej pozapedagogicznej. Bożena Winiek, dyrektor 173 Szkoły w Łodzi. Myślę, że będzie wszystko dobrze. Jak na razie nie mieliśmy żadnych uwag, że coś jest nie tak. Jesteśmy pływalnią szkolną, więc dbamy nad wyraz o to, żeby woda była odpowiednio uzdatniona. Mówię już o takich sprawach, tak? Dbamy o to, żeby wszystkie urządzenia działały sprawnie, żeby tutaj nie było zagrożenia bezpieczeństwa i życia, w ogóle życia dzieci. Mamy opiekę profesjonalnych ratowników. Także dzieci nie są puszczone samopas i panie, które prowadzą zajęcia, mają tytuł trenera drugiej grupy, więc są to jak najbardziej odpowiedzialni, wykwalifikowani pracownicy. Najpierw dzieci, które kompletnie nie umieją pływać, to muszą się obznajomić z tą wodą, tak? Czyli po prostu chlapią się, bawią się, no różne tam zabawy są robione. To są klasy 1-3, więc one muszą się uczyć przez zabawę. I w ten sposób te zajęcia są prowadzone. Z czasem, na razie na płytkiej wodzie, my mamy głęboki basen od metra do 3,50, więc te zajęcia pływania odbywają się na tym płytkim basenie. Ale dzieciaki świetnie się brzechtają, uczą się zanurzać główkę, uczą się tego, żeby nie bać się, jak im woda zalewa oczy. Myślę, że to są bardzo fajne zabawy, a nasze panie, trenerki, prowadzą te zajęcia z naszymi dziećmi od wielu lat. Sama je przyjmowałam 20 lat temu, więc tu nie ma jakby problemu. Jestem ich pewna w 100%.
3: Zajęcia odbywać się będą przez rok w 7 łódzkich szkołach z basenami, 2 godziny w tygodniu. Przygotowano ponad 200 miejsc. Zapisy trwają do końca września. Młodzież z Bełchatowa pokazała, że ma ogromne serducha. W jednej ze szkół średnich zorganizowano wielkie oddawanie krwi. Frekwencja absolutnie rozbiła bank.
1: Długo czekacie w kolejce?
21: Czekamy tak w zasadzie od 8.20, coś takiego.
1: Czyli ponad godzinę już.
21: Tak, jak najbardziej. Tak,
1: no to trzeba się troszkę naczekać.
21: Tak, ale w szczytnym celu jak najbardziej. Bo dajemy krew dla potrzebujących tak w zasadzie. Jeśli krew oczywiście przejdzie badania laboratoryjne.
1: Bądźmy dobrej myśli i przejdzie.
21: Tak, jak najbardziej. Nie, ale to czas pokaże. No, jak nie teraz, to później, a jak nie, to też może się okazać, że nie będziemy mogli jej oddawać.
1: A po raz który oddajesz?
21: Pierwszy raz oddaję krew.
1: To jest
21: pierwsze, tak, pierwsze moje zdarzenie z takim czymś i jestem ciekaw w ogóle, z czym to się gryzie i tak dalej.
1: Ale nie boisz się?
21: Nie, czyli mnie bardziej boję się, ile tej krwi upłynie, ale igły się nie boję.
1: Taka ciekawość? Jak zareaguje twój organizm?
21: No też jest właśnie ciekawość, czy pod tym będę zdatny do życia, czy będę przykuty do łóżka przez cały dzień, ale to czas pokaże. Też właśnie jestem ciekaw, jak takie rzeczy będę znosił.
1: Myślę, że dobrze. Będzie okej.
21: Okay. Jak najbardziej, no bądźmy dobrej myśli.
1: Co cię skłoniło, żeby wziąć udział w tej akcji?
22: No bo można nieść dobro w taki sposób. Można oddać krew i komuś pomóc.
1: Po raz który to robisz?
22: Też po raz pierwszy.
1: I jak to wygląda u ciebie, jeśli chodzi o takie emocje przed tym pierwszym oddaniem?
22: No czy ogólnie emocje to raczej żadnych nie mam, ale myślę, że przez moją posturę dosyć taką krępą to mogę sobie osłabnąć po takim właśnie pobraniu krwi.
1: Może nie będzie tak źle.
22: Tak jest. Bądźmy dobrej myśli, tak jak kolega powiedział.
1: Już wcześniej tak się zbierałeś z tym, żeby oddać po raz pierwszy krew, czy a może ktoś ci tak spontanicznie namówił?
22: Znaczy ogólnie miałem w planach wcześniej już oddawać krew, ale no, jak teraz trafiła się okazja, no to dopiero teraz oddaję.
1: Tutaj usłyszałem, że czekacie ponad godzinę.
22: Tak jest, ponad godzinę. No kolejka jest dosyć długa, także trzeba się naczekać.
1: A właśnie może wychylmy się tutaj. Ile jest osób w tej kolejce?
22: No z 30 jest na pewno tutaj za nami.
21: 43 podobno było naliczone.
0: pół godziny temu 43 osoby były naliczone.
1: Ale warto czekać?
22: Warto czekać, jak najbardziej. Warto poświęcić chwilę, bo tak jak powiedziałem na samym początku, można komuś pomóc w ten sposób.
2: Pół godzinki czekamy.
1: Długa ta kolejka?
2: No, w tym roku długa. Będzie się cieszyć,
1: że tyle chętnych.
2: No, warto pomagać.
1: Po raz który oddajecie krew?
6: Ja po raz pierwszy.
23: Ja też po raz pierwszy.
24: No głównie to wolne dni, no i chęć pomocy.
2: Tak jest, chęć pomocy ludziom, że ta krew nasza może się faktycznie komuś przydać i uratować życie, a przy okazji mamy dla siebie dwa dni wolnego od szkoły, także możemy mieć taki wydłużony weekend.
1: Jak myślicie, to oddawanie krwi wejdzie wam w krew?
2: Wydaje mi się, że może tak być. Może tak być, ponieważ właśnie te kwestie charytatywne są bardzo fajne, bo dzięki nam, dzięki spędzonym tutaj przykładowo 2-3 godzinom czekania w kolejce, możemy faktycznie komuś ratować życie.
1: A czy są jakieś obawy przed tym pierwszym oddaniem krwi?
24: Lekkie są na pewno.
1: Czego dotyczą?
2: Lekki stres jest, ale jak nie zemdlejemy, będzie dobrze.
25: Teraz wybieramy miejsce w kucie, pewnie pakowamy, pobieramy próbóweczki.
1: Bolało?
2: Nie.
1: Pani potwierdza, że nie ma się czego bać.
25: Nie ma się czego bać. Próbóweczki pobieramy, reszta idzie już do worka.
2: Krwi nie możemy sobie kupić tylko dlatego, żeby pomóc potrzebującym. Dzisiaj oddaję jakąś krew, a za jakiś czas pewnie będę ja od kogoś potrzebował krew, więc warto pomagać.
26: Wiele z młodych ma dużo większą świadomość teraz odnośnie tego oddawania krwi. Chcemy pomagać i sprawiać, żeby ludziom było lepiej, także...
1: I też debiutant, tak?
26: Tak, tak, też pierwszy raz.
27: No akurat dzisiaj jest takie piękne wydarzenie, bo to jest 300. akcja naszego stowarzyszenia. Krzysztof Reśniak, wiceprezes Powiatowego Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi przy kopalni Bełchatów. Spotykamy się w zespole szkół ponadpodstawowych numer 1. No to jest piękna aula, dość duży obiekt, więc ta akcja przebiega bardzo spokojnie, wydajnie, super, po prostu jest dobrze.
1: Duży obiekt i długie kolejki.
27: No tak, z tego co mam informację na chwilę obecną, już oddało przeszło 20 osób krew. Zarejestrowanych jest osób około 80, no ale liczymy, że jeszcze pewnie parę osób dojdzie, bo na bieżąco dochodzą.
1: I w tej kolejce, co jest kolejną dobrą wiadomością, jest dużo debiutantów.
27: Tak, zgadza się, no nie bez kozery, akurat to spotkanie jest na terenie szkoły, w związku z tym młodzież podjęła wyzwanie, cieszymy się z tego, dlatego nie zawsze mamy w swoich zasobach osoby, które oddają jako wieloletni honorowi dawcy krwi, ale są to osoby, które oddają pierwszy raz, więc liczyliśmy na młodzież, odzew jest, więc z tego jesteśmy bardzo zadowoleni.
1: No właśnie, bo robicie zbiórki w przeróżnych miejscach. Ta wyróżnia się o tyle, że właśnie w tej kolejce dominuje młodzież.
27: Tak, oczywiście, no ale z prostej przyczyny robimy to przy szkole, dlatego młodzież odpowiada na to, cieszymy się z tego.
1: Zawsze jest szansa na to, że jak ktoś po raz pierwszy odda krew, to mu wejdzie w krew to oddawanie.
27: Tak mi się wydaje, że tak to działa, ale może nie do końca. Chodzi o to, że ktoś odda pierwszy raz, to idzie dalej. Wydaje mi się, że rozumie istotę sytuacji, że jednak krew to życie. Są ludzie, którzy potrzebują tej krwi w różnych chorobach. W związku z tym młodzież też no, daje ten odzew i zrozumienie w tej kwestii.
3: Akcję odwiedził Rafał Różycki.
4: SK Bełchatów News.
28: Andrzej Pinkowski, zapraszam na magazyn. Mogą ostrzegać przed dronami, wrogimi samolotami bądź pożarem. Sygnały dźwiękowe, modulowane, ciągłe, krótkie bądź 3-minutowe. Co one oznaczają i czy wiemy, jak reagować, gdy je słyszymy? W Łodzi spore zamieszanie wywołał przelot myśliwców z bazy w Łasku, które przekroczyły barierę dźwięku. Mieszkańcy słyszeli huk przypominający wybuchy. Grzegorz Mnich postanowił sprawdzić, czy znamy sygnały alarmowe.
29: Czy znacie sygnały alarmowe? Bo teraz takie czasy dziwne, wojenne. Syrena długa, krótka, co one oznaczają?
30: No, było.
2: Krótka to są te próbne, a jedna długa cała to jest właściwa.
29: Jak słyszymy taką długą, właściwą, to co trzeba byłoby zrobić?
30: Uciekać.
29: Do schronów? Gdzie uciekać?
2: Na granicę.
30: No najlepiej, ale do schronów też mi się wydaje, że można szukać, gdzie są w okolicy, do punktów takich, gdzie się ludzie zbierają, ewakuacyjnych takich.
29: A taki długi sygnał to ile może trwać?
2: Długi na niskiej fali. Ile czasu?
5: cały czas.
29: Które z tych komunikatów dźwiękowych są najważniejsze?
5: Aktualnie obowiązujące są dwa kluczowe komunikaty dźwiękowe, syrenowe. To jest pierwszy komunikat, który jest nadawany sygnałem modulowanym, 3-minutowym i ten sygnał oznacza ogłoszenie alarmu. Błażej Krawczyk, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi. Natomiast drugi sygnał to jest 3-minutowy ciągły sygnał, który jest odwołaniem alarmu.
29: Jeżeli słyszymy ten pierwszy sygnał ogłoszenia alarmu, co robimy?
5: Najpierw trzeba rozpoznać, czego dotyczy ten sygnał, czyli rozpoznać, czy to jest sygnał modulowany, czy jednak to jest sygnał ciągły. Jeśli to jest sygnał modulowany, to ważne jest, aby podjąć dwie jednocześnie kluczowe czynności. Po pierwsze, skierować się w miejsce bezpieczne w danym momencie, tam gdzie się znajdujemy, a po drugie, poszukać komunikatów oficjalnych, rządowych, czego dotyczą te alarmy.
29: Co to znaczy miejsce bezpieczne?
5: To zależy od miejsca, w którym aktualnie przybywamy, bo jeśli wiemy, gdzie w najbliższym miejscu znajduje się punkt schronienia, to należy tam się udać. Natomiast często jest tak, że znajdujemy się w przestrzeni, gdzie te punkty schronienia nie zostały wyznaczone. Wówczas warto skorzystać z zasady dwóch ścian, czyli ukryć się w miejscu, gdzie od środowiska zewnętrznego oddzielają nas dwie ściany. Wtedy uchroni to nas przed na przykład odłamkami.
29: Powiedzmy, że jesteśmy w mieście, jesteśmy na ulicy, między blokami, między kamienicami. Co robimy? A nie wiemy, gdzie są schrony.
5: Najlepiej wówczas znaleźć takie wejście do klatki, gdzie znajdziemy się w przestrzeni, która jest osłonięta ścianami, na przykład najlepiej dwiema, to jest najlepsze miejsce. Jeśli to jest jednak przestrzeń otwarta i już słychać pewnego rodzaju wybuchy, najlepiej się po prostu położyć i schować głowę.
29: Słyszymy ten pierwszy długi sygnał. Nie wiemy, co się stało, tylko że wiemy, że jest jakieś zagrożenie. I co? Wchodzimy do internetu, szukamy, czytamy, czekamy na SMS-a.
5: Trzeba znaleźć informacje oficjalne, rządowe, bo tam dowiemy się, jaka jest na przykład przyczyna uruchomionego alarmu i jak postępować.
29: Czyli na stronach rządowych.
5: Tak, na przykład Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, Rządowego Centrum Bezpieczeństwa czy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
29: Jak nie pomylić tych sygnałów z sygnałami, które są ćwiczeniem?
5: Ćwiczenia zwykle, gdy są prowadzone, ta informacja do nas po pierwsze powinna zostać przekazana i jest przekazywana przez administrację samorządową i rządową co najmniej na 24 godziny wcześniej, więc będziemy wiedzieć wcześniej, że takie treningi, ćwiczenia mają miejsce. Natomiast, żeby nie pomylić, można skorzystać z aplikacji mObywatel, gdzie te dwa sygnały, zarówno ten 3-minutowy modulowany, jak i 3-minutowy ciągły, są nagrane i można je wcześniej odtworzyć.
29: Kiedy dostajemy SMS-y? Czy to też jest element ostrzegania?
5: Sygnały syren alarmowych są tylko jednym ze sposobów informowania społeczeństwa o różnego rodzaju zagrożenia. Inną metodą, ale stosowaną równolegle z syrenami, jest alert RCB, czyli SMS-y, które są przekazywane, wysyłane przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Innym kanałem jest na przykład regionalny system ostrzegania. SMS ma to do siebie, że jest bardzo krótką informacją, więc tam będziemy mieli tylko informację o tym, że jest zagrożenie, jakiego rodzaju i podstawowe zalecenie do wykonania.
29: Jeżeli słyszymy jakieś wybuchy, huki, tak właściwie jak wczoraj, spowodowane myśliwcami, a nie ma tych alarmów, znaczy, że możemy być spokojni.
5: Musimy pamiętać o tym, że różnego rodzaju właśnie huki czy dźwięki niespotykane na co dzień mogą być spowodowane różnymi źródłami. Dlatego po pierwsze należy zachować spokój, nie panikować, ale zachować oczywiście ostrożność i mieć takie ograniczone zaufanie do tego, co dzieje się wokoło. Kolejnym krokiem powinno być właśnie poszukanie informacji na temat tego, co się mogło wydarzyć. Takie informacje pojawią się na pewno na stronach rządowych.
29: Czy sądzicie, że świadomość ludzi jest wystarczająca co do tych sygnałów?
30: Nie. Pewnie nie. Każdy niby zna, ale w sumie to jak co do czego, to nie wiadomo, który to dobrze, który to źle.
29: Jakiś podręcznik powinien być, czy w internecie sprawdzamy, co robić?
6: Komunikaty i megafony na mieście.
30: Albo w telewizji, albo w internecie, bo teraz głównie wszystko się tam przenosi.
28: W sytuacjach kryzysowych wysyłane są też SMS-y z krótką informacją o rodzaju zagrożenia. Odwoływane są kursy łódzkiej kolei aglomeracyjnej. Powód: usterki w oprogramowaniu nowo zakupionych pociągów PESA. Awaria zagraża bezpieczeństwu pasażerów, dlatego wadliwe składy zostały wycofane z użytku. Z pasażerami i przewoźnikiem rozmawiał Grzegorz Mnich.
7: Pani czeka teraz.
8: Ja czekam, czekam.
9: Czekamy, no.
8: Wiadomo, że utrudnia, nie? Każdy tam, jak są połączone te pociągi, to a tak trzeba czekać na drugi, na trzeci, nie?
7: Tak to dzisiaj wygląda.
8: Tak, tak, tak.
7: W niektórych składach nowych pociągów ELF nie zamykają się drzwi, wyjaśnia Iwona Borowińska z Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej.
10: Priorytetem Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej jest i zawsze będzie bezpieczeństwo i komfort podróży pasażerów. Dlatego w związku z powtarzającymi się problemami technicznymi dotyczącymi m.in. systemów sterowania drzwiami oraz innych podzespołów nowych pociągów PESA ELF 3.0 byliśmy zmuszeni wycofać te pojazdy z ruchu. Sytuacja, w której dostarczone przez producenta nowe pojazdy nie spełniają wszystkich wymagań bezpieczeństwa i funkcjonalności, jest dla nas nie do przyjęcia. Jako przewoźnik, który przez lata wypracował wysokie standardy obsługi i cieszy się dużym zaufaniem pasażerów, nie możemy dopuścić do tego, aby problemy techniczne nowych pojazdów wpływały na jakość świadczonych przez nas usług. Producent pojazdów PESA Bydgoszcz S.A. jako podmiot odpowiedzialny za ich utrzymanie techniczne w ramach obowiązującej umowy został wezwany do niezwłocznego usunięcia stwierdzonych wad w całej flocie pojazdów. Do czasu przywrócenia pełnej sprawności technicznej pojazdy te nie będą wykorzystywane do realizacji kursów pasażerskich.
7: Dziś odwołanych zostało 19 połączeń.
10: Jednocześnie 39 pozostałych pojazdów w taborze Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej działa bez zakłóceń. Są one kierowane do realizacji maksymalnie możliwej liczby połączeń. W dniu dzisiejszym, 18 września, ŁKA wykona 306 z 325 zaplanowanych kursów. Na bieżąco monitorujemy sytuację oraz nadzorujemy działania prowadzone przez serwis producenta. Naszym celem jest jak najszybsze przywrócenie pełnej sprawności pojazdów i osiągnięcie standardu, jakiego pasażerowie ŁKA mają prawo oczekiwać. Bezpiecznej, komfortowej i sprawnej podróży. Mamy nadzieję, że producent wkrótce rozwiąże wszystkie problemy, a pociągi PESA ELF 3.0 będą mogły ponownie wyjechać na trasy. Przepraszamy tych pasażerów, których dotknęła dzisiejsza sytuacja i musieli zmienić swoje plany.
7: Trudno powiedzieć, jak długo pojazdy będą naprawiane.
28: Również w kolejnych dniach pasażerowie muszą liczyć się ze zmniejszeniem liczby połączeń. Odnowią stare i zniszczone kamienice, poprawią też wygląd zaniedbanych podwórek. Piotr Trybunalski zabiera się za rewitalizację kolejnej części Starego Miasta.
11: Bardzo dobrze. Oczywiście, że tak.
12: Ten jeden budynek wybitnie straszy. On jest niezamieszkany, on jest po pożarze. I jest piękny, bo widać, jakie ma dekoracje piękne. Natomiast no, trzeba by to odnowić, żeby przyciągnąć tu ludzi, żeby pokazać, jakie miasto jest ładne.
13: Powiedziała mi mieszkanka piotrkowskiej Starówki. Takich zaniedbanych budynków jest o wiele więcej. Dzięki dotacji z Urzędu Marszałkowskiego miasto wyremontuje kilka z nich.
14: Dokładnie tak. Dzięki wsparciu z Urzędu Marszałkowskiego projekt Młode Stare Miasto wraca do realizacji.
13: Mówi prezydent miasta Juliusz Wiernicki.
14: Ten projekt i to dofinansowanie w wysokości około 22 milionów złotych będzie obejmowało rewitalizację kamienicy przy Jazowieńskiej 12 i Grodzkiej 1 i Grodzkiej 3.
13: Zapewnia, że takich inwestycji będzie więcej.
14: To jest tylko element całego większego planu rewitalizacji Starego Miasta, bo jak Państwo wiedzą, w tamtym rejonie też będzie zrewitalizowana cała południowa strona ulicy Starowarszawskiej, oczywiście za wyłączeniem nieruchomości, które są własnością prywatną. Wszystkie miejskie kamienice będą tam wyremontowane. Tak naprawdę ta część Starego Miasta będzie wyglądała już zupełnie inaczej.
12: Czekamy na to.
14: Razem ze spółką TBS na bieżąco realizujemy i remonty, i takie kompleksowe rewitalizacje tej tkanki zabytkowej. Muszę Państwu pamiętać, że bardzo duże zasoby w mieście Piotrków obejmują właśnie te budynki zabytkowe, a tam procedura remontów jest zgoła inna niż w budynkach, których nie obejmuje, na przykład konserwator zabytków. No tylko w tym roku rozpoczęliśmy remont, czy to na ulicy Wojska Polskiego, to jest remont konserwatorski, pod czujnym okiem właśnie konserwatora Słowackiego 13, przy oddziale Miejskiego Ośrodka Kultury przy cerkwi, więc cały czas coś się dzieje, natomiast rzeczywiście w tej części Jerozolimska, Grodzka, Starowarszawska będzie widoczna bardzo duża zmiana, bo to będzie no, kilka kamienic w jednym takim małym obszarze.
13: Efekty mają być widoczne w ciągu kilku lat.
28: O szczegóły dopytywał Rafał Różycki. Starówka w Piotrkowie Trybunalskim to jedno z najważniejszych miejsc na mapie historyczno-prawnej Polski. To właśnie tam odbywały się sejmy i trybunały koronne. Oblężenie jeży w ośrodkach rehabilitacji dzikich zwierząt. Winni tej sytuacji są nadgorliwi spacerowicze.
0: Do ośrodka w Kole pod Piotrkowem każdego dnia trafia około 10 jeży.
9: To są te tak zwane jesienne sieroty, te jeże. No i znaleźliśmy tego jeża i mówimy, no to nie może być. Jeśli jest matka, to musi być więcej, bo te mioty to są 4-5 sztuk, rzadko jedno.
15: Są bardzo malutkie, bo to jesienny miot. Z litości wzięłam do domu, przechowałam kilka dni, bo nie miałam wcześniej czasu, żeby je tu przywieźć. No i tak właśnie do dzisiaj.
0: Zdecydowana większość przywożonych jeży nie wymaga żadnej pomocy, mówi Paweł Kowalski, kierownik ośrodka.
9: Jak co roku trafia do nas blisko 400 tych zwierząt, tak w granicach 10% tak naprawdę potrzebuje pomocy człowieka. Leśny Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt po prostu bierze te jeże, bo przyjeżdżają, można powiedzieć, z całego województwa łódzkiego. Staramy się je przezimować i to się nam udaje. Natomiast później, no kłopot, bo musimy porozwozić te jeże po okolicy, wypuścić, no bo gdybyśmy wypuścili wszystkie w jednym miejscu, po prostu brakłoby pokarmu wiosną, a więc to też jest bardzo ważne. Ważne jest, żeby je właśnie wypuścić w kwietniu, żeby one zdążyły jeszcze założyć rodzinę. Ten rok w ogóle jest rekordowy. Od samego początku, już od stycznia, mamy bardzo dużo zwierząt. Powiem, że w samym czerwcu, wtedy kiedy przeszły pierwsze te fale upałów, trafiło do nas blisko 400 zwierząt. 398 bodajże, dwóch nam brakło. Głównie były to jeżyki młode, prawda, ale i też młode kawki, gawrony, bociany, prawda. Tak więc tutaj ten rok jest wyjątkowy o tyle, że dziś możemy liczyć, że już 1600 zwierząt otrzymało od nas pomoc. No, zwykle 1200 było, no niecałe 1300 było w zeszłym roku w ogóle, a jeszcze mamy ponad 3,5 miesiąca starego roku, więc myślę, że tutaj jeże jakby te liczby nam zwiększą, ponieważ główny taki po prostu miesiąc, gdzie tych jeży bardzo dużo przyjeżdżało, no to jest koniec października, początek listopada. Jeż powinien mieć, no ważymy te jeże, ludzie ważą jeże, prawda? Nie do końca tutaj ja się zgadzam z tym, żeby je ważyć, natomiast widzimy po nim oczy zaropiałe, prawda, wycieki z nosa, rany jakieś na nim, bardzo dużo pasożytów, w tym kleszczy pcheł, prawda, jeż po prostu ma problem z chodzeniem, ma taką dachówkowatą postawę, czyli nie jest taka okrągła kulka, tylko na kręgosłupie ta skóra jakby opada, jest taki dachówkowaty, prawda, kiedy widzimy jak idzie, no to wtedy jak najbardziej proszę do nas przywieźć takiego jeża, my służymy pomocą. Natomiast jeśli jeż jest zdrowy, widać, że ma ten chód szybki, no w nocy szczególnie się porusza, bo jest to zwierzę nocne. Staramy się po prostu go zostawić w spokoju. Oczywiście jeże przychodzą do kociej karmy. Jeżeli wykładamy dla kotów karmę suchą, tutaj przestrzegamy, że jeże nie powinny jeść takiej karmy, nie powinny w ogóle jeść kociej karmy, bo to nie jest karma dla jeży, jest dla kotów, jak nazwa wskazuje. Więc tutaj jeże po prostu mają kłopot z suchą karmą szczególnie, ponieważ brakuje wody, problem z wodą, brakuje kałuż, one nie mają się później gdzie napić tej wody, no i a jak już to piją jej bardzo dużo i to jest też problem dla jeża, bo on tyle wody w naturze nie pije, więc ta sucha karma ma, szczególnie kocia, ma zły wpływ na jeże. Możemy je dokarmiać owadami, jeżeli chcemy, takie owady możemy kupić, świerszcze bądź inne owady mącznika, prawda, larwę możemy kupić w sklepie zoologicznym, ewentualnie martwe, no po prostu najlepiej martwe wyłożyć, żeby jeże po prostu sobie jadły.
28: A tematem zajął się Rafał Różycki.
16: News. Słuchacie Radia SK, czas na magazyn muzyczny. Michał Hanczak, zapraszam. Za chwilę Zalia o jednym ze swoich duetów, no a przy okazji o jednym ze swoich największych hitów, ale na początek spotkanie z piosenkarką, o której ostatnio wyjątkowo głośno z kilku powodów. Po pierwsze, ruszyła na parkiet Tańca z Gwiazdami, a po drugie, i chyba to jeszcze bardziej zaskakujące, znowu jest z Michałem Wiśniewskim. Tak, tak, mowa o Mandarynie. A mówią, że nic dwa razy się nie zdarza, ale jednak. Co więcej, para nagrała wspólną piosenkę Będzie Było, która ucieszyła ich fanów. Ja teraz jednak skupię się faktycznie na tym, co było, bo zaprosiłem Mandarynę do podcastu Mój Pierwszy Raz, w którym artyści wspominają swoje muzyczne początki.
17: Mój pierwszy raz.
16: Mój pierwszy raz na scenie.
18: No właśnie, chciałam od razu powiedzieć, że mam pamięć złotej rybki, po prostu nie pamiętam, ale mój pierwszy raz na scenie był wraz z zespołem Krajki i miałam wtedy może z 8 lat. No to dawno temu.
16: Mój pierwszy muzyczny idol.
18: Mój pierwszy muzyczny idol. O, ja kochałam Michaela Jacksona bardzo, ale pamiętam, że chodziłam do takiej podstawówki i trochę nie wypadało tam słuchać Jacksona, więc przymuszali mnie do słuchania innych zespołów i wszyscy, były takie trzy grupy. Metallica, Gansi i Skorpionsi. No ja należałam do tych Skorpionsów, ale trochę po kryjomu słuchałam też Depeche Mode.
16: Mój pierwszy raz jako Mandaryna.
18: Mój pierwszy raz jako Mandaryna, szkoła podstawowa. Moje nazwisko to Mandrykiewicz i dzieci w podstawówce łamały sobie język, wypowiadając moje nazwisko, więc przezwały mnie Mandaryna i tak ze mną została ta Mandaryna do dziś.
16: Mój pierwszy hit.
18: To Here I Go Again, ale oczywiście wszyscy znają Every Night.
16: Mój pierwszy raz, gdy usłyszałam swój kawałek w radiu.
18: Ojej, i to było Radio SK. To było niesamowite, naprawdę. Ja jechałam samochodem i naprawdę się spociłam jadąc, że to jest w ogóle niewiarygodne, że ci wszyscy ludzie, którzy jadą obok, też mogą tego słuchać. Bardzo to było dla mnie przyjemne, ogromnie.

0: mój pierwszy raz, gdy dostałam ESCA Music Awards.
1: Dostałam pierwszy i ostatni, więc cieszyłam się z całego serca, bo to był naprawdę fantastyczny wieczór i to była ogromna przyjemność. Tak, to była gala w Łodzi, więc moje rodzinne miasto i wszyscy w ogóle bardzo byliśmy też zaprzyjaźnieni z ESCA i to takie miłe było bardzo.
0: A masz w ogóle gdzieś tą statuetkę jeszcze, czy ona już gdzieś zniknęła?
1: No gdzieś mam właśnie, nie mogłam jej odszukać, ale wydaje mi się, że muszę pogrzebać między statuetkami Czerwonego, bo mi się wydaje, że on tam gdzieś zawinął moją.
0: Moja pierwsza koncertowa wpadka.
1: Nie, ja wpadka nie mam, w ogóle nie pamiętam. Mam, tak jak mówiłam, mam pamięć złotej rybki i w sumie nie było wpadek.
2: Znacie Every Night?
3: Mój pierwszy raz.
0: To była Mandaryna. Every Night znamy oczywiście, ale teraz zajmę się historią innych hitów, które możecie znać z anteny Radia SK.
3: SK Music News.
0: O historii hitów tej artystki mógłbym opowiadać godzinami, bo ma ich na koncie mnóstwo, mimo że na scenie funkcjonuje dopiero od kilku lat. Zalia, bo o niej mowa, ma jednak jakiś rodzaj talentu, który sprawia, że czego się nie dotknie, to zamienia to w hit. I nieważne, czy nagrywa go solo, w duecie, czy w jeszcze większym gronie. Teraz skupimy się na duecie z Kubanem, czyli na hicie pod tytułem Kyoto, który podbił nasze serca w 2025 roku.
4: Skupiłem się na oczach, miasto wystawia kły, rozum spora, no rozum, będę dzwonił jak zły.
0: Znalazł się on na płycie Fugazi, na płycie tego rapera i początkowo nie stał się singlem, ale potem nagle wszystko wybuchło, co zaskoczyło samą Zalię.
5: To wszystko było dla mnie przepiękną niespodzianką. Ja się tego w ogóle nie spodziewałam, tego jak to wybuchnie, no bo mówiąc o numerze z Kubanem, no to premiera była w lutym, tak mi się wydaje. A tak naprawdę ten numer rozegrał się w sierpniu.
0: Tak,
5: więc
0: tak, on w wakacje zaczął bardzo mocno pikować.
5: I wiesz, to jest niesamowite, bo ja go nagrywałam w zasadzie w zimę. Jak my go nagrywaliśmy w studio, to był styczeń. I dla mnie ten numer, mi się ten numer totalnie kojarzy z tym, że jeszcze był, wiesz, powiew takiego mrozu, kojarzy mi się z niebieskim kolorem. A nagle ten numer się staje trochę przebojem lata. Wiesz, i ludzie mi mówią, Boże, taki wspaniały kawałek letni, taki summer song.
0: A no bo on jest taki, ogóle wiesz, chilloutowy. Taki
5: tak,
0: właśnie, że sobie leżysz na leżaczku, już słoneczko zachodzi, jest przyjemnie i teraz będziemy tęsknili bardzo przy tym kawałku za tym czasem.
5: To jest też super, jak dzieją się takie rzeczy, jak stało się z Kyoto, bo one wydłużają ci moment takiego cieszenia się i takiego doceniania drogi i tego, co się dzieje i w ogóle danego numeru. Bo to jest wszystko tak, że to wszystko sobie narastało. Tutaj koncerty, tutaj graliśmy Torwar, tutaj gdzieś to na TikToku poszło, tutaj weszło do pierwszego radia, potem do drugiego, potem nagle do każdego i że to wszystko miało trochę czas, żeby wybrzmieć. I to uważam za najfajniejsze.
0: Najfajniejsze to jest to, że Kuban i Zalia zostali docenieni przez wszystkich. Fani sprawili, że Kyoto nie schodziło długo z list hitów, a branża nagrodziła duet Fryderykiem za najlepszy popowy singiel 2025 roku.

0: SK Music News.
1: Czas na pocałunki. Ale spokojnie, nie będę całował was przez głośniki. Zajmiemy się teraz pocałunkami wysłanymi nam przez Sanach. Pocałunki to kolejny utwór tej artystki, który powstał na podstawie wierszy. Tym razem Sanak śpiewa poezję Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, ale nie ukrywa, że inspirowała się wykonaniem Ewy Demarczyk. Pod koniec lat 60. to właśnie Czarny Anioł polskiej piosenki wyśpiewał wersy napisane przez poetkę.

0: Ale poezja Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej inspirowała znacznie więcej artystek, które jeszcze przed Sanach brały na warsztat wiersze tej poetki. Swoje pocałunki wyśpiewała Marysia Sadowska. A poezją inspirowała się także Kaja, która na albumie Jaka Jakaja umieściła utwór Wbrew naturze. Nawiązuje w nim do znanego nam już wiersza.
1: I wiem, że człowiek może żyć bez powietrza.
0: Ale wróćmy do Sanach, która w 2023 roku stworzyła swoją melodię do pocałunków wyśpiewanych kiedyś przez Ewę Demarczyk. Tym samym pokazała, że jej romans z poezją trwa dłużej niż jedną płytę i że romantyczne wiersze też mogą być na czasie.

0: bez powietrza.
1: SK Music News.
2: Niebo to miejsce na ziemi. To tytuł hitu, przy którym zatrzymamy się teraz na kilka chwil. A szczęśliwi będą przede wszystkim ci, którzy na parkiecie czują się jak w niebie. To bardzo współczesna i taneczna wersja Heaven is a Place on Earth, ale nie byłoby jej, gdyby nie Belinda Carlisle. To właśnie ta amerykańska piosenkarka w 1987 roku nagrała oryginał. Umieściła go na swojej drugiej płycie Heaven on Earth oraz na wielu światowych listach hitów. Artystka była nawet nominowana za ten utwór do nagrody Grammy, ale przegrała wtedy z Whitney Houston jej I Wanna Dance With Somebody. Ozniał jednak przegrać to jak wygrać, a Belinda i tak wygrała tym hitem światową popularność. Inspirowała też innych artystów. Do hitu Heaven is a Place on Earth nawiązała na przykład Lana Del Rey. Zrobiła to w tekście swojego debiutanckiego singla Video Games. Heaven is a place on earth with you. Tell me all the things you W 2023 roku po oryginał sięgnęli DJ-e spod szyldu W&W. Podkręcili go i sprawili, że fani takich imprezowych coverów znaleźli się w siódmym niebie.
1: SK Music News.
2: Gdybyście odpalili teraz teledysk do tego hitu, to znaleźlibyście się w galerii sztuki z przyszłości. No ale my zwiedzimy galerię hitów z przeszłości. To Easy on My Heart, który miał swoją premierę jesienią 2023 roku, ale to hit z korzeniami i to bardzo mocnymi, bo bazuje na piosence, która na listach przebojów królowała na początku lat 90. Szkocka piosenkarka Maggie Reilly opublikowała wtedy singiel pod tytułem Every Time We Touch. Ten hit przeżył już swoją drugą młodość w 2005 roku, kiedy to przypomniała sobie o nim niemiecka grupa Kaskada, specjalizująca się w Eurodance'ie. Stworzyła swoją wersję, która podbiła niejeden dyskotekowy parkiet.

2023 roku po klasyczny hit sięgnął Gabry Ponte, znany choćby z ekipy Eiffel 65. Tak, to są ci od Blue Dabba Dee. Włoski producent wykorzystał część znanej od lat melodii, by stworzyć zupełnie nowy kawałek, dając tym samym, jak dobrze liczę, trzecie życie przebojowi Maggie Rayleigh. Nie wiem, czy było to dla niego easy, czyli łatwe, ale na pewno Easy on My Heart łatwo wpada w ucho, o czym możecie przekonać się, słuchając Radia SK.

0: SK Music News.
1: To dla wielu z Was będzie na pewno chwila na wspomnienia i powrót do pierwszych imprez, często tych szkolnych. A przy okazji będzie to powrót do początku XXI wieku, bo w nowe tysiąclecie wchodziliśmy m.in. w rytmie tego hitu. To On The Move, czyli debiutancki singiel holenderskiego DJ-a Barteza. Utwór w 2001 roku podbił europejskie kluby, ale też szkoły i komórki, o czym świadczą choćby sentymentalne komentarze z internetu, które można znaleźć pod tym klipem w sieci. Klasyka szkolnej dyskoteki, łezka wokół się kręci. Do dziś pamiętam pierwszą Nokię i melodię z tego utworu ustawioną jako dzwonek. Moja młodość, ciary na plecach. Oto kilka z komentarzy. Trudno się więc dziwić, że tak kultowy kawałek musiał doczekać się kolejnych wersji i stał się inspiracją dla kolejnych pokoleń DJ-ów i producentów. Sample z niego wykorzystali m.in. Lucas & Steve. Ale prawdziwe drugie życie kawałkowi Barteza w 2023 roku dał niemiecki duet Lizot. Panowie stuningowali oryginał, dołożyli wokal Priski i na nowo sprawili, że On The Move nieźle poruszyło parkietami i listami hitów.

0: SK Music News.
1: Żadne z nas już nie pamięta, jak bez trosk biegły dni.
2: Ten hit to jedna z jej wizytówek i nie jest to mała rzecz. Wrócimy teraz do czasów pierwszego solowego hitu Sylwii Grzeszczak, czyli do Małych Rzeczy. To był 2011 rok. Tak, też nie wiem, kiedy to zleciało, no ale w głowie Sylwii sporo z tego czasu zostało. Tak wraca wspomnieniami do powstania tego kawałka i teledysku.
3: Pamiętam doskonale chórki, które nakładałam na siebie, więcej tych chórków, jeszcze więcej, jeszcze więcej, jeszcze więcej. I tam było naprawdę bardzo dużo tych wokali, bardzo duża ilość i tego nie zapomnę. To mi utkwiło tak właśnie, jeśli chodzi o pracę w studio. A potem pamiętam, jak mieliśmy taki pomysł, że właśnie jedziemy nakręcić do takiego zamku i przechodziłam przez lustro takie magiczne i dostawałam się chyba do innego świata. No i to jakieś nuty były, wiesz, tu narysowane na ciele. To wszystko było takie fajne, magiczne. No i wielka, ogromna suknia fioletowa właśnie w klipie. No a od tego po prostu wszystko się zaczęło i to była jakaś taka wielka euforia, pamiętam, nagle.
2: A spodziewałaś się w ogóle tego, że on aż tak zażre?
3: To był pierwszy utwór, więc nie wiadomo, co się wydarzy. Poprzedzony był on z Marcinem, jak nagrywałam, co z nami będzie, ale jakby solowo, no to nikt nie wiedział, co się stanie. Ja czułam oczywiście, że to jest hitowe, bo to było tak, że czułam, kiedy wymyślałam faktycznie utwór, że on ma takie elementy, które ja sama zapamiętuję, czyli melodię, którą po prostu jesteś w stanie pamiętać i to, że jest tak zwana taka nośna. No i myślę, że ten tekst też o Małych Rzeczach, to wszystko jakoś tak mnie samą poruszało i to, no, poszło.

Z małych rzeczy zrobił się duży, a w sumie to wielki hit, który sprawił, że o Sylwii Grzeszczak zaczęliśmy mówić jako o polskiej księżniczce popu. I tak już od lat, bo Sylwia najwyraźniej wie, gdzie wzór na hity zapisany jest. Bo co rusz, serwuje nam coś nowego, co podbija serca fanów i radiowe playlisty.

0: News. Julia Wieniawa otwiera nowy muzyczny rozdział. Zaczyna się on od nowej piosenki, o której nieco więcej za kilka chwil. Wcześniej jednak o Tiesto, który w przyszłym roku wystąpi w Polsce, i o zespole Swedish House Mafia, który woli najwyraźniej, żebyśmy to my przyjechali do niego. A, no i będzie jeszcze o Nicole Scherzinger, która odwiedziła Magdę Gessler. Tutaj Michał Hanczak i trochę muzycznych newsów. Zapraszam.
1: SK Music News.
0: Legenda muzyki klubowej zagra w Polsce. W przyszłym roku do Warszawy przyjedzie Tiesto. Ten znany na całym świecie producent wystąpi na Warsaw Music Festivalu. 19 czerwca zagra na stadionie Legii Warszawa, prezentując się w formule Tiesto in Concert. Będzie to powrót tego projektu po latach, bo ostatni raz producent grał go w 2004 roku, no i jeszcze nigdy w Polsce. Wiadomo, że show ma trwać 4 godziny. Tiesto to holenderski producent znany z takich hitów jak The Business, Lay Low czy Don't Be Shy, no i to jest pierwsza ogłoszona gwiazda przyszłorocznego Warsaw Music Festivalu. Będzie to druga edycja tej imprezy. W tym roku w stolicy zagrał m.in. zespół Black Eyed Peas czy Armin van Buuren, a wszystko odbywało się pod patronatem Radia SK.
1: SK Music News.
0: A jeśli lubicie klubowe, imprezowe brzmienia, to możecie poczuć się jak na Ibizie, nie wyjeżdżając z Polski. I to już tej jesieni. Może nie dzięki pogodzie, ale dzięki muzyce. 10 października odbędzie się bowiem kolejna odsłona Resistance Poland, czyli klubowej imprezy, która zagości w Ergo Arenie w Trójmieście. Na scenie pojawią się twórcy muzyki elektronicznej z całego świata. A Resistance to jest cykl imprez dla miłośników klubowych brzmień, który objeżdża cały świat od wspomnianej Ibizy przez Amerykę Łacińską po Azję, a w tym roku po raz drugi zatrzyma się w Polsce.
1: SK Music News.
0: The Colors wrócą do Polski. To grupa, która ma na koncie m.in. hit Italo Disco. Zespół ogłosił szczegóły przyszłorocznej trasy koncertowej, która obejmie Stany Zjednoczone, Kanadę i sporo europejskich krajów, w tym Polskę. Na ich koncert trzeba będzie jednak trochę poczekać, bo The Colors wystąpią w Warszawie 16 października 2027 roku, ale bilety trafiły już do sprzedaży. Włosi zagrają w klubie Progresja.
1: SK Music News.
0: Swedish House Mafia też do zobaczenia na żywo, tyle że jedynie w Szwecji. Kto ich lubi, musi zaplanować wycieczkę. Artyści znani z hitów Wait So Long czy najnowszego Happiness Is So Sad ogłosili, że w przyszłym roku zagrają tylko kilka koncertów, a wszystkie odbędą się w jednym miejscu, na stadionie w Göteborgu, bo to ich rodzinne miasto. Tworzący grupę Axwell, Stevie Angelo i Sebastian Ingrosso napisali w sieci, że taką decyzję podjęli po sierpniowym koncercie w tym miejscu. Stojąc w sercu Göteborga, poczuliśmy coś, tę skalę, energię, więź i dumę, że stoimy razem na szwedzkiej ziemi z muzyką, która powędrowała z naszego domu w każdy zakątek świata. Chcemy, by każdy przeżył to razem z nami, czytamy w oświadczeniu ekipy. Swedish House Mafia zapowiadają, że przyszłoroczne koncerty będą wyjątkowym show, a miasto za każdym razem ma zamienić się w centrum globalnej społeczności grupy, ze specjalnymi strefami dla fanów, sklepami z merchem i różnymi innymi atrakcjami. Swedish House Mafia zagra w Szwecji 2, 3, 9 i 10 lipca.
1: SK Music News.
0: Nicole Scherzinger zainteresowana nie tylko polską publicznością, ale i polską kuchnią. Wokalistka przyjechała do naszego kraju w ramach powrotu koncertowego grupy The Pussycat Dolls. Zespół m.in. koncertem w Warszawie świętuje 20-lecie swojego debiutanckiego albumu. Gwiazda tej grupy, czyli Nicole Scherzinger, postanowiła dzień przed koncertem odwiedzić restaurację Magdy Gessler na warszawskiej Starówce. Restauratorka pochwaliła się w sieci zdjęciem z wokalistką i napisała, że ta zachwyciła się jej kaczką. Co nieco zdradził też makijażysta współpracujący z Nicole. Ten jednak poinformował, że artystka jadła pierogi i deser, bo jej babcia kiedyś robiła pierogi i Nicole chciała bardzo spróbować, jak smakują one oryginalnie w Polsce. Możliwe, że piosenkarka więc zjadła i pierogi, i kaczkę, i deser, a jeśli tak, to dobrze, że zrobiła to dzień przed, a nie w dniu koncertu, no bo wiadomo, że tańczyć i śpiewać po porządnym polskim kilkudaniowym obiedzie nie byłoby jej łatwo.
1: SK Music News.
0: Julia Wieniawa, która podsumowuje swoją karierę, mówi, że to jest dopiero początek. Piosenkarka i aktorka wydała kilka dni temu nowy singiel. To 27 do gwiazd. Śpiewa w nim, że mimo kłód rzucanych pod nogi, robi swoje. W rozmowie z Radiem SK Julia przyznała, że ten rok był dla niej przełomowy.
2: A dla mnie właśnie to był rok największych zmian i takich zaskakujących propozycji. I gdzie ja tak naprawdę miałam mieć wolny czas, a nagle tutaj przyszła propozycja śpiewania z Andreą Bocelli. dużo takich rzeczy, które mam wrażenie, że też zawodowo wzniosło mnie na nowy level. To jest dopiero start, kochani, tak to czuję, że dopiero od niedawna świadomie prowadzę swoją karierę i naprawdę wiem, czego chcę, więc myślę, że dopiero przede mną te największe rzeczy.
0: Julia Wieniawa zdradziła, że pracuje teraz nad nowym albumem, który stylem ma nawiązywać do lat 60. Będzie to nowy rozdział w jej karierze. A jak nowy rozdział, to i nowy wizerunek.
2: Ten mój nowy wizerunek w nowej erze będzie bardziej taki vintage, trochę retro. Będzie nawiązywał do różnych takich, wiesz, ikon z lat 60. i nie tylko. Mi to zawsze w duszy grało, ale nie byłam na tyle dojrzała, by móc dźwignąć taki wizerunek, a teraz czuję, że dorosłam do takiej prawdziwej siebie, która we mnie zawsze tkwiła i nie mogę się doczekać tej ery. Będzie bardziej estradowo, będzie więcej instrumentów żywych. Nadal będzie taniec. Przewijał się oczywiście w klipach i na scenie, bo nie byłabym sobą, gdyby go tam nie było.
0: Julia wspominała już, że jedną z niespodzianek, jakie przyniósł jej ten rok, był wspólny występ z Andreą Bocellim. Co pamięta z tego wieczoru i co wtedy czuła?
2: No, zdziwię was. Powiem tak. Ja nie czułam nic, bo byłam tak zamrożona emocjonalnie. Dla mnie najważniejsze było to, żeby wykonać poprawnie swoje zadanie, czyli wejść na scenę, nie potknąć się o sukienkę, złapać go za rękę, bo tak też proszono, żeby wiedział, że już jestem na scenie, potem zaśpiewać jak najlepiej potrafię, tak jak zresztą się przygotowałam przez miesiąc przed tym występem, a następnie zejść ze sceny, tak żeby również nikt nie potknął się o moją sukienkę i dopiero wtedy, jak ja wykonałam ten utwór, to poczułam, że takie
3: to się wydarzyło.
2: Wow, chwilę, co tu się w ogóle stało?
0: Z Julią Wieniawą rozmawiał Łukasz Zduńczyk, a na jej nowy singiel możecie głosować na sk.pl. Czeka w propozycjach do gorącej dwudziestki.
1: SK Music News.
0: A teraz w Radiu SK spotkanie z Grupsonem, czyli z artystą, którego na pewno znacie choćby z kawałka Na Szczycie. Wracamy wspomnieniami do początków jego kariery, a to za sprawą podcastu Mój Pierwszy Raz.
1: Mój pierwszy raz.
0: Mój pierwszy raz na scenie.
3: Mój pierwszy raz na scenie to był wyjątkowy z moimi kumplami.

0: już gdzieś tam wdrażałem swoje utwory podczas imprezy, więc to nie było aż tak stresujące. Wiadomo, trema była.
1: Mój pierwszy raz na czyimś koncercie.
0: O, pamiętam i chyba nie zapomnę nigdy. To był pierwszy koncert zagranicznej ekipy, też hip-hopowej, który odbył się w hali ludowej we Wrocławiu. Ja miałem wtedy chyba 16 czy 15, 16 lat i rodzice mnie puścili tylko dlatego, że jechałem z moim kolegą, który był starszy ode mnie, już pełnoletni. To prawda, do końca nie wiedziałem, czy pojedzie, bo nie, wiesz, to były fajne czasy i on akurat okazało się, że nie załatwił pieniążków i starczyło mu tylko na bilet, oczywiście na imprezę, ale na początku już nie miał i pamiętam, że jeszcze rzutem na taśmę pobiegliśmy na targ sprzedać jego telefon, jakiś Nokia 3310 czy coś takiego, jakiś oldschoolowy, i sprzedał swój telefon i udało nam się dojechać na koncert grupy Onyx. Tylko nie zapomnę też, skończył się koncert, myślałem, że jakiś after będzie, ale nagle bum, wracajcie do domu. I my wracaliśmy całą noc z Wrocławia do Rybnika, wtedy nie było takich super połączeń jeszcze, ale na pewno jest to wyprawa niezapomniana.
1: Mój pierwszy raz jako Grubson.
0: Trudno mi jest powiedzieć, naprawdę. Wiem, że wydałem taki nielegal, to był pierwszy chyba taki album, który można było chyba ściągnąć w internecie i dostać na moim osiedlu. Do dzisiaj mam jeden egzemplarz i to było, wiesz, własnym sumptem drukowane i tak dalej. Później wrzuciłem to do sieci. I NOC nazywał się ten album, Nowiny Osiedla Chabrowa, 2003 rok bodajże. Wcześniej były jakieś takie nielegale, ale chyba pod inną ksywką i w innej ekipie. Ale te grupy to był chyba to właśnie wtedy pierwszy nielegalny album.
1: Moje pierwsze 100 milionów na YouTubie.
0: Tak, to jest utwór na szczycie.

0: w życiu nie spodziewałbym się, że ten utwór będzie miał tyle milionów. Zresztą, to wiesz, no, jak robiłem ten utwór, to nie chodziło o to, ale no, czas pokazał, że czy inaczej. Jestem zaskoczony i też jednocześnie szczęśliwy, że ten utwór podoba się wielu ludziom, dlatego też, że cały czas jednak jest to utwór dla moich już nieżyjących przyjaciół. I kiedyś ktoś powiedział, że oni żyją w sercach, dopóki ostatnia osoba na świecie będzie o nich pamiętać. Więc ja się cieszę, że ten utwór ma ponad 100 milionów i cieszę się, że ludziom pomaga ten utwór.
1: Mój pierwszy raz z Krzyśkiem Zalewskim.
0: Oprócz Złote Kuli oczywiście, którą wspólnie zrobiliśmy.

0: to nie zapomnę, jak mój kolega z jego zespołu, Genia, powiedział mi na pewnym koncercie: słuchaj, mam tu takiego znajomego, z którym robię płytę i koncertuję, który jest świetny i myślę, że ci się spodoba. Słuchajcie, macie tutaj kurde płytę, która jeszcze tak naprawdę jeszcze nie wyszła, ale posłuchajcie, spodoba wam się. W ogóle robimy taki klip, że wszyscy tam klaszczą i tak dalej, że to szybko zaczął mówić. No dobra, dawaj, to nagrywamy, nagraliśmy filmik i pamiętam do dzisiaj, poznałem oczywiście Krzysia i dostaliśmy album cały, chyba jeszcze przed wydaniem, i wracaliśmy wtedy chyba z Pomorza do domu i cały czas leciał ten album. Ja byłem naprawdę w szoku, jaki to jest niesamowity artysta, i już wtedy wiedziałem, że chcę z nim zrobić jakiś utwór. I to pamiętam do dzisiaj.
1: Mój pierwszy raz w filmie.
0: W takiej dużej produkcji to oczywiście 1800 gramów. Też niezapomniana przygoda. Poznałem wielu wspaniałych ludzi.

0: Jak mu wchodził pierwszy raz właśnie za mikrofon. Jakby to był mój pierwszy koncert. Pamiętam, stałem za rogiem z innymi aktorkami, już doświadczonymi, i one tak patrzą na mnie. Spokojnie, spokojnie, oddychaj, dasz radę. A ja tak, wiesz, nawet sam... Sam nie wiedziałem, w jakim jestem stanie. Dopiero dotarło do mnie, że tak się stresuję, że taka trema jest we mnie. I gdy już wszystko ruszyło, akcja, i Magda powiedziała tym swoim kojącym głosem pierwsze, wiesz, zdanie, to już wszystko zrozumiałem. Naprawdę. I jakoś tak byłem spokojniejszy i z nią porozmawiałem później chwilę i też za to dziękuję. Dała mi kilka wskazówek i to też było takie niezapomniane. Niezapomniana chwila.
1: Moja pierwsza sceniczna wpadka.
0: Wiesz co? Kilka razy mi się zdarzyło pomylić miasto, ale to dlatego, że graliśmy typu piąty koncert i z rzędu i nazwa była podobna, ale na szczęście było to tak zrobione, że ludzie chyba nie... Może kilka osób skumało, ale do końca nie wiem, czy byli pewni. Czy się pomyliłem, czy to specjalnie powiedziałem, bo nawet nikt z mojego zespołu tak nie skumał, ale taka wpadka, że wiesz, że raz w życiu, to w sumie nie był mój koncert, tylko ten artysta nie przyjechał i po prostu spytali mnie, czy ja mogę wyjść na scenę i cokolwiek zrobić. A że byłem w stanie takim średnim, powiedziałbym, to powiedziałem jakiś taki kawał, który kompletnie nie podszedł w widowni. I naprawdę, to był jakiś strzał w kolano, no bo ludzie byli, wiesz, zdenerwowani, że nie ma, wiesz, nie koncertu swojego artysty. No i ten kawał to był zły pomysł. I pamiętam, że rok później ktoś mi wspomniał o tym. Jakaś, wiesz, pani maila, że nie zapomnę ci tego. Ja mówię, matko jedyna, ja nie będę opowiadał tego kawału, bo ten kawał jest... Oj.
2: Mój pierwszy raz.
1: To był Grupson, a więcej tego typu ciekawostek od polskich artystów znajdziecie w podcastach w naszej radiowej apce. News. Czas na spotkanie z artystą, którego w Radiu SK bardzo często słychać. Michał Hanczak z tej strony, zapraszam.
2: SK Music News.
1: Ty masz z Kukonem, czy Ostatni dzień lata z Igo, to dwa hity, które towarzyszyły nam przez całe wakacje. Wspólnym mianownikiem jest Gips, który może i kojarzony jest z hip-hopem, ale jak się okazuje, umie też w pop. Gips bardzo rzadko udziela wywiadów, ale dla Eski zrobił wyjątek. W wakacje wpadł do naszego studia, był gościem Rap 20, a rozmawiał z nim Mati Fuczyło i teraz fragment tej rozmowy sobie przypomnijmy.

0: Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Marty Gibbs, witam serdecznie wszystkich słuchających nas teraz, odbiorców radia SK.
1: No i pięknie to przewidałeś, jak rasowy prezenter radiowy.
0: Słuchaj, uczę się, wiesz, na drugi etat w razie czego to...
1: Bo... To czekam na twoje CV, chociaż boję się, że zostanę wygryziony, tym bardziej, że dwóch Matich to już dużo Matich.
0: Tak jest.
1: Na antenie. Słuchaj, dwa lata temu widzieliśmy się ostatnim razem w tym samym miejscu i wtedy kończyłem naszą rozmowę pytaniem o marzenia i ewentualne plany i powiedziałeś, że twoim marzeniem jest trochę odpocząć teraz. Odpocząłeś przez ostatnie dwa lata?
0: W ogóle nie. To jest moje marzenie co każdą płytę, ale ja chyba po prostu nie potrafię, jeszcze się tego nie nauczyłem. W tym roku wyszły dwie płyty moje życzenie było takie samo. Znowu się nie udało, w sensie wiesz, cały czas pracuję, jakby też cały czas doceniam to miejsce, w którym gdzieś tam się znajduję. Dlatego to jeszcze jest dalej moje marzenie. Może przyjdzie dzień, w którym stwierdzę, że jednak już, ale na razie jeszcze jestem gdzieś
1: okay.
0: tam.
1: Czyli jest jeszcze walka, jest jeszcze pracoholizm tak zwany muzyczny, ale to chyba ten dobry pracoholizm, że po prostu z miłości i pasji, co?
0: Tak, wydaje mi się, że tak. Tym bardziej, wiesz, póki jeszcze ktoś mnie słucha, to wydaje mi się,
1: a
0: że
1: słucha ewidentnie. Jest okay. Ale dbasz też o to, żeby nie wyskakiwać z lodówki, co? No bo nawet jeśli chodzi o wywiady, te dwa lata temu pogadaliśmy, ja nie wiem, czy od tamtej pory gdzieś tam się jeszcze pokazałeś, żeby powiedzieć parę zdań inaczej niż na bicie.
0: Nie, chyba nie. To też wiele czynników na to składa. Ale w moim odczuciu, czy może być zaburzone, wydaje mi się, że głównie to, co mam do powiedzenia, to wiesz, mówię na płytach, ale jakby się nadarzyła okazja na jakąś ciekawą rozmowę dłuższą, to ja też jakby nie mam nic przeciwko.
1: Gibbs jest w Studio Rap 20. No, powinienem pewnie zacząć muzycznie bardzo, ale ja mam inne pytanie, żeby rozpocząć. Czy ty planujesz może jakąś karierę w kolarstwie górskim, w downhillu?
0: Nie, ale nie no, tak naprawdę to po prostu ja od jakiegoś czasu zacząłem jeździć na rowerze elektrycznym po prostu i jestem tak zajawiony tym, że masakra jakby, no nie?
1: Właśnie widziałem filmiki, na których pokonujesz tam różne przeszkody, ewentualnie idziesz wokół
0: tych przeszkód. Tak, po prostu w razie idę na jakimś trudniejszym szlaku, ale tak, mega się zajawiłem, więc mam nadzieję to kultywować po prostu, szczególnie, że ja do sportów nie mam jakichś mega zapędów, ale to na maksa super.
1: Bardzo fajnie, jako człowiek roweru jestem zachwycony, że tak mówisz, chociaż akurat w elektrycznym i downhillu nie miałem.
0: Właśnie, jakiego roweru w sensie?
1: Jak tutaj może widzisz mój plecak, to ja raczej w rowerach czasowych i szybkich bardzo rowerach
0: właśnie
1: i tak
0: takie
1: dalej.
0: Ostatnie właśnie przemyślenia, czy właśnie rowerzyści jest prawdziwi, nie drwią właśnie z tych elektryków, bo tak właśnie myślałem, że tak właśnie jest. No to ja jestem w tej grupie właśnie, tej gorszej.
1: Bardzo dobrze, potem sprowadzimy cię na dobrą drogę. A tak serio, no, zaczęliśmy od downhillu, ale u ciebie raczej cały czas taka droga w górę, a nie w dół, jeśli chodzi o muzykę. No, ostatnim razem, kiedy gadaliśmy, to było chwilę po tym, jak między innymi Drive stał się wielkim radiowym hitem. Ty już zliczyłeś od tamtej pory, ile twoich numerów wylądowało na rotacjach w wielu różnych radiach, ale też w Radiu SK. No, mam na myśli to, że to mniej więcej wtedy tak wystrzeliło również radiowo, poza rapem, nazwijmy to.
0: Tak. Nie mam tego zliczonego, ale jest taka śmieszna anegdotka, że pamiętam, jak teraz wychodził Nurt, to... Tak, zgłaszaliśmy kolejne numery właśnie do radia, to już nikt nawet nie chciał ich sprawdzać, po prostu się odbijaliśmy od tego, że mamy już za dużo numerów na rotacji i po prostu nie może być jeden artysta tyle razy w radiu, więc to było takie dość dla mnie, w sensie no super, mega komplement, chociaż ja bym wolał, żeby te nowsze numery leciały, no, w sensie tam dla szerszej publiki, ale no słuchaj, klęska urodzaju, no nie ma jakby co się oczywiście smucić, bardzo świetnie, także nie ma mi tego zliczonego, ale mega się cieszę, że gdzieś tam to może lecieć po prostu dalej dla szerszej publiczności.
1: Sprawdziłem, że w ciągu ostatnich chyba 3 dni na naszej antenie było 5 lub 6 twoich kawałków, więc w takiej rotacji dziennej czy nocnej, więc to robi wrażenie, bo jest niewielu takich artystów, ale nie o tym teraz, tylko właśnie jak to się stało? No Drive poszło i wtedy pomyślałeś sobie, okej, teraz muszę obrać taki plan, master plan, czy po prostu to jest kwestia przypadku i tego, że no nagle...
0: Nie, to jest w ogóle to nie jest przemyślane. Myślę, że jakbyśmy bardzo właśnie chcieli to przemyśleć, to by tak nie wyszło. Wydaje mi się, że gdzieś tam te pierwsze numery po prostu które trafiają do radia, tak właśnie typowo, że ktoś je wyhaczył i wrzucił na playlisty, pozwalają jakieś zbudować zaufanie i potem na pewno jest łatwiej po prostu z jakimś numerem trafić do takiego grona, czy do właśnie radia i tak dalej, ale to w ogóle nie było planowane. Ja nie miałem w ogóle aspiracji, żeby lecieć w radiu, bo wydawało mi się, że po pierwsze to są trochę za wysokie progi dla mnie, a po drugie, że niekoniecznie moja muzyka właśnie nadaje się do radia. Tak naprawdę szczerze, w sensie ktoś może powiedzieć, że ona jest taka właśnie, że nie ma przekleństw i tak dalej, ale ja w mojej perspektywie i w mojej głowie w ogóle to tam nie pasowało, tak szczerze mówiąc.
1: Pogadaliśmy już tak chwilę o tych radiowych wszystkich historiach, ale jedno mnie zastanawia, bo jednak ty łączysz trochę, a nawet bardzo mocno jednak środowisko rapowe, z którego się mocno wywodzisz jako producent, później też jako raper wokalista. No ale jednak to, że takie kawałki się pojawiają na antenie radia, to też pewnie zmienia publiczność, dla której grasz i zakładam, czy ty zauważyłeś mocno zmianę, jeśli chodzi o swoich fanów, o to, że przybyło ci osób spoza rapu na przykład?
0: Wiesz co, właśnie można wnioskować, że tak, ale, ale ja chyba aż tak nie widzę, ponieważ od kiedy gram koncerty, to pamiętam, że publika jest bardzo w różnym wieku i to nie są zawsze tylko osoby młode, tylko naprawdę przedział jest typu od 18 do 50 i to jest od zawsze jakby, no nie? Na pewno widzę po takich imprezach jak jakieś, nie wiem, Dni Miasta albo Juvenalia, że rzeczywiście jest więcej tego słuchacza ogólnego i rzeczywiście wtedy więcej osób kuma te numery, ale jak gramy takie typowo solowe koncerty albo swoją trasę i tak dalej, to w ogóle nie widzę żadnej zmiany. To jest też ciekawe, ale rzeczywiście tak jest, no nie?
1: No to jest bardzo ciekawe, tym bardziej, że no właśnie te dwa światy trudno byłoby tak połączyć normalnie, a u ciebie jakoś to wychodzi i nawet do tego stopnia, że nie zauważasz. To bardzo jest ciekawe, ale słuchaj, przenieśmy się do odmętów przeszłości, marzec 2026. Wtedy ukazuje się Zrobiłem to dla siebie i Lil Conon, którego może kojarzysz, wrzucił post, na którym można było zadać tobie pytania i pojawiło się tam pytanie od Tomka, który zapytał o to, czy skoro ten album tak się nazywa, Zrobiłem to dla siebie, to znaczy, że nurt był czymś, tak okej, zrobimy to dla fanów, to jest dla fanów, ale Zrobiłem to dla siebie, to jest to, co czuję ja i mam to w sercu.
0: To może od początku, bo ogólnie zacząłem pracę nad tymi dwoma albumami w tamtym roku poprzednim i najpierw zaczął powstawać album Nurt. I historia jest tego taka, że ja po prostu działam sobie z moimi dwoma ulubionymi producentami, czyli Formanem i Jonathanem, z którymi działam już od tam 2-3 lat. I tak naprawdę pojechaliśmy na jakiś wyjazd, bo tak właśnie robiliśmy te numery i te płyty, że jeździliśmy na wyjazdy 5-6-dniowe, zamykaliśmy gdzieś tam w jakimś domku i po prostu kminiliśmy i tak dalej. No i rzeczywiście było tak, że pojechaliśmy na pierwszy wyjazd. I ja powiedziałem chłopakom szczerze, że nie mam pojęcia w ogóle, co powinniśmy teraz robić. Nie chciałem iść jakimiś utartymi schematami do tej pory, że robimy tak, albo robimy tak. Mówię, słuchajcie, róbcie na co macie ochotę, ja daję mega otwartą jakby drogę wam do tego. I ja po prostu będę starał się gdzieś w tym odnaleźć, no nie? I zobaczymy, gdzie nas to zaprowadzi, w które miejsce po prostu. No i chłopaki zaczęli robić właśnie swoje pomysły. No i zaczęła się kreować właśnie płyta Nurt, więc na początku to było bardzo chaotyczne. Potem stwierdziłem, że w sumie chciałbym spróbować w ogóle, czy ja jestem w stanie robić taką muzykę w takim stylu, czy w ogóle ja temu podołam, bo to też trochę trudniejsze technicznie do śpiewania rzeczy i tak dalej, i tak dalej. No i ogólnie wszyscy wokół utwierdzali mnie, że warto spróbować. I tak właśnie ten album powstał, z czego jestem mega dumny, mega fajnie, że nam się udało takie coś zrobić. Mam nadzieję, że chłopaki też są zadowoleni. Wiem, że mój menedżer Dawid jest bardzo zadowolony. On jest największym fanem tej płyty. W każdym razie, tak, to była gdzieś tam chęć sprawdzenia się i właśnie po prostu pójścia gdzieś, gdzie sam po prostu bez swojej inwencji bym nie poszedł, ale super, że tak się stało. I właśnie w trakcie robienia tej płyty, jak już ona tam miała, nie wiem, z 10 numerów, to nagle po prostu pewnego dnia się obudziłem i mówię, kurczę, w sumie fajnie byłoby zrobić taką mega rapową płytę, że też nigdy nie miałem okazji takiej zrobić od początku do końca i też to było mega dla mnie trudne, żeby sprawdzić się w takiej odsłonie po prostu. Żeby skupić się bardzo na tej warstwie lirycznej, żebym ja był sam z tych zwrotek zadowolony i żebym wiedział, że to gdzieś tam w tym jakby rapowym case'ie nie odbiega od jakichś tam powiedzmy standardów i rzeczywiście jakości. Mam nadzieję, że mi się udało. No i to się właśnie gdzieś skumulowało na tą fazę, że wydajemy te dwa albumy jeden po sobie, jeden po drugim. No i wyszło takie dziwne połączenie bardzo, w sensie wiesz, mam nadzieję, że udało mi się jakoś zaskoczyć fanów, bo jest to totalnie zupełnie co innego. No i ja jestem mega szczęśliwy, że tak się to udało i też jestem mega szczęśliwy, że te dwa albumy tak skrajne się po prostu przyjęły i że ludzie gdzieś tam rzeczywiście polubili mnie i w tej jednej odsłonie i w tej drugiej. Pewnie są podzieleni na jakieś obozy, że jednym się bardziej podoba ta płyta pierwsza, drugim bardziej ta druga. Ale no, była to bardzo, bardzo ciekawa podróż i wydaje mi się, że jakby suma tych właśnie doświadczeń z tego roku ostatniego i tej muzyki właśnie tak mega różnej też pozwoli mi jakieś tam inne ruchy w przyszłości wykonać po prostu i już być bardziej jeszcze elastycznym w tym, co chcę robić.
1: Dwa wielkie koncerty się szykują. Po pierwsze urodziny Dope House i to piąte, okrągłe. Po drugie tak też jest. Twoja solowa historia. No to dużo będzie. Powiedz mi tylko, czy szykujesz tam jakieś fajerwerki? Co to za historie będą?
0: Kurczę, nie mogę zdradzać wszystkiego, bo ja bardzo bym chciał po prostu ludzi zaskoczyć na miejscu. Wiesz, też cieszę się, że jakieś zaufanie zbudowaliśmy po ostatnich edycjach urodzin. Także mam nadzieję, że i tym razem ludzie nie będą zawiedzeni. Jedynie co mogę im powiedzieć, że jakby mój ten solowy po prostu występ na urodzinach będzie bliźniaczy do tego występu na Torwarze. Także zapraszam gorąco wszystkich serdecznie. Mam nadzieję, że każdy wyjdzie ukontentowany z tego wydarzenia. Ja na pewno zrobię co w mojej mocy i na pewno to się będzie dość różniło od moich poprzednich gdzieś tam wykonów. I też to jest mój pomysł z efektem tego, że są właśnie takie dwa wydarzenia na takich salach, bo gdzieś tam mogę sobie pozwolić na troszkę więcej, no i jestem ciekaw, co to będzie, w sensie inaczej, co to będzie, to ja już wiem, ale jestem ciekaw reakcji ludzi i mam nadzieję, że będą się dobrze bawić.
1: Ja jestem też bardzo zaciekawiony, tym bardziej, że mówisz o tych zaskoczeniach. Słuchaczka Julia napisała na eskowym Instagramie, czy kiedykolwiek wyobrażasz sobie wprowadzenie Meet & Greet na swoich koncertach, czy może to będzie to zaskoczenie?
0: Niestety to nie będzie to zaskoczenie i na razie tego nie planuję, w sensie ja bardzo cieszę się, że fani chcieliby spędzać czas jakby w ogóle
1: zdjęcie.
0: Z artystami, ze mną i tak dalej, ale gdzieś tam mam dalej swój plan na siebie, że chciałbym im oddawać jak najwięcej super muzyki i się głównie skupić na tym. Także tak to widzę na ten moment. Gdyby coś się zmieniło, dam znać, ale na razie muzyka musi wystarczyć, mam nadzieję, że wystarcza, więc tak to wygląda.
1: No, muzyki jest dużo, dwa solowe albumy w tym roku. Przy okazji też inny projekt. Pytanie, czy zakręciła się łezka, kiedy nagrywałeś swoje partie na Kumpli dwójkę?
0: Był na pewno to duży sentyment, gdzieś wrócił. Ja też lubię chłopaków bardzo i w ogóle fajnie, że o mnie pamiętali przy tym projekcie.
1: Był ktoś taki.
0: Że dostałem zaproszenie, wiesz. Nie, jak najbardziej fajnie. Zresztą teraz też jeszcze do tego projektu dołączył Shieda. Mega, mega, mega, mega ultra zdolny gość. Więc fajnie, fajnie, fajnie. Cieszę się bardzo. Mam nadzieję, że gdzieś tam wywiązałem się ze swojej strony, że wszyscy są zadowoleni jakby z tego, co tam zrobiłem. Jeszcze nie wszystkie numery gdzieś tam wyszły z moim udziałem i mam nadzieję, że te pozostałe też się spodobają, także jak najbardziej, mega, mega fajnie, zresztą wiesz, fajnie takie coś zrobić po latach, totalnie bez jakiegoś mega planowania i tak dalej, tylko po prostu na luzaku, więc super, mega się cieszę.
2: SK Music News.
3: To ja dodam tylko, że piąte urodziny Dope House odbędą się 3 października w Katowicach, a koncert Gipsa na warszawskim Torwarze 2 tygodnie później, 17 października. News. Skąd wzięły się popularne hity, które możecie znać z anteny Radia SK? Trochę wam o tym opowiem. Michał Hanczak, zapraszam.
2: SK Music News.
3: co dwie głowy, to nie jedna. A słuchacze najwyraźniej lubią duety i często zaskakujące muzyczne połączenia. W 2025 roku swoje siły i talenty połączyli Wiktor Dyduła i Kasia Sienkiewicz. Owocem ich współpracy był hit Nie mówię tak, nie mówię nie.
4: Nie mówię tak, bo to temat rzeka. Nie mówię nie, ja kocha, to poczeka.
3: To piosenka, która znalazła się na płycie Tak jak tutaj stoję, płycie Wiktora Dyduły. A jeśli chodzi o powstanie tego duetu, to tak naprawdę chodził już po głowie artystom od dawna. No i tak się zgadywali, nie mogli znaleźć terminu, nie mogli znaleźć pomysłu, aż w końcu przyszedł pewien festiwal w Sopocie. Tam i Kasia z Kwiatem i Wiktor występowali, spotkali się. No i Kaśka postanowiła wziąć sprawy w swoje ręce.
5: Poszliśmy do wolnej garderoby, to była garderoba Kasi Kowalskiej. Garderoba Kasi Kowalskiej z tym bluzem, tak? I już byliśmy tacy w ogóle wszyscy śnięci totalnie.
6: No,
5: ja byłam śnięta.
6: Ja też.
5: No.
3: I pewnie wymarznięci, bo w Operze Leśnej zawsze jest zimno
6: tak,
3: przecież.
6: Tak,
5: tak jest. I siedliśmy w garderobie po Kasi Kowalskiej i ja po prostu przedstawiłam, jaki mam plan działania i żebym strasznie chciała i że mi mega zależy na tej piosence. I udało się znaleźć wtedy wspólny termin o 1:00 w nocy w Operze Leśnej.
3: Dobrze się stało, bo hit ciepło przyjęli zarówno fani Wiktora, jak i Kasi oraz wielu innych słuchaczy. Efekt? Piosenka Nie mówię tak, nie mówię nie była w 2025 roku najczęściej graną polską piosenką w stacjach radiowych w naszym kraju. Czy więc Wiktor i Kasia pójdą za ciosem i jeszcze kiedyś coś razem nagrają? No z tego co wiem, nie mówią tak, nie mówią nie.
2: SK Music News.
3: Za chwilę opowiem wam historię kawałka o bezsenności, który osiągnął sukces, o jakim jego twórcom się nie śniło i który inspiruje kolejne pokolenia artystów. New Religion to hit Bebe Rexy oparty na kultowym dla wielu milenialsów kawałku Insomnia zespołu Faithless.

Kawałek powstał w połowie lat 90. w studiu nagraniowym, które mieściło się podobno w Ogrodowej Szopie, a pomysł na niego narodził się w nocy, z bezsenności i walki o sen. Są różne wersje historii tego tekstu. Jedna mówi o bezsenności klubowego DJ-a, który nie może zasnąć po nocce w pracy. Inna o bólu zęba, który nie dawał zasnąć liderowi grupy Faithless. Jedna rzecz jest jednak pewna. Insomnia stała się imprezowym hymnem końcówki minionego wieku. I can't get no sleep.

0: A skoro o wieku, młodsze pokolenie artystów chętnie czerpało z twórczości Faithless. Swój remix Insomni zrobił m.in. Avicii. Po wspomniany hit sięgnęli także Mike Candice i Jack Holiday. A także duet Disclosure. I used to worry, thought I was going mad in a hurry, getting stressed, making excess mess in dark. Te wszystkie wersje to jednak covery i remiksy. Nieco inaczej z Insomni skorzystała Bibi Rexa, która wczesną wiosną 2026 roku wydała kawałek New Religion z nowym tekstem, a jedynie oparty na samplach hitu Faithless. Artystka mówiła, że to list miłosny do muzyki, której można się zatracić. Cytując Bibi Rexę, kiedy uderza bas, czujesz go w piersi i nagle czujesz, że znowu żyjesz. Pewne jest to, że dzięki niej Insomnia po 3 dekadach od premiery żyje na nowo.
1: SK Music News.
0: Muzyka łączy i pokolenia, i artystów z różnych bajek, i zupełnie obcych sobie ludzi. A czasem z takich połączeń wychodzą hity. I tak też skończyło się spotkanie Dawida Kwiatkowskiego z Kają.
2: Każdy jak król pragnie nowej ziemi, choć świat już ma u swoich stóp.
0: Dobrze. Teraz dwa słowa o kulisach powstania piosenki. Proszę tak.

0: Dawid przyznał, że pomysł na tę piosenkę narodził się po koncercie Kai Ibregowicza, na którym był w Gliwicach.
1: No i wróciłem do domu, to już była druga w nocy, jak dojechałem, i do pianina. I mówię, no fajne to jest, ale jak Kaja się nie zgodzi, to w ogóle nie ma sensu, żeby to wyszło. A my się nie znaliśmy. Przelotnie, ale no nie tak, że Kaśka, dawaj, zaśpiewamy.
2: Tyle lat zmarnowanych.
0: No właśnie. A lepiej późno niż wcale. I co, i wysłałeś do Kaji, no jak już dotarłeś?
1: Tak, że załatwiłem sobie numer. Dostałem numer. Okazało się, że zły, więc dostałem dobry. Zadzwoniłem. Zapytałem się, czy mogę mówić na ty. Dostałem pozwolenie. No i wysłałem numer. No i może teraz...
2: No i teraz moja kolej. Tak. Ja w ogóle Dawida podziwiam. Od jakiegoś czasu, właściwie od momentu, kiedy tam się natknęłam w telewizorze, tak, na jego wypowiedzi, które były kompletnie przepełnione serdecznością i naprawdę inteligencją, również tą emocjonalną. Ja sobie bardzo to cenię. No więc wiedziałam, że mam do czynienia z fajnym człowiekiem, ale nawet jak fajny człowiek się pyta ciebie, czy słuchaj, a zaśpiewasz ze mną, bo taki numer zrobiłem, ja ci go wyślę, to jest taki moment, kiedy się naprawdę modlisz o to, żeby to był fajny numer. No i miałam to szczęście.
0: Ale się okazało, że jest fajny.
3: To dom na chwilę, na drodze przystanek dla dusz.
0: I na szczęście to nie tylko zdanie Kai, ale też wielu osób, które pokochały piosenkę Proszę tańcz, no i uczyniły z niej jeden z największych hitów 2025 roku. Piosenka przez słuchaczy polskich stacji radiowych wybrana została przebojem roku i najlepszym nagraniem pop. Dawid Kwiatkowski i Kaja wiosną 2026 roku dostali za nią dwie statuetki On Air Music Awards. A Dawid od tego właśnie hitu wziął nazwę dla swojej trasy koncertowej.
3: Zobaczysz mnie.
4: SK Music News.
0: Czy utwór wielokrotnie grany na weselach, dancingach i przykurzonych festiwalach nagle może trafić na klubowe parkiety? Tak, i to jest dowód.
5: Zatańczysz ze mną jeszcze raz, ostatni raz, nim skończy się ten bal.
0: To slaphausowa wersja wielkiego hitu legendarnego artysty, czyli Krzysztofa Krawczyka. W latach 80. wokalista nagrał go i umieścił na płycie pod tytułem Wstaje nowy dzień.

0: pełny tytuł piosenki to Ostatni raz zatańczysz ze mną, ale wbrew tytułowi tańczono do niego wielokrotnie, a Krzysztof Krawczyk inspirował nim wielu późniejszych, a nawet dużo późniejszych artystów. Powstała na przykład wersja mocno alternatywna. Ale i mashup hitu Krawczyka z kawałkiem Snoop Dogga. ...2022 rok przyniósł zupełnie nową odsłonę tej piosenki. Swoją slaphausową wersję zaproponował Mikołaj Trybulec, czyli Trips. Na do udziału w tym coverze zaprosił Kubańczyka. Internet zatańczył. Przez pierwsze dni od premiery klipu był on numerem jeden w sieci i nabił twórcom kilka milionów wyświetleń. No i pewnie nie raz jeszcze do tego hitu zatańczymy.
1: SK Music News.
0: Jak Romeo w Julii. Tak świat w latach 90. zakochał się w hicie Loveful szwedzkiej formacji The Cardigans. Ten hit wykorzystany został wtedy w filmie Romeo i Julia z Leonardo DiCaprio w głównej roli męskiej. No a twórcy hitu dzięki temu zarobili pewnie na niejedno Alfa Romeo. A że miłość jest wieczna, to i ta do utworu przetrwała. Kawałek doczekał się nowych wersji, między innymi swingowej od Postmodern Jukebox. Pojawiła się także mocno klubowa wersja od niemieckiego duetu Two Colors, który w 2020 roku po kilku latach działalności zdobył popularność właśnie dzięki temu coverowi. Tak więc wyobraźcie sobie teraz, że Julia już nie stoi na balkonie, a w klubowej loży, a Romeo oferuje jej taniec i miłość aż po klub.
1: SK Music News.
0: Opowiem wam bajkę, choć w zasadzie to nie bajka, a cała prawda o całkiem nowej bajce.
2: Witajcie w naszej bajce!
0: To utwór, który powstał na potrzeby filmu Akademia Pana Kleksa i z miejsca stał się hitem. To po pierwsze zasługa gwiazd, które wstąpiły do tej akademii. Tom Rozu, Artur Rojek, Brodka, Ralf Kamiński, Igo, BDOS 2115, Kaśka Sochacka i Sokół. Po drugie, to też pewnie kwestia sentymentu do oryginału, no bo właśnie, dawno, dawno temu, tak 4 dekady wcześniej, powstał film, który wychował kilka pokoleń. To Akademia Pana Kleksa z Piotrem Frączewskim w tytułowej roli. I to właśnie tam pojawił się utwór Witajcie w naszej bajce.
3: Witajcie w naszej bajce, słoń zagra na półwiarce, Pinokio nam zaśpiewa, zatańczą koło drzewa.
0: Całkiem nowa bajka nawiązuje właśnie do tego oryginału. I choć współcześnie słoń już nie gra na fujarce, to i tak wszystko gra w tym hicie doskonale. Zresztą na ścieżce dźwiękowej do nowej Akademii Pana Kleksa mamy więcej nawiązań do piosenek sprzed 40 lat. To choćby Jestem twoją bajką w wykonaniu Sanach.
4: Jestem.

Wróćmy jednak do całkiem nowej bajki, która dla jej wykonawców z pewnością kończy się happy endem, czyli milionami wyświetleń i odsłuchań oraz wysokimi miejscami na listach hitów.

0: SK Music News.
1: Ten wokalista ma na koncie sporo znanych i lubianych hitów, m.in. Czułe miejsce, Luźno czy Sierpień. Ale poznamy teraz historię tego największego hitu w dorobku Baranowskiego. Mowa o Lubię być z nią.
2: Możesz mówić do mnie wierszem, możesz stać koło mnie, możesz spać koło mnie, gdy piszę ci piosenkę.
1: To hit, który dla wielu jest ścieżką dźwiękową lockdownu, no bo powstał w 2020 roku, a więc w pandemii, no i bardzo często słyszeliśmy go siedząc na home office. Piosenka docelowo znalazła się na drugim albumie Baranowskiego, który z kolei ukazał się w 2021 roku, ale wcale ta piosenka nie musiała być hitem, bo początkowo, jak zdradził mi Baranowski, brzmiała zupełnie inaczej.
3: Była to ballada gitarowa.
4: Którą zresztą możemy też w tej wersji na płycie usłyszeć, takiej akustycznej, koncertowej.
3: Tak, aczkolwiek to jest jedna trzecia tego, co to było, bo w ogóle Lubię być z nią na początku to był utwór zupełnie inny. Była taka ballada śpiewana do ucha i w ogóle Lubię być z nią padało tam tylko raz, a tutaj Lubię być z nią pada chyba ze 40 razy, więc w ogóle duża ewolucja.
1: Ewolucja, która w dodatku przekuła się w diament, bo Baranowski dostał za ten singiel diamentową płytę, a to oznacza, że fani pokochali tę piosenkę. Prostą piosenkę o miłości, która dla wielu stała się nie tylko ścieżką dźwiękową wspomnianego lockdownu, ale też ich związków.
2: I znów nam mija noc za nocą, dzień za dniem i znów kolejny rok.
1: Do hitu powstał też teledysk, który w 2020 roku był jednym z najczęściej odtwarzanych klipów w stacjach muzycznych. No i podejrzewam, że wśród was są tacy, którzy mają swoje osobiste wspomnienia związane z Lubię być z nią. Jeżeli takie macie, jeżeli z kimś ten hit wam się kojarzy, jeżeli chcecie go komuś zadedykować, to koniecznie dajcie mi o tym znać. Chociażby przez Instagram czy mailem. No bo ja też lubię być z wami w kontakcie.
2: Lubię!

0: muzyką się żyje.
1: Michał Szpak wydał nowy numer. Artysta ma dla nas singiel Kochanie, w którym zdradza, że odnalazł miłość. Jak zdradził w naszym studiu, ten kawałek powstał w Zakopanem.
2: Wyjechaliśmy z zespołem całym, moim wspaniałym bandem, który pozdrawiam teraz tutaj z tego miejsca. I zrobiliśmy sobie 3- albo 4-dniową burzę mózgów. Był to oczywiście gruby melanż, na którym powstawały utwory, bo to był taki kamp, który sobie sami zrobiliśmy muzyczny i wypluwaliśmy wiele, wiele pomysłów. I to był, i ten singiel jest jednym z nich, a poprzedni, czyli Maj, również wywodził się z tamtego kampu.
1: Nowy singiel Michała Szpaka jest też zapowiedzią filmu Syrenka Picassa, którego premiera już niedługo. Możemy się poczuć jak na wakacyjnej imprezie na Ibizie bez wyjeżdżania z Polski, jak się okazuje. I to już tej jesieni, 10 października, odbędzie się kolejna odsłona Resistance Poland, czyli klubowej imprezy, która zagości w Ergo Arenie w Trójmieście. Na scenie pojawią się twórcy muzyki elektronicznej z całego świata. Resistance to cykl imprez dla miłośników klubowych brzmień, który objeżdża cały świat. Od Ibizy przez Amerykę Łacińską po Azję. W tym roku po raz drugi zatrzyma się w Polsce. A Irlandia nie wróci na Eurowizję. Tamtejszy nadawca drugi rok z rzędu zamierza bojkotować konkurs ze względu na udział Izraela i dramatyczną sytuację w Strefie Gazy. Irlandia nie tylko nie wyśle swojego reprezentanta, ale też nie będzie transmitować koncertów. Przyszłoroczna Eurowizja odbędzie się w maju w Bułgarii. Shawn Mendes przygotował niespodziankę dla fanów. Artysta świętuje 10-lecie swojej płyty Illuminate. To z tego albumu pochodzą m.in. takie hity jak Treat You Better czy There's Nothing Holding Me Back, które do tej pory gramy w Radiu SK. A Shawn Mendes zapowiedział, że 25 września ukaże się specjalna reedycja płyty, na której znajdzie się m.in. niepublikowane demo piosenek sprzed 10 lat. To już 9:02, jest niedziela. A wiadomo, że niedziela będzie dla nas i wiadomo, że niedziela to jest taki z zasady i z nazwy i z każdego punktu widzenia trochę inny dzień. Ale hity na czasie w SC będą niezmiennie. Zaczynam Charlie Puth, Attention, a ja nazywam się Rafał Adamczak. Dzień dobry.

2011 roku ojciec chrzestny Dance Hallu, czyli Sean Paul, dał nam ten numer w oryginale. To był 2011 rok, przypomnę. Tymczasem mamy 2026 i Riviera tutaj pięknie nam udowadnia, że można z tego numeru, który pierwotnie stworzony był do twerkowania, zrobić numer taki bardziej pod nóżkę, już niekoniecznie z twerkiem związany, prawda? Ale ten twerk, który nagle nam się pojawił w głowach, może być też świetną rozgrzewką, taką niedzielną, poranną, gdybyście chcieli nieco wcześniej, już teraz 16 po 9 wyskoczyć z łóżka, albo rzeczywistość was do tego już wcześniej zmusiła albo zmusza w tym momencie, no to można potrząsać tym i owym. Może się obudzicie. Nie, nie głową, nie! Potrząsanie głową na niedzielny poranek to jest niedobry pomysł. Tym bardziej, jeżeli coś tam się może wydarzyło w nocy z soboty na niedzielę albo w sobotę wieczorem, to wiadomo, to się akurat może źle skończyć. Ale jeżeli ta niedziela to jest dla was taki typowo fajny dzień, że wiecie, nikt nic nie musi, każdy wszystko może, to nawet jak teraz wstaliście, to odczekajcie chwilę, kołdra znowu zrobi się taka przyjemnie chłodna i można do tego łóżka z powrotem. No, już teraz widzę miny tych, którzy poszli w niedzielę do pracy. Spoko, ja też poszedłem. I dla nas wszystkich, tych, którzy pod chłodną kołderką, ciepłą kołderką albo w robocie, mam hity na czasie. Lady Gaga, How Bad Do You Want Me? Już teraz, później będzie Dawid Kwiatkowski w duecie z Margaret w Radio SK.

0: Ona do mnie napisała pod 664-402-302, że trochę zepsułem zabawę, bo niby proponuję twerkowanie, ale w takim tempie to się twerkować nie da. No Iwona, przepraszam, postaram się wkrótce naprawić. Majestic i Bonnie M za nami.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Oczywiście, że tak. Świeżynki gramy, tak jak świeże bułeczki na ścianie smakują zupełnie inaczej niż te konsumowane w ciągu dnia. Tak te nowości, które wam podrzucamy w Radiu Esca, też są fajne. I teraz numer, który świetnie komponuje się i z porą dnia, jaką mamy, i z dniem tygodnia, czyli właśnie z niedzielą. Daddy 1, 2, 3, 4, 5.

0: 27 minut i będzie 10. Jest niedziela, to będę podkreślał. To jest SK, to są hity na czasie. Magic System i Magic in the Air już za nami. Słuchajcie, tak sobie siedzę i myślę, jak wam tę niedzielę, no nie zorganizować, ale pomóc zorganizować, jeżeli jakichś pomysłów nie macie. A warto zacząć od samego początku, już od śniadania. Dlatego, że bardzo ładnie nam się te święta, które na dzisiaj przypadają, jakoś tak przeplatają, a właściwie splatają w całość. Otóż mamy dzisiaj ogólnopolski dzień przedszkolaka. Z racji tego święta, wiadomo, chyba dzisiaj przedszkola zamknięte. Mamy też, uwaga, dotrzymajcie się, panowie, chłopaki, uwaga, dzień doceniania żony. Ale idziemy dalej, mamy też dzisiaj dzień parówki i parówkożercy. Więc jeżeli wasz przedszkolak, ewentualnie wasza żona, należą do grona parówkożerców, to możecie zorganizować odpowiednie śniadanie i już wszystkie święta w jednym załatwione. Z drugiej strony, tak absolutnie serio, jestem ciekaw, do którego z tych świąt wam najbliżej. Dajcie znać, czekam na głosówki, czekam też na SMS-y pod 664-402-302.
1: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 2199 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2053 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
3: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
4: Ty, ale akcja.
3: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
4: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
5: Oferta dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonu Volkswagen samochody dostawcze AutoWeber przy ulicy Łódzkiej 27 w Zduńskiej Woli.
6: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcie większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Wymarzony komputer? Złożymy go dla ciebie. Dobierzemy odpowiednie podzespoły, profesjonalnie zamontujemy, skonfigurujemy i przygotujemy sprzęt do działania. A gdy pojawią się pytania lub potrzeba wsparcia, możesz liczyć na nasz serwis. Ty wybierasz możliwości, my zajmujemy się resztą. Odwiedź salon Computronic przy ulicy Piłsudskiego 15 w Bełchatowie.
9: I po reklamie.

Jest we mnie jakaś taka ogromna zazdrość względem tej artystki Sanach. Ale to jest dobra zazdrość, żeby nie było. Taka, wiecie, z przymrużeniem oka. Ogromnie zazdroszczę jej tego, że udało się jej być na Formule 1 w Madrycie. No matko jedynakie, to jest moje marzenie. Ja sobie obiecałem, że najbliższe okrągłe urodziny może uda się tam trochę do świnki skarbonki odłożyć. Może ktoś jeszcze tam, wiecie, z bliskich dopomoże, dlatego o tym mówię głośno. Ale jeżeli tylko możecie, realizujcie swoje marzenia. No jak sami widzieliście, fani Formuły 1 pewnie widzieli, Sanach już tam była. W przyszłym tygodniu my też możemy być przynajmniej wirtualnie i możemy sobie obejrzeć, bo jeżeli jesteście fanami tego sportu, to wyścig w Azerbejdżanie w Baku dokładnie przed nami, to już w przyszłym tygodniu. Ale wracając na ziemię i wracając do święta, które mamy, dzień parówki, dzień parówkożercy i Szymon wrzucił zdjęcie, że rzeczywiście u niego świętowanie pełną gębą w dosłownym tego słowa znaczeniu. Jest taki krab, wiecie, jak to mamusie kiedyś niatków kusiły. No chodź, chodź, zjedz. Robiły takiego kraba z parówy? No to u Szymona właśnie taki krab na śniadanie wjechał. I Szymon zgarniał do mnie całą paczkę prezentów, gadżetów Radia SK. A co? Niech ma. Słuchajcie, 6 minut, tylko tyle pozostało do godziny 10. Jak wy gdzieś na 10 w niedzielę, no to ja bym zagęszczał ruchy, żebyście się nie spóźnili.

0: down. Reklama.
1: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
2: Dawna bełchatowska barburka wraca w spektakularnym stylu. Nowoczesna sala bankietowa AI zaprasza na wyjątkowe Andrzejki za jedyne 269 zł od osoby. A może Sylwester 350 zł od osoby. Wykwintne dania, ciepłe posiłki, zimna płyta, słodki bufet i szampańska zabawa w nowoczesnych wnętrzach. Sala bankietowa AI Bełchatów, ulica Kolejowa 41. Rezerwacje 505 264 052. Sala bankietowa AI. Tu zaczyna się dobra zabawa.
3: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
4: ludzkie szczątki
3: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej, niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
4: Tajemnica, której nie da się zatopić.
3: Już w księgarniach.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Kojarzysz ten dwór w Nowym Bedoniu, a raczej ruiny dworu?
5: Ten, co ma ze 150 lat? Kojarzę.
6: To wyobraź sobie, że ruin już nie ma.
5: Jak to?
6: Jeździłem ostatnio rowerem. Wiesz, trochę kondycję trzeba złapać, bo ostatnio z tym u mnie kiepsko. Siedzący tryb życia.
5: To rzeczy, Bartuś.
6: A, tak. Ruin już nie ma, bo powstaje dom dziennego pobytu dla seniorów.
5: Wspaniale! Takich miejsc nigdy za wiele, zwłaszcza w takim pięknym otoczeniu.
6: Podobno mają być tam organizowane różne warsztaty, wycieczki, a nawet zajęcia taneczne.
5: Teraz każdy chce rozwijać talenty i pasje, uczyć się nowych rzeczy, próbować. Starsi też. Dobrze, że są takie opcje.
6: Kto wie, może tam spędzę jesień życia? Fotel, puzzle.
5: Z twoim gadulstwem to zrobisz tam konkurencję prowadzącym zajęcia.
6: Jak tylko dostanę kawę, zamilknę.
7: Materiał dofinansowany z funduszy europejskich. Więcej dobrych informacji znajdziesz na fundusze.ueuckie.pl.
8: I po reklamie.
9: Bełchatów na czasie.
10: Andrzej Pinkowski, witajcie. Warsztaty graficzne, rzeźbiarskie, malarskie czy ceramiczne. Takie bezpłatne zajęcia w weekend w Bełchatowie w ramach Festiwalu Sztuki Jabłka. Organizatorem jest Fundacja Art for Us.
11: Większość artystów, którzy się pokażą w tym roku, postanowili zrobić warsztaty, zupełnie darmowe warsztaty dla mieszkańców Bełchatowa, od tych najstarszych do tych najmłodszych.
10: Mówi Alicja Gelewska z Fundacji. Szczegółowe info znajdziecie na stronie facebookowej Fundacji Art for Us.
12: Muzyką się żyje.
13: Znamy piosenkę na Eurowizję Junior. W tym roku Polskę będzie reprezentował 14-letni Wiktor Sas, który na konkursie wykona kawałek Gravity. To dla mnie przede wszystkim piosenka o tym, żeby się nie poddawać. Grawitacja może ściągać nas w dół, ale nie możemy pozwolić, żeby odebrała nam to, co w nas najlepsze, podkreśla Wiktor Sas. Za stworzenie tego numeru odpowiada m.in. Trips i Lambery, czyli artyści, których doskonale znacie z Eski, na przykład z hitu Dzięki, że jesteś. Wiktor Sas wygrał tegoroczną odsłonę programu The Voice Kids, co dało mu bilet na Eurowizję Junior. Polska ma na koncie dwa zwycięstwa w tym konkursie. W 2018 roku wygrała Roxy Węgiel, a rok później Vicky Gabor. Na ten duet warto było czekać. Dawid Kwiatkowski i Margaret na szczycie gorącej dwudziestki Radia SK. Później ci opowiem, to wasz ulubiony hit ostatniego tygodnia. Droga do nagrania tego numeru była bardzo długa. Artyści latami próbowali zgrać terminy, no ale w końcu im się udało.
14: Porówno chcieliśmy i porówno poszukaliśmy takiego duetu opcji, bo...
15: Od nie... lat, tak. Bo wstało już kilka utworów.
14: Tak, bo to nie jest ten pierwszy utwór, który my próbowaliśmy zduetować, ale to jest ten utwór, który nas obydwoje poruszył. Bardzo często było tak, że to albo timing też nie był dobry, bo ja coś wydawałam, później Dawid coś wydawał, ale okazało się, że...
15: Da się to zgrać, że ten numer jest tak mocny, że, jednak, że zrobiliśmy wszystko, tak, żeby się zgrać kalendarzowo.
13: No i tak się zgrali, że stworzyli jeden z największych hitów tego lata, a co jeszcze ciekawego w gorącej dwudziestce? Na miejsce drugie wskoczył nowy hit ekipy Swedish House Mafia, czyli Happiness is So Sad. Podium zamyka młoda rapowa gwiazda MJ Deli z hitem Medali Supreme. Cała lista czeka na sk.pl i tam głosujecie na wasze ulubione hity i słuchajcie też gorącej dwudziestki w każdy piątek wcześniej, bo teraz gorąca już od godziny 17. Po ponad dwóch dekadach Madonna wróci na scenę MTV Video Music Awards. Królowa popu otworzy tegoroczną galę, która odbędzie się 27 września, dokładnie za tydzień w Los Angeles. Madonna ma 11 nominacji do wspomnianych nagród, m.in. za wydany w lipcu album Confessions 2. Ostatni raz wokalistka występowała na tej gali 23 lata temu. A jeżeli chodzi o początek tej godziny, kolejnej przyjemnej niedzielnej z hitami na czasie, Łatwo Ganki Majko. Na pewno pod Komodo i Taylor Swift w kolejce, czyli krótko mówiąc, będzie dobrze. Rafał Adamczak, dzień dobry.

Tak się trochę jesienie zrobiło w Radiu SK, ale z energią. Niespokojnie. Ostatni dzień lata muzycznie przed nami już za chwilę. A tak naprawdę ostatnim dniem lata sprawdziłem będzie... Czekajcie, żebym nie pomylił. Najbliższy wtorek, 22 września, bo 23 o 2:05 w nocy już powitamy jesień. Tak to dokładnie wygląda. No dobra, to czekając na ostatni dzień lata, ten muzyczny od Gipsa, od Ego i od For Money, jeszcze tylko powiem, że stała się rzecz taka... że ktoś w naszym kraju ma dzisiaj zupełnie inny niedzielny poranek i w ogóle od teraz chyba będzie miał zupełnie inne życie, zupełnie inne chwile, zupełnie inne plany. W końcu zacznie spełniać marzenia, a może, no nie wiem, wyjdzie na prostą z rachunkami, bo moi drodzy, została wielka kumulacja rozbita w Totka i wczoraj padła najwyższa wygrana w historii Lotto. Jedna osoba wytypowała poprawnie szóstkę, zgarnia, uwaga, 45 milionów złotych. Ja wiem, że teraz szukacie kuponu, którego pewnie i tak nie wysłaliście.

0: wracając do tej gigantycznej wygranej w Totka. Znowu się nie udało, tak? Ja wiem, a człowiek by chciał tylko swoje przyziemne marzenia spełnić, to każdy to zna. Muzycznie mam nadzieję, że nie jedno marzenie teraz spełniliśmy, bo mam nadzieję, że lubicie ten numer tak jak ja go lubię. Reverse Psychology, Temper City w Radiu SK u nas hity na czasie. Słuchajcie, a propos tych przyziemnych spraw, spełniania marzeń, być może zrobienia czegoś pierwszy raz, to mamy taką zabawę, właściwie mają ją Sońta i Koroście u nas każdego dnia po południu. SK po raz pierwszy i właśnie tam dają kasę na takie właśnie pierwsze razy, więc to też może sprzyjać. No może nie jest to kasa na miarę tej gigantycznej wygranej wsadka, ale na pewno marzeniu sprzyjać będzie i jego realizacji. Na przykład byliśmy już na sesji foto z naszą słuchaczką, dowody macie w naszych social mediach, zerknijcie sobie. Jeżeli macie jeszcze jakieś inne swoje skryte marzenia o jakimś pierwszym razie, to śmiało, śmiało na sk.pl się możecie zgłaszać, ewentualnie w naszej eskowej apce, a Sońta i Korościel jutro znowu te wasze marzenia wrzucą sobie i te wasze pierwsze razy i te plany na nie przede wszystkim na warsztat i czyjś komuś pomogą. Może czyjś pierwszy raz zrealizują.
1: Radio SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład telewizor Samsung 65 cali. Teraz za 4199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4799. Cena promocyjna obowiązuje do 23 września.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
4: ludzkie szczątki
3: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
4: Tajemnica, której nie da się zatopić.
3: Już w księgarniach.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
9: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Dawna bełchatowska barburka wraca w spektakularnym stylu. Nowoczesna sala bankietowa AI zaprasza na wyjątkowe Andrzejki za jedyne 269 zł od osoby. A może Sylwester 350 zł od osoby. Wykwintne dania, ciepłe posiłki, zimna płyta, słodki bufet i szampańska zabawa w nowoczesnych wnętrzach. Sala bankietowa AI Bełchatów, ulica Kolejowa 41. Rezerwacje 505 264 052. Sala bankietowa AI. Tu zaczyna się dobra zabawa.
12: I po reklamie.

Proszę uważać na tańce w łazience, szczególnie takie z obrotami, bo wiadomo, jak się obroty w łazience skończyć mogą. Żeby nie było. Age Mata, R&B, Ring My Bell, już za nami. 6 minut i będzie godzina 11. Bartek napisał do mnie pod 664-402-302 z taką delikatną pretensją, tak wyczuwam, z takim delikatnym żalem. Po co wspominałem o tym, że dzisiaj dzień przedszkolaka, dzień doceniania żony, dzień parówek i dzień parówkoszewcy. Jak teraz to wszystko pogodzić, kiedy nagle w domu zrodził się bunt na pokładzie? Wszyscy chcą parówki na śniadania, a tych w lodówce brakuje. Słuchajcie, jeżeli macie podobny dylemat, rzeczywiście jak Bartek, że nagle jest ochota na parówki z okazji tego święta, a i przedszkolak chce świętować i żona chce być doceniona, nie wiem, może śniadanie na stacji benzynowej, jakieś wspólne rodzinne hot dogi, nie wiem, tak tylko rzucam.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
8: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
9: Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
10: Wymarzony komputer? Złożymy go dla Ciebie. Dobierzemy odpowiednie podzespoły, profesjonalnie zamontujemy, skonfigurujemy i przygotujemy sprzęt do działania. A gdy pojawią się pytania lub potrzeba wsparcia, możesz liczyć na nasz serwis. Ty wybierasz możliwości, my zajmujemy się resztą. Odwiedź salon Computronic przy ulicy Piłsudskiego 15 w Bełchatowie.
2: I po reklamie.
11: Muzyką się żyje.
12: SK odkrywa młode muzyczne talenty. W czwartek po 23 na naszej antenie zadebiutował Span. To początkujący artysta, który zrobił challenge na swoim TikToku. Postanowił sprawdzić, czy uda mu się dotrzeć ze swoim utworem do radia, bez wytwórni czy profesjonalnego studia. A SK udowodniła, że się da. Zagraliśmy jego numer po ostatniej nocy. Span do ostatniej chwili był przekonany, że to jednak niemożliwe.
13: Nie dowierzam, ale się to dzieje.
14: Co czujesz?
13: Czuję na pewno adrenalinę. Nie wiem, czy stres, ale na pewno adrenalinę.
14: Ale miałeś przeczucie, że to się uda i to tak całkiem
13: ja
14: szybko.
13: Ja już myślałem o tym, żeby nagrywać, że się nie uda, że się nie da.
14: Okej, do przodu chciałeś nagrywać, że się nie uda, że to jest niemożliwe.
13: Tak, już miałem w planach, żeby za kilka dni nagrywać, że jednak się nie udało.
12: A jednak się udało. Swan zadebiutował na antenie Eski. To kolejny dowód, że wszystkie hity zaczynają się w Esce. W każdy czwartek po 23 mamy dla Was specjalny program, w którym gramy nowe numery od razu w momencie premiery. Artyści często wypuszczają nowe hity właśnie w nocy z czwartku na piątek, a my te hity gramy jako pierwsi. Miley Cyrus zaczyna nowy rozdział swojej kariery. Ukazał się jej 10. album Bass Persuades. Tytułowy kawałek z tego krążka możecie regularnie usłyszeć u nas w Radiu SK. Ten album powstał w mgnieniu oka, ale tak właśnie wygląda moje życie od 20 lat. Tak o krążku mówi artystka. Wraz z premierą Miley zapowiedziała także powrót do występów na żywo. W październiku zagra 2 koncerty w Los Angeles. Bilety wyprzedały się w kilka minut. A Radio SK ma dla Was nowy album Miley Cyrus. Zaglądajcie na naszego Instagrama i tam piszcie w komentarzach, dla czego taka płyta powinna trafić do Was. Żegnamy lato w imprezkowym stylu. Nasza letnia trasa koncertowa SK Music Tour robi kolejny przystanek. W ten weekend bawimy się w żaganiu, a dzisiaj trzeci dzień imprezy. Na scenie pojawi się m.in. Edyta Górniak. Wstęp jest darmowy. Jeżeli chodzi o to, co pojawi się w tej godzinie w ramach hitów na czasie niedzielnych w Radiu SK, to będzie Temple City na otwarcie, później Tiesto z Jonas Blue i Rita Orą, a także Somp. No i będę ja. Na szczęście nie wokalnie. Rafał Adamczak, dzień dobry.

taką prima balleriną we wczorajszym meczu polskich siatkarzy z Łotwą. Był fornal? Możemy tak powiedzieć? Się nie obrazi chyba, co? Nie, no generalnie wszyscy się świetnie spisali. Ja tylko chciałem zaznaczyć, że właśnie polscy siatkarze nie zwalniają tempa na Mistrzostwach Europy. I właśnie wczoraj w 1/8 finału pokonaliśmy Łotwę 3-0. Teraz ćwierćfinał. Tutaj będziemy się mierzyć z Niemcami, a ten ćwierćfinał we wtorek w Sofii. No to już wiadomo, że my kibice we wtorek będziemy kibicować. Już tam wtorek zorganizowałem, przypominając o tym, tylko bardzo proszę nie przeoczyć. Margaret Prima, balerina muzycznie za nami, to jest SK, to są hity na czasie. Teraz będzie Andrea Bocelli, David Guetta, AJ, Megan Thee Stallion, DNA, More Than A Game, a później Teddy Swims. W kolejce jeszcze Clean Bandit z Demi Lovato, a także Livka z nowością. Livka, na której drugi album czekamy, 17 po 11.

0: Ten numer w tym roku staje się numerem pełnoletnim, ma swoją 18, bo premiera była w 2008. Infinity Guru Josh Project w Radiu SK, czyli takie hity też gramy, hity, które zawsze będą na czasie. Uwaga, bo IMGW informuje, że pogoda będzie się zmieniać, a nawet wydało ostrzeżenia dla 6 województw. To jest województwo zachodniopomorskie, pomorskie, część warmińsko-mazurskiego, do tego jeszcze północna część województwa lubuskiego, wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego. Co tam się u was dziać będzie, co się może dziać, moi drodzy? To są ostrzeżenia przed burzami, ale też porywami wiatru, nawet do 80 km na godzinę. Może intensywnie popadać, a miejscami to może być nawet drobny grad. Ten grad, jak ktoś kocha swoje auto i słyszy słowo grad, to od razu przeszywa go takie, ojej, ojej, trzeba by gdzieś schować, prawda? No to może właśnie dzisiaj auto trzeba schować i może właśnie, jeżeli jesteście z tych województw, to to jest taka pierwsza, no już prawie jesienna niedziela, którą trzeba by spędzić pod kocykiem. Radio
1: SK. Reklama.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
6: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
7: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
8: Play. W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
11: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
12: I po reklamie.

Alex Turan i Passenger w Radiu SK. To są hity na czasie. 5,5 minuty i będzie południe. No właśnie południe. A jeżeli wy w tym momencie, jeżeli jeszcze jesteście w piżamie, to spokojnie, ludzie na to patrzą, ale wydaje mi się, że biorąc pod uwagę, że zdjęcie lata, to wszystko jest w porządku. Jeżeli jesteście już z kolei ubrani, o, szanuję, bardzo, bardzo. A jeżeli jest to dres, no to jesteście chyba dokładnie tam, gdzie w niedzielę być powinniście. A jeżeli, nie wiem, coś bardziej klasycznego, albo na przykład dżinsy, to chyba coś wam się wymknęło spod kontroli. Jak tak patrzę na siebie, to u mnie chyba od samego rana już jest wszystko poza kontrolą, ale trzymajmy się i korzystajmy z tego pięknego dnia. Pięknego, jakim jest niedziela, no chyba, że a, wiecie, jak to jest z tym bólem głowy w niedzielę, nie? Zdarza się. I po wczorajszym, i przedjutrzejszym.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2199 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2053 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
3: Dawna bełchatowska barburka wraca w spektakularnym stylu. Nowoczesna sala bankietowa AI zaprasza na wyjątkowe Andrzejki za jedyne 269 zł od osoby. A może Sylwester? 350 zł od osoby. Wykwintne dania, ciepłe posiłki, zimna płyta, słodki bufet i szampańska zabawa w nowoczesnych wnętrzach. Sala bankietowa AI Bełchatów, ulica Kolejowa 41. Rezerwacje 505 264 052. Sala bankietowa AI. Tu zaczyna się dobra zabawa.
4: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
5: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
6: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
9: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
8: No, ci panowie z Media Expert.
9: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
10: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
11: I po reklamie.
12: Bełchatów na czasie.
13: Andrzej Pinkowski, witajcie. Jabłko na słodko i wytrawnie. W Bełchatowie będzie można spróbować go w wielu odsłonach. Od piątku do niedzieli trwa festiwal sztuki jabłka, a do wydarzenia przyłączają się lokalne restauracje. Specjalne menu przygotowuje 5 lokali. Będą przystawki, zupy, dania główne i desery. Oczywiście z jabłkiem w roli głównej. A poza kulinarnymi atrakcjami zaplanowano m.in. koncerty, wystawy, spektakl i spotkania z twórcami. Festiwal trwa przez cały weekend.
14: Muzyką się żyje.
15: Ten duet podbił wasze serca. Dawid Kwiatkowski i Margaret na miejscu pierwszym gorącej dwudziestki Radia SK. Największym hitem ostatniego tygodnia jest numer Później Ci Opowiem. A o czym dokładnie jest ta piosenka?
16: Ona jest smutna, ale tam jest dużo nadziei. I że jednak w tej relacji, o której śpiewamy, no oni są razem. Tak. Oni są razem. Oni nie byli przez chwilę w tym samym miejscu, ale się znaleźli. Tak. I zaraz sobie opowiedzą, co po drodze się wydarzyło. Właśnie stąd jest to Później Ci Opowiem, ale teraz poczekaj, postarajmy się na chwilę chociaż o tym zapomnieć, dlaczego my sobie to zrobiliśmy, dlaczego pozwoliliśmy sobie siebie nie mieć, a powinniśmy być cały czas razem.
15: Dawid Kwiatkowski przez wiele lat próbował coś, Dawid Kwiatkowski i Margaret przez wiele lat próbowali coś razem nagrać, ale nie udawało im się zgrać terminów. W rozmowie z Eską zdradzili, że to nie jest ich pierwszy wspólny kawałek, ale tylko ten udało się opublikować. Nicole Scherzinger zainteresowana nie tylko polską publicznością, ale i polską kuchnią. Wokalistka przyjechała do naszego kraju z ekipą The Pussycat Dolls. Dziewczyny zagrały w Warszawie w ramach trasy z okazji 20-lecia debiutanckiego albumu. Gwiazda grupy, czyli Nicole Scherzinger, postanowiła dzień przed koncertem odwiedzić restaurację Magdy Gessler na warszawskiej Starówce. Restauratorka pochwaliła się w sieci zdjęciem z wokalistką i napisała, że ta zachwyciła się jej kaczką. Co nieco zdradził też makijażysta współpracujący z Nicole. Ten jednak poinformował, że artystka jadła pierogi i deser, bo jej babcia kiedyś robiła pierogi i Nicole chciała spróbować, jak smakują one w Polsce. Artystka zdradziła też, że ma polskie korzenie. Jej prababcia była Polką. The Colors wrócą do Polski. To grupa, którą doskonale znacie z Eski z wakacyjnego hitu Italo Disco. Zespół ogłosił szczegóły przyszłorocznej trasy koncertowej, która obejmie Stany Zjednoczone, Kanadę i sporo europejskich krajów, w tym Polskę. Na ich koncert trzeba będzie jednak trochę poczekać, bo The Colors w Warszawie wystąpią 16 października 2027 roku, ale bilety trafiły już do sprzedaży, więc można sobie planować przyszły rok zdecydowanie. Włosi dokładnie zagrają w warszawskim klubie Progresja. a my już wskoczyliśmy w niedzielne, ojej, powiem to, popołudnie, bo to już 2,5 minuty po godzinie 12. Hity na czasie czekają na otwarcie Offenbach, Jella Henderson, Hurricane, później Dawid Podsiadło, Na Błysk, Rafał Adamczak, dzień dobry.

Śmieszynka od Armina Van Brena i Saszy Everlasting, tak nazywa się ten kawałek. To są hity na czasie, to jest SK18 po 12, niedziela. Słuchajcie, łapię się za głowę, bo wpadłem na takiego newsa, że port lotniczy imienia Króla Fahda to jest pod Dammamem w Arabii Saudyjskiej. Został właśnie wpisany do księgi rekordów Guinnessa jako największe lotnisko na świecie pod względem powierzchni. Co więcej, uwaga, jeszcze szykuje się jego rozbudowa na terenie, który ma zajmować. Zmieściłaby się, i to jest najlepsze, cała Warszawa i jeszcze zostałoby miejsce na Poznań. Nieźle, co? Takie wielkie lotnisko. Już w ogóle niedługo dojdziemy do tego, że samolot po wylądowaniu na przykład do gate'u będzie jechał tak długo, że to kołowanie do gate'u będzie trwało dłużej może niż sam lot, albo będzie można zrzemnąć się 3 razy na przykład. Przed startem, w czasie lotu i po wylądowaniu. To jest bardzo dobra opcja. Ale nie, serio, naprawdę, to troszkę muszę jakoś inżynierowie mądrze rozwiązać, no bo jeżeli samolot ląduje i potem jeszcze jedzie tak długo, żeby nas wysadzić, no to jaki to jest sens, jak to trwa dłużej niż sam lot na przykład jakiś lokalny, nie? To w ogóle skomplikowana sytuacja. Z drugiej strony, a propos tak wielkich portów lotniczych, może rzeczywiście i u nas ktoś ma podobny pomysł na nasze polskie porty lotnicze, nazywając ten w Modlinie Warszawa-Modlin i ten w Radomiu Warszawa-Radom, bo jak to wszystko się połączy z Okęciem, to w końcu będzie jedna wielka Warszawa.

0: Jeżeli pomyśleliście sobie, że fajnym pomysłem na niedzielę będzie pójście do lasu na spacer, bo tak tam cicho, pusto, nie ma nikogo, można pobyć samemu z sobą, a jesteście w błędzie, na pewno nie jest pusto i na pewno nie będziecie sami. Mówię tutaj oczywiście o sezonie na grzyby i tym podobne, czy nie, no, chyba raczej tylko grzyby w lesie teraz, o tej porze roku i w tym czasie. Pink, Just Like a Pill, to ja wam życzę, żeby jednak grzybobranie, jeżeli już się na to zdecydujecie, było takie, jak być powinno. A za chwilę muzycznie w Radiu SK Zalia. Za 25 minut będzie 13.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład telewizor Samsung 65 cali. Teraz za 4199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4799. Cena promocyjna obowiązuje do 23 września.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
4: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
5: Teraz Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów dostępny w ofercie dla przedsiębiorców. Już od 775 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon, by poznać szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert.
6: Sprawdź u dilera AutoWeber. Zduńska Wola, ulica Łódzka 27. www.autoweber.pl.
7: Volkswagen. To będzie ostatnia reklama.
8: Dawna bełchatowska barburka wraca w spektakularnym stylu. Nowoczesna sala bankietowa AI zaprasza na wyjątkowe Andrzejki za jedyne 269 zł od osoby. A może Sylwester 350 zł od osoby. Wykwintne dania, ciepłe posiłki, zimna płyta, słodki bufet i szampańska zabawa w nowoczesnych wnętrzach. Sala bankietowa AI Bełchatów, ulica Kolejowa 41. Rezerwacje 505 264 052. Sala bankietowa AI. Tu zaczyna się dobra zabawa.
9: I po reklamie.

Gdybyście chcieli mieć jej nową płytę, takie są do wzięcia na naszym eskowym Instagramie, więc koniecznie się tym tematem zainteresujcie, dajcie znać, jeżeli rzeczywiście nowy krążek Miley Cyrus jest gdzieś tam w rejonie waszych marzeń muzycznych. Nowość od tej artystki Bass Persuades już za nami w Radiu SK, bo u nas wszystkie hity zaczynają się wszyscy oczywiście. Za 5 minut będzie godzina 13, po 13 dalej z wami już Kinga Baryga.

0: Reklama.
1: Co ty taki zmęczony, Bartuś? Kawa?
2: Poproszę, zaszalałem w weekend.
1: Chyba nie chcę o tym wiedzieć.
2: Z chrześniakiem zaszalałem. Nad zalewem w Lisowicach, niedaleko Koluszek.
1: Widziałam rolkę w sieci na profilu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego. Nawet palmy mają w tych Lisowicach.
2: Czego tam nie mają, Basiu? Plaża, park linowy, miejsce na grilla, plac zabaw, baseny, zjeżdżalnie.
1: Pewnie były tłumy.
2: Były, ale wszystko jest tak zorganizowane i zaplanowane, że nie ma dużych kolejek.
1: I spędziliście tam cały dzień?
2: Dzień i kawałek wieczoru, bo akurat organizowali koncert. Ale muszę pojechać tam jeszcze raz, bo nie pływałem na wakeboardzie.
1: O nie, dlaczego?
2: Nie chciałem robić obciachu młodemu.
1: Oj tam. Mógłby się nauczyć, że nieważne ile razy upadasz, ważne ile się podnosisz.
2: Problem w tym, że mógłbym się wcale nie podnieść, Basiu.
0: Materiał dofinansowany z funduszy europejskich. Więcej dobrych informacji znajdziesz na fundusze.ueuckie.pl.
3: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
4: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
5: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
6: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
7: To będzie ostatnia reklama. Wymarzony komputer? Złożymy go dla Ciebie. Dobierzemy odpowiednie podzespoły, profesjonalnie zamontujemy, skonfigurujemy i przygotujemy sprzęt do działania. A gdy pojawią się pytania lub potrzeba wsparcia, możesz liczyć na nasz serwis. Ty wybierasz możliwości, my zajmujemy się resztą. Odwiedź salon Komputronik przy ulicy Piłsudskiego 15 w Bełchatowie.
0: I po reklamie.
8: Muzyką się żyje.
9: Mrozu zrobił to po raz siódmy, wydał nową płytę. Krążyk nosi tytuł Wszystko, czego chciałem. Jest na nim sporo hitów, m.in. wakacyjny numer Nie ma miejsca jak dom, Odpowiedni moment w duecie z Zalią, czy tytułowy Wszystko, czego chciałem z braćmi Kacperczyk. Mrozu mówi, że ten krążek opowiada o tym, w jakim momencie życia właśnie się znajduje. Kawałek z nowej płyty Mroza już niedługo usłyszymy na żywo podczas halowej trasy koncertowej. Start 2 października w Atlas Arenie w Łodzi. Potem zagra na warszawskim Torwarze, w hali stulecia we Wrocławiu, Ergo Arenie w Trójmieście i na zakończenie 30 października wystąpi w Tauron Arenie w Krakowie. Kryzys wizerunkowy Eda Sheerana. Kolejni artyści wycofują się z zaportowania go podczas amerykańskiej trasy koncertowej, a artysta zaczyna się tłumaczyć. To pokłosie wykluczenia z tournée Macklemora, który podczas występów mówił otwarcie m.in. o wolnej Palestynie. Po tym zdarzeniu kolejni muzycy w geście solidarności postanowili zrezygnować z zaportowania Eda Sheerana. Ed Sheeran też zabrał głos, oświadczył, że to nie on podjął decyzję o wykluczeniu Macklemora. Stać się za tym ma agencja organizująca trasę, na którą presję wywierali zarządcy niektórych stadionów, gdzie miały odbyć się kolejne koncerty. Ed Sheeran dodał, że nie chce angażować się publicznie w spory polityczne i że też zależy mu na pokoju. Michał Szpak wydał nowy numer. Artysta ma dla nas singiel Kochanie, w którym zdradza, że odnalazł miłość. Jak zdradził w naszym studiu, ten kawałek powstał w Zakopanem.
10: Wyjechaliśmy z zespołem całym, moim wspaniałym bandem, który pozdrawiam teraz tutaj z tego miejsca, i zrobiliśmy sobie 3- albo 4-dniową burzę mózgów. Był to oczywiście gruby melanż, na którym powstawały utwory, bo to był taki kamp, który sobie sami zrobiliśmy, muzyczny, i wypluwaliśmy wiele, wiele pomysłów, i ten singiel jest jednym z nich, a poprzedni, czyli Maj, również wywodził się z tamtego kampu.
9: Nowy singiel Michała Szpaka jest też zapowiedzią filmu Syrenka Picassa, którego premiera już niedługo. Niedziela, godzina 13, 2 minuty po, tak dokładnie, to idealny moment, żeby odpocząć i złapać oddech przed kolejnym tygodniem pracy. To wy odpoczywajcie, a ja będę wam grała hity na czasie. Kinga Baryga, witam i zapraszam na dobry początek. Gips i Igo, ostatni dzień lata.

David Guetta. 17 minut po godzinie 13 w Radio SK. To są hity na czasie. Mamy niedzielę i dzisiaj mamy 20 dzień września. Ja sprawdziłam w kalendarzu i tutaj obchodzimy, moi drodzy, bardzo ważne święto. Mianowicie dzisiaj dzień doceniania żony. No to proszę bardzo, przychodzę do Was z pytaniem, bo musimy sobie tutaj stworzyć taki poradnik, jak świętować. Jakie są Wasze sposoby na świętowanie? Dlaczego powinniśmy doceniać te nasze żony? No stwórzmy sobie tutaj taki poradnik. Czekam na Wasze wiadomości, głosówki na Messengerze Radia SK. Zostawiajcie tam, a ja mam gadżety, którymi bardzo chętnie się podzielę. Na przykład torbę Radia SK albo butelkę. No to co? Piszcie, a ja gram dalej.

0: Robin Schulz, Watermat, Take It Slow. Tak wam gramy w Radio SK, 33 minuty po godzinie 13. To jest dobry moment na obiad, ale to jest też dobry moment, żeby przypomnieć, że dzisiaj 20 dzień września i dzisiaj obchodzimy Dzień Doceniania Żony. No właśnie, jakie są wasze sposoby, żeby tę żonę docenić? Proszę bardzo, czekam. Tworzymy tutaj poradnik dla wszystkich tych, którzy na przykład całkiem niedawno wzięli ślub i nie wiedzą, jak żonę docenić. Dajcie znać, czekam na wasze głosówki. Oczywiście mam gadżety Radia SK, którymi bardzo chętnie się podzielę. Głosówki zostawiacie na Messengerze Radia SK, a ja gram dalej kolejne najlepsze hity na czasie. Już za chwilę Sanach i Daria Zawiałow z numerem Eldorado.
1: Reklama. Pani Barbaro, a gdzie kupić
2: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio...
2: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły.
5: Ludzkie szczątki.
4: I aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
5: Tajemnica, której nie da się zatopić.
4: Już w księgarniach.
6: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Wymarzony komputer? Złożymy go dla Ciebie. Dobierzemy odpowiednie podzespoły, profesjonalnie zamontujemy, skonfigurujemy i przygotujemy sprzęt do działania. A gdy pojawią się pytania lub potrzeba wsparcia, możesz liczyć na nasz serwis. Ty wybierasz możliwości, my zajmujemy się resztą. Odwiedź salon Computronic przy ulicy Piłsudskiego 15 w Bełchatowie.
10: I po reklamie.

0: 6 minut zostało nam do godziny 14. To jest Radio SK, to są hity na czasie. Ja pytam was, jakie są wasze sposoby na docenianie żony, bo dzisiaj mamy dzień doceniania swoich żon. Proszę bardzo, Piotrek się do nas odezwał. Halo Piotrku.
1: Najlepszym sposobem na docenienie swojej żony jest po prostu jej nie denerwować na co dzień. Pozdrawiam.
0: Jest to jakiś sposób, ale mamy jeszcze Nikodema na linii.
2: Zawsze po bardzo dobrym obiadku od żony robię jej herbatkę albo kawkę i kroję ciasto.
0: A, kroisz ciasto, tylko zapomniałeś dodać, drogi Nikodemie, że jest to ciasto, które żona przygotowała. Po godzinie 14 wracam do was z kolejnymi hitami na czasie, więc bądźcie z nami.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2199 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2053 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
3: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
4: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
5: Poleca Radio SK.
6: Dawna bełchatowska barburka wraca w spektakularnym stylu. Nowoczesna sala bankietowa AI zaprasza na wyjątkowe Andrzejki za jedyne 269 zł od osoby. A może Sylwester 350 zł od osoby. Wykwintne dania, ciepłe posiłki, zimna płyta, słodki bufet i szampańska zabawa w nowoczesnych wnętrzach. Sala bankietowa AI Bełchatów, ulica Kolejowa 41. Rezerwacje 505 264 052. Sala bankietowa AI. Tu zaczyna się dobra zabawa.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Słuchaj, Marian.
9: No?
8: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
9: Ta.
8: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
9: No i co, Barbara, i co?
8: No
9: i
8: jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
9: Ta Mariolka to jest naprawdę...
10: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
11: I po reklamie.
12: Bełchatów na czasie.
13: Andrzej Pienkowski, witajcie. Światło, aparat i zwykły spacer, który może zmienić się w małą przygodę. W Bełchatowie będzie można spotkać się z fotografem przyrody i krajobrazu Sewerynem Boszkiem. Opowie o swoich wędrówkach po szlakach i bezdrożach oraz o tym, jak dostrzegać ciekawe miejsca tuż obok nas. Spotkanie w pogoni za światłem odbędzie się we wtorek o 17.30. Miejsce to Biblioteka Pedagogiczna przy Czaplinieckiej 96A w Bełchatowie.
14: Jest 14, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Jedna osoba nie żyje, a cztery zostały ranne. To po wypadku pod Lesznem. Wczoraj wieczorem niedaleko Rydzyny zderzyły się dwa samochody, mówi Monika Rzymełka z policji w Lesznie.
15: Kierujący samochodem 19-letni mieszkaniec gminy Rydzyna prawdopodobnie nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu jadącemu z przeciwnego kierunku.
14: Dokładne okoliczności tragedii wyjaśniać będzie teraz policja i prokuratura. Cztery osoby zatrzymane po włamaniu do jubilera w Limanowej. Złodzieje ukradli biżuterię i pieniądze warte blisko 600 tysięcy złotych. Policja zatrzymała podejrzanych w Krakowie. Odzyskano kilkadziesiąt tysięcy złotych i złoty łańcuch. Mike Perkins w Bełchatowie. Brytyjski rysownik, znany z komiksów o Batmanie i Kapitanie Ameryce, spotkał się z mieszkańcami.
16: Trzymam rysunek Batmana od Mike'a Perkinsa za to, że dałem mu mój własny rysunek Spidermana. Bardzo jestem zadowolony z tego.
14: A podczas spotkania publiczność mogła zobaczyć artystę przy pracy.
17: Minuta po godzinie 14, a my gramy dalej. Kolejne hity na czasie w Radiu SK. Kinga Baryga, witam i zapraszam. Dzisiaj dzień docenienia żony i ja dostałam wiadomość od Karola, który napisał, że on docenia żonę, zabierając ją na urlop. O tym urlopie we wrześniu to jeszcze sobie pogadamy.

0: Jak oni to robią, jak oni śpiewają. Kuba i Kuba z numerem Chłopaki, czyli to najnowszy numer właśnie od tych artystów. Ale my wracamy jeszcze do Dnia Doceniania Żony. Dostałam tutaj taką głosóweczkę od Patryka. Halo, halo Patryku.
1: Ja dla żony dzisiaj zrobiłem rosołek, właśnie wraca z Torunia od koleżanki. Coś mi się wydaje, że rosołek dzisiaj, oj, wejdzie. Pozdrawiam.
0: No wiadomo jak to jest, w sobotę imprezujemy, a w niedzielę troszeczkę musimy dłużej odpocząć. Ale hity na czasie umilają ten moment, więc ja dalej gram. Już teraz Andrea Bocelli i David Guetta.

0: Dua Lipa, 25 minut po godzinie 14 w Radiu SK, to są niedzielne hity na czasie, a już teraz czas na nowość.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Jako, że wszystkie hity zaczynają się w Esce, to ja przychodzę do Was z nowym, energetycznym numerem stworzonym przez brytyjskiego producenta D.O.D. Oraz wokalistkę i autorkę tekstów I.A.N. No i myślę, że możemy Wam ten numer zagrać. I Will Be There to jest to, co możecie usłyszeć już teraz w Radiu SK w ramach tego, że wszystkie hity zaczynają się właśnie u nas w Radiu SK.

0: Sony na szczycie. 17 lat temu, dokładnie w 2009 roku powstał ten numer i gra na naszych tutaj playlistach aż do dzisiaj. Właśnie tak gramy wam w Radiu SK, jest niedziela, to są hity na czasie i ja wspominałam wam o tym, że Karol z okazji dnia doceniania swojej żony postanowił zabrać ją na urlop. No i tak się okazuje, moi drodzy, że nie jedyny Karol podjął taką decyzję, bo badania mówią, że aż 51% Polaków wyjeżdża na zagraniczny urlop we wrześniu lub październiku. I są takie top 3 kierunki, które najczęściej obieramy właśnie w tym czasie, w tym jesiennym czasie w Polsce. Jest to na trzecim miejscu Grecja, na drugim Turcja, a na pierwszym Egipt. Tak to wygląda, więc jeśli jeszcze macie trochę dni urlopowych i nie macie na nie pomysłu, to ja tak tylko delikatnie sugeruję. I gram dalej kolejne hity na czasie. Już za chwilę Ed Sheeran między innymi, ale także Thomas Gray.
1: Promocja. Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, noser, co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
8: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
9: Jak tak, to Allegro.
10: Dawna bełchatowska barburka wraca w spektakularnym stylu. Nowoczesna sala bankietowa AI zaprasza na wyjątkowe Andrzejki za jedyne 269 zł od osoby. A może Sylwester 350 zł od osoby. Wykwintne dania, ciepłe posiłki, zimna płyta, słodki bufet i szampańska zabawa w nowoczesnych wnętrzach. Sala bankietowa AI Bełchatów, ulica Kolejowa 41. Rezerwacje 505 264 052. Sala bankietowa AI. Tu zaczyna się dobra zabawa.
1: To będzie ostatnia reklama.
11: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
12: I po reklamie.

0: Ale to dobrze brzmi, ale to dobrze brzmi, Riviera. Tak wam gramy w Radiu SK dosłownie 5 minut przed godziną 15. Do tej 15 zostało nam jeszcze trochę czasu i my cały czas pytamy się, jakie macie sposoby, żeby doceniać wasze żony, szczególnie w tym wyjątkowym dniu, jakim jest Dzień Doceniania Żony w kalendarzu. No i Marek się odezwał. Halo Marku.
1: Dobrą żonę trzeba doceniać każdego dnia. I najlepiej na 100%. W poniedziałek 5%, we wtorek 5%, w środę 5%, w czwartek 5%, w piątek 5%, w sobotę 6%, a w niedzielę, jak nie ma dzieci, pozostałe procenty. Pozdrawiam.
0: Oj, Marku, to ja nie chcę wiedzieć, co w niedzielę się u ciebie w domu dzieje.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład telewizor Samsung 65 cali. Teraz za 4199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4799. Cena promocyjna obowiązuje do 23 września.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Delmayer, kawa mielona 500 gramów. Tylko 25,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 45,99. A czekolada Moser Rot, różne rodzaje, 125 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank polski.
10: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
11: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Wymarzony komputer? Złożymy go dla ciebie. Dobierzemy odpowiednie podzespoły, profesjonalnie zamontujemy, skonfigurujemy i przygotujemy sprzęt do działania. A gdy pojawią się pytania lub potrzeba wsparcia, możesz liczyć na nasz serwis. Ty wybierasz możliwości, my zajmujemy się resztą. Odwiedź salon Computronic przy ulicy Piłsudskiego 15 w Bełchatowie.
14: I po reklamie.
15: Zbliża się 15. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. NATO gotowe na ewentualną eskalację Rosji. Sojusz ma przygotowane wojska, uzbrojenie i plany działania. Dotyczą one różnych scenariuszy zagrożeń na wschodniej flance. Więcej o tym Mateusz Gołębiewski.
16: NATO przygotowało 4000 stron planów wojskowych dotyczących ochrony wschodniej flanki. Obejmują one zarówno przypadki niewielkiego kryzysu lub ingerencji na terytorium sojuszu, jak i otwarty atak. Admirał Dragone zapewnia, że państwa NATO wiedzą, jak odpowiedzieć na eskalację i nadal zwiększają liczebność oraz możliwości techniczne swoich sił.
15: 56-latek z powiatu przemyskiego zatrzymany. To po groźbach wobec premiera w internecie. Mężczyzna miał zamieścić w sieci film z groźbami. Sprawą zajmuje się prokuratura, a za groźby karalne mogą mu grozić nawet 3 lata więzienia. 33. edycja Invest in Szczecin Open za nami. Przez tydzień w Szczecinie nie brakowało tenisowych emocji. Jak turniej oceniają kibice?
17: Bardzo nam się podoba.
18: Cała trybuna wypełniona, także to pokazuje właśnie, że chyba nasz turniej ATP góruje w Polsce.
15: A patronem turnieju było Radio SK.
19: Minuta po godzinie 15, a my gramy dalej. Niezależnie od tego, gdzie jesteście, co robicie, czy w pracy, czy w domu, czy gdzieś w podróży. Radio SK gra już za chwilę. Zalia i Tylko kochaj mnie. Bardzo dobry numer, który podobno działa cuda. Tak jak Radio SK, Kinga Baryga. Witajcie!

Sky Go, 14 minut po godzinie 15. To jest Radio SK, to są niedzielne hity na czasie. A już za chwilę Dawid Podsiadło i Kaśka Sochacka z Samolotami. Właśnie z tym numerem do nas zawitają. Ale zanim to nastąpi, no to ja sprawdziłam, co tam u Kaśki Sochackiej się dzieje. Aktualnie wypoczywa, odpoczywa i ładuje baterie. Rzeczywiście ma przed czym, bo już 11 grudnia tego roku w Tauron Arenie w Krakowie jej koncert. Jeden, jedyny, wyjątkowy, niepowtarzalny. Może właśnie tam również będziecie mogli ten numer w tym duecie usłyszeć. A już teraz gramy wam go w Radiu SK. Dawid Podsiadło i Kaśka Sochacka z numerem Samoloty.

0: To wiesz i ty. 18L, jak zapomnieć, to jeden z tych właśnie hitów zawsze na czasie. 2009 rok, to wtedy właśnie powstał ten numer. Tak, nie, przepraszam, nie 2009, źle powiedziałam, 2003. To właśnie wtedy, czyli 23 lata ma ten kawałek, a cały czas brzmi dobrze. I takie hity na czasie, które brzmią bardzo dobrze, dalej będziemy wam grać, już za chwilę Damiano Dawid, ale będzie też Somber. Radio
1: SK. Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
5: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
6: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
7: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
8: Raz, dwa, trzy.
7: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
5: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym

0: Naszemu życiu i jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
1: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
2: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja.
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
4: Oferta dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonu Volkswagen samochody dostawcze AutoWeber przy ulicy Łódzkiej 27 w Zduńskiej Woli.
5: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
6: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
9: I po reklamie.

0: Age Mata, Ring My Bell. Kto by pomyślał, wszystko zaczęło się od koncertu w Białymstoku i tak właśnie powstał ten remix, który gramy wam w Radio SK. Zbliżamy się do godziny 16. O 16 najnowsze informacje z kraju i ze świata, a później kolejne hity na czasie, które umilą wam niedzielne popołudnie. Zostańcie z nami.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2199 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2053 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
3: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
4: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
5: Hej, tu Ikea. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl.
6: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
7: Nasza firma ma politykę B2B.
6: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
7: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
6: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
8: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
9: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
10: Poleca Radio SK.
11: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
12: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
13: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
14: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
15: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
16: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
15: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
17: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
18: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
17: Ach, ci panowie z Media Expert.
18: Prawda?
19: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
20: I po reklamie.
21: Bełchatów na czasie.
22: Andrzej Pinkowski, witajcie. Światowe gwiazdy niedaleko Bełchatowa. Wystąpią m.in. Deep Purple, Oki, Placebo i Pitbull. To w łódzkiej Atlas Arenie.
23: Koncerty, oczywiście to jest core naszego działania. Niektóre są wyprzedane, tak jak Fontaine's DC na przykład, czy nasza rodzima Koma, ale tych wydarzeń jest cała masa. Ale Atlas Arena to nie tylko koncerty, to również wydarzenia takie jak Festiwal Komiksu.
22: Zapowiada Maciej Łaski. A już 2 października wystąpi Mrozu.
0: Minęła 16. Paulina Horwatowska, to jest SK News. Będzie wniosek o tymczasowy areszt dla złodziei, którzy okradli jubilera w Limanowej. Sprawcy wpadli już w ręce policji. Ukradli biżuterię wartą blisko 600 tysięcy złotych. Do włamania doszło w piątek w galerii handlowej. O szczegółach z Krakowa Michał Henkel.
1: Policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 40 i 24 lat. W ręce mundurowych trafiły też dwie inne osoby, które mogą mieć związek ze sprawą. Wszyscy są mieszkańcami powiatu nowosądeckiego. Zatrzymań dokonano w wynajętym apartamencie w centrum Krakowa. Podczas przeszukania mundurowi zabezpieczyli w sumie kilkadziesiąt tysięcy złotych i złoty łańcuch. W trakcie zatrzymania podejrzani wyrzucili przez okno pakunki. Jak się okazało, znajdowały się w nich narkotyki.
0: Teraz śledczy ustalają, jaką rolę w kradzieży odegrały zatrzymane osoby. W Szczecinie w zajezdni spaliły się dwa autobusy. Z ogniem walczyły cztery zastępy. Nikt nie został poszkodowany, a przyczyny pożaru na razie nie są znane. Zielona Góra chce mieć swoją Aleję Gwiazd. Pomysł pojawił się przy okazji przebudowy miejskiego deptaka. Miejsce ma upamiętniać znane osoby związane z Zieloną Górą.
2: Półtorej minuty po godzinie 16. My się nie zatrzymujemy, gramy dalej. Kolejne hity na czasie. W tej godzinie także nowość, no bo przecież wszystkie hity zaczynają się w Esce. Mam nadzieję, że jesteście na to gotowi. Kinga Baryga, witam i zapraszam.

Coldplay. Tak wam właśnie gramy 18,5 minuty po godzinie 16. Tora jest Radio SK. To są niedzielne hity na czasie. Mam nadzieję, że macie jeszcze trochę energii, żeby z nami pośpiewać, ale też pochillować. No bo niedziela to jest ten dzień przed tym dniem na literkę P, żeby nie powiedzieć po prostu, że zbliża się wielkimi krokami poniedziałek. A jednak, ale zbliża się też jesień. Ta kalendarzowa zaczyna się już 23 września. No ale jeszcze do tej jesieni i do tego poniedziałku mamy trochę czasu, więc korzystajmy z tego lata, które jeszcze trwa. No to tak tematycznie. Gips i Igo. Ostatni dzień lata. Już teraz w Radio SK.

0: Temper City. Tak wam gramy 34 minuty po godzinie 16. To jest Radio SK, to są niedzielne hity na czasie. No właśnie, jako że mamy już niedzielne popołudnie, to ja przychodzę do was z pytaniem, co u was, co robicie? Dajcie znać, piszcie na Messengerze Radio SK 2, bądź wysyłajcie zdjęcia, bądź głosówki. Wszystkie chwyty dozwolone, a ja obiecuję, że już po krótkiej przerwie wracam do was z kolejnymi hitami na czasie, które umilą wam ten dzień, niezależnie od tego, gdzie jesteście i co robicie. Będzie m.in. MJ Deli, ale będzie też Kygo i Selena Gomez.
1: Radio SK. Reklama.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy...
3: O, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Od poniedziałku do środy polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. Tak, polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. A winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Zgadza się, winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
7: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
9: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
10: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
9: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
11: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
12: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Kredi Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Credit Agricole.
13: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Credit Agricole Bank Polska.
14: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
15: Mamo, ratunku, swędzi mnie cała głowa.
16: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS. Raz, dwa, trzy. I po Ovix Hair żadna wężka na głowie już nie mieszka.
14: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
17: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno. Ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
18: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
19: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
22: I po reklamie.

0: Co za głos, jak ona to robi? Sanach i Cichosza, tak kończymy godzinę 16. Po 17 kolejne hity na czasie, więc zostańcie z nami.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład telewizor Samsung 65 cali. Teraz za 4199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4799. Cena promocyjna obowiązuje do 23 września.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
5: Nasza firma ma politykę B2B.
4: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
5: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
4: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
6: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
7: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
8: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
7: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
9: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
11: Skoda. Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
12: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
11: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
13: Skoda. Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
14: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
15: Play.
16: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
17: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
20: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest. Jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
19: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
21: I po reklamie.
22: Jest 17. Paulina Chorwatowska, zapraszam na SK News. Na razie nie wiadomo, gdzie spędzili noc. Odnaleźli się dwaj chłopcy, którzy wczoraj uciekli z placówki w Bytomiu. Mówi Paulina Gnietko z bytomskiej policji.
23: Policjanci znaleźli 11-latka i 10-latka w centrum naszego miasta. W mieszkaniu należącym do znajomego rodziny jednego z chłopców.
22: Na razie nie wiadomo, dlaczego chłopcy opuścili placówkę. Maria Skłodowska-Curie może trafić na nowy banknot 20 euro. Do jutra internauci mogą głosować na jego motyw. Jeśli wygra kultura europejska, to na banknocie może pojawić się polska noblistka. Do głosowania zachęca na portalu X premier Donald Tusk.
24: Słuchajcie, głosujemy na Marię Skłodowską-Curie. I od naszego głosowania będzie sporo należało, także pospieszcie się proszę.
22: Głos można oddać w ankiecie na stronie Europejskiego Banku Centralnego. Przed nami hit Ekstraklasy w Białymstoku. Już za pół godziny Jagiellonia podejmie u siebie Legię Warszawa. To jedno z najciekawszych spotkań tej kolejki.
0: Półtorej minuty po godzinie 17. Hity na czasie mamy przygotowane. Mam nadzieję, że wy też jesteście na to gotowi. Już za chwilę. Numer 1 ostatniego notowania gorącej dwudziestki, czyli Dawid Kwiatkowski i Margaret. Później ci opowiem, ale na dobry początek Andrea Bocelli i David Guetta. Kinga Berga, witam i zapraszam.

Armin van Buuren w Radio SK, 16 minut po godzinie 17. Jest niedziela, a my gramy wam hity na czasie. Swoją drogą pytałam, co u was, jak tam dzisiaj spędzacie to niedzielne popołudnie, i odezwała się Izunia. No, patrząc po wiadomości od Izy, to ona absolutnie nie myśli o poniedziałku. Słuchamy was w słonecznej Hiszpanii na wakacjach i dobrze się bawimy. Do tego dostałam też filmik z plaży. No naprawdę jest czego pozazdrościć. Oczywiście bawcie się dobrze, a my wam będziemy grać tak, żeby ten pobyt w Hiszpanii wam umilać. Ale to nie jedyna wiadomość, odezwała się też Karolina. Karolina napisała tak: robi się winko i grzybki. Czyli domowe roboty trwają, a my gramy tak, żeby wam ten czas umilać. Jest jeszcze Magda. Magda napisała tak: słucham Eski na siłowni, mam 53 lata i formę życia. Gdyby ktoś wątpił w te słowa, to mamy tutaj też zdjęcia i filmiki, które potwierdzają formę Madzi. No to co? My gramy dalej hity na czasie. Mam nadzieję, że jesteśmy z wami niezależnie od tego, co robicie i gdzie jesteście. Dawid Podsiadło i Sezon już teraz w Radiu SK.

0: pracy.
1: I tak się składa, że przychodzimy do Was jeszcze z takim bardzo wakacyjnym, energetycznym i letnim numerem. Z hiszpańsko-polskim, można by powiedzieć, bo tam jest hiszpańskojęzyczna zwrotka, a mowa o numerze Besos od Jana Marczewskiego i Hugo Torresa. Moi drodzy, nie ma co tu gadać, po prostu posłuchajcie tego numeru, który bardzo, ale to bardzo szybko wpada w ucho.

0: 31,5 minuty po godzinie 17. I mamy niedzielę, mamy hity na czasie i mamy Radio SK. Wszystko się zgadza. Wielkimi krokami zbliża się poniedziałek, ale słuchajcie, otóż okazuje się, eksperci mówią, że do tego poniedziałku to się można przygotować. Są pewne dwie główne zasady. Pierwsza jest taka. Półgodzinny spacer wieczorem w niedzielę przed poniedziałkiem. Druga zasada jest taka. Godzina bez telefonu przed snem. Całe szczęście, że nikt tutaj nie napisał nic o radiu. Radio SK. Bo hity na czasie będziemy grać dalej już za chwilę. PZ i Dom nad wodą.
1: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2199 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2053 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
2: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
3: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
4: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
3: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. A 10 jaj z chowu ściółkowego jedynie 7,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
6: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
7: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
6: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
8: Skoda.
9: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór,

0: wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
1: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
2: O nie! Gdzie moja kasa?
1: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
3: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
4: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
5: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
6: I po reklamie.

0: Alex Warren, tak kończymy godzinę 17. O 18 najnowsze informacje z kraju i ze świata, a po 18 kolejne hity na czasie. Tymczasem ja dziękuję za dzisiaj. Kinga Baryga, do usłyszenia.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Autopromocja.
1: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, no co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Persil, proszek do prania. Teraz w nowej cenie regularnej. 21,99 za 1,1 kg. Najniższa cena z 30 dni 33,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
5: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
6: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
7: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
8: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
9: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
8: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
10: Skoda.
11: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
12: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
13: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
14: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
15: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
16: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
17: I po reklamie.
18: Bełchatów na czasie.
19: Andrzej Pinkowski, witajcie. Światło, aparat i zwykły spacer, który może zmienić się w małą przygodę. W Bełchatowie będzie można spotkać się z fotografem przyrody i krajobrazu Sewerynem Boszkiem. Opowie o swoich wędrówkach po szlakach i bezdrożach oraz o tym, jak dostrzegać ciekawe miejsca tuż obok nas. Spotkanie w pogoni za światłem odbędzie się we wtorek o 17.30. Miejsce to Biblioteka Pedagogiczna przy Czaplinieckiej 96A w Bełchatowie.
5: Z
0: zbliża się 18. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Uwaga kierowcy, utrudnienia na S7 w okolicach Mławy. Po zderzeniu dwóch aut zablokowany jest prawy pas w kierunku Warszawy. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze godzinę. Możliwe są burze i silny wiatr. IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia dla Trójmiasta. Porywy na wybrzeżu mogą sięgać 80 km na godzinę. Możliwe są też intensywne opady deszczu i grad. Ostrzeżenia przed burzami wydano także dla województw lubelskiego, wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego. Hiszpańska klątwa przerwana w Szczecinie. Nicolas Sanchez Izquierdo wygrał 33. edycję Invest in Szczecin Open. Hiszpan po 3-godzinnym meczu pokonał Brazylijczyka Thiago Monteiro.
10: So tough.
18: To był ciężki mecz. Jestem bardzo zmęczony. Myślę, że mój rywal zaczął naprawdę dobrze, ale potem ja wprowadziłem kilka drobnych zmian i na koniec to był niewiarygodny roller coaster.
0: Mówił po meczu zwycięzca, a Izquierdo jest pierwszym Hiszpanem, który wygrał szczecińskiego challengera.

0: Reklama.
1: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 46% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu. Wesoły kurnik L. 10 sztuk. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
4: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
5: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy.

0: zdradzasz.
1: Dobra, zdradź sekret.
0: Jaki sekret?
1: No, ten twój patent na zakupy.
0: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
1: Tylko w Modivo?
0: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
1: I co z tym cashbackiem?
0: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
1: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
2: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
5: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
6: I po reklamie.
7: It's been a ride. I guess I had to go to that place to get to this one. Now some of you might still be in that place if you're trying to get out.

0: Radio SK. Reklama.
1: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
2: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcie większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
5: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
6: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
5: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
7: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
8: Skoda.
9: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
12: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
11: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
13: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
3: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły.
4: Ludzkie szczątki.
3: I aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
4: Tajemnica, której nie da się zatopić.
3: Już w księgarniach.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Basiu, ale mam historię.
5: Ty i plotki?
6: Żadne plotki, sama prawda.
5: Robię kawę, a ty opowiadaj.
6: Citroen, ta marka aut, ma związek z Polską, a dokładnie z naszym głównym wódkiem.
5: Ciekawe.
6: André Citroen, francuski inżynier, był na obrzeżach Głowna i pierwszy raz zobaczył koła o takim wyjątkowym uzębieniu daszkowym, które później montowano w silnikach. Nawet logo marki do tego nawiązuje.
5: Dobra historia, skąd o tym wiesz?
6: Znalazłem informację o szlaku tematycznym poświęconym słynnemu inżynierowi, który powstaje przy wsparciu funduszy europejskich nad zalewem Huta Józefów w Głownie i chciałem lepiej poznać historię.
5: Teraz inni też będą mogli ją poznać.
6: Tak jest. Będą tablice informacyjne, strefy relaksu i edukacji sensorycznej. Takie połączenie historii z edukacją i rozrywką.
5: Jak to mówią, cudze chwalicie, swego nie znacie.
6: Ja chwalę też naszą kawę. To znaczy twoją kawę.
7: Materiał dofinansowany z funduszy europejskich. Więcej dobrych informacji znajdziesz na fundusze.ueuckie.pl.
8: I po reklamie.

0: Z Bełchatów. Reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: W ten weekend Pulsie 2. Każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
3: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
4: ludzkie szczątki
3: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
4: Tajemnica, której nie da się zatopić.
3: Już w księgarniach.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Dawna bełchatowska barburka wraca w spektakularnym stylu. Nowoczesna sala bankietowa AI zaprasza na wyjątkowe Andrzejki za jedyne 269 zł od osoby. A może Sylwester 350 zł od osoby. Wykwintne dania, ciepłe posiłki, zimna płyta, słodki bufet i szampańska zabawa w nowoczesnych wnętrzach. Sala bankietowa AI Bełchatów, ulica Kolejowa 41. Rezerwacje 505 264 052. Sala bankietowa AI. Tu zaczyna się dobra zabawa.
7: I po reklamie.

0: News. Skąd wzięły się popularne hity, które możecie znać z anteny Radia SK? Trochę wam o tym opowiem. Michał Hanczak, zapraszam.
1: SK Music News.
0: Co dwie głowy, to nie jedna. A słuchacze najwyraźniej lubią duety i często zaskakujące muzyczne połączenia. W 2025 roku swoje siły i talenty połączyli Wiktor Dyduła i Kasia Sienkiewicz. Owocem ich współpracy był hit Nie mówię tak, nie mówię nie.
2: Nie mówię tak, bo to temat rzeka. Nie mówię nie, ja kocham, to poczeka.
0: To piosenka, która znalazła się na płycie Tak jak tutaj stoję, płycie Wiktora Dyduły. A jeśli chodzi o powstanie tego duetu, to tak naprawdę chodził już po głowie artystom od dawna. No i tak się zgadywali, nie mogli znaleźć terminu, nie mogli znaleźć pomysłu, aż w końcu przyszedł pewien festiwal w Sopocie. Tam i Kasia z Kwiatem i Wiktor występowali, spotkali się. No i Kaśka postanowiła wziąć sprawy w swoje ręce.
3: Poszliśmy do wolnej garderoby, to była garderoba Kasi Kowalskiej. Garderoba Kasi Kowalskiej z tym napisem, tak? I już byliśmy tacy w ogóle wszyscy śnięci totalnie.
4: No
3: ja byłam śnięta.
4: Ja też.
3: No.
0: I pewnie wymarznięci, bo w operze leśnej zawsze jest zimno,
4: tak,
0: przecież.
4: Tak.
3: Tak jest. I siedliśmy w garderobie po Kasi Kowalskiej i ja po prostu przedstawiłam, jaki mam plan działania i żebym strasznie chciała i że mi mega zależy na tej piosence. I udało się znaleźć wtedy wspólny termin o 1:00 w nocy w operze leśnej.
0: Dobrze się stało, bo hit ciepło przyjęli zarówno fani Wiktora, jak i Kasi oraz wielu innych słuchaczy. Efekt? Piosenka Nie mówię tak, nie mówię nie była w 2025 roku najczęściej graną polską piosenką w stacjach radiowych w naszym kraju.
2: I tracę czas, on nie zwalnia tempa, nie liczę lata, ty mi ucieka.
0: Czy więc Wiktor i Kasia pójdą za ciosem i jeszcze kiedyś coś razem nagrają? No z tego co wiem, nie mówią tak, nie mówią nie.
1: SK Music News.
0: Za chwilę opowiem wam historię kawałka o bezsenności, który osiągnął sukces, o jakim jego twórcom się nie śniło i który inspiruje kolejne pokolenia artystów. New Religion to hit Bibi Rexy, oparty na kultowym dla wielu milenialsów kawałku Insomnia zespołu Faithless.

Kawałek powstał w połowie lat 90. w studiu nagraniowym, które mieściło się podobno w Ogrodowej Szopie, a pomysł na niego narodził się w nocy, z bezsenności i walki o sen. Są różne wersje historii tego tekstu. Jedna mówi o bezsenności klubowego DJ-a, który nie może zasnąć po nocce w pracy. Inna o bólu zęba, który nie dawał zasnąć liderowi grupy Faithless. Jedna rzecz jest jednak pewna. Insomnia stała się imprezowym hymnem końcówki minionego wieku. I can't get no sleep.

0: A skoro o wieku, młodsze pokolenie artystów chętnie czerpało z twórczości Faithless. Swój remix Insomnii zrobił m.in. Avicii. Po wspomniany hit sięgnęli także Mike Candiz i Jack Holiday. A także duet Disclosure. I used to worry, thought I was going mad in a hurry, getting stressed, making excess mess in dog. Te wszystkie wersje to jednak covery i remiksy. Nieco inaczej z Insomnii skorzystała Bebe Rexha, która wczesną wiosną 2026 roku wydała kawałek New Religion z nowym tekstem, a jedynie oparty na samplach hitu Faithless. Artystka mówiła, że to list miłosny do muzyki, której można się zatracić. Cytując Bebe Rexha, kiedy uderza bas, czujesz go w piersi i nagle czujesz, że znowu żyjesz. Pewne jest to, że dzięki niej Insomnia po 3 dekadach od premiery żyje na nowo.
1: SK Music News.
0: Muzyka łączy i pokolenia, i artystów z różnych bajek, i zupełnie obcych sobie ludzi. A czasem z takich połączeń wychodzą hity. I tak też skończyło się spotkanie Dawida Kwiatkowskiego z Kają.
2: Każdy jak król pragnie nowej ziemi, choć świat już ma u swoich stóp.
0: Dobrze. Teraz dwa słowa o kulisach powstania piosenki Proszę

0: Dawid przyznał, że pomysł na tę piosenkę narodził się po koncercie Kai i Bregowicza, na którym był w Gliwicach.
1: No i wróciłem do domu, to już była druga w nocy, jak dojechałem, i do pianina. I mówię, no fajne to jest, ale jak Kaja się nie zgodzi, to w ogóle nie ma sensu, żeby to wyszło. A my się nie znaliśmy. Przelotnie, ale no nie tak, że Kaśka, dawaj, zaśpiewamy.
2: Tyle lat zmarnowanych.
0: No właśnie. Ale lepiej późno niż wcale. I co, i wysłałeś do Kaja, no jak dotarłeś?
1: Tak, że załatwiłem sobie numer. Dostałem numer. Okazało się, że zły, więc dostałem dobry. Zadzwoniłem. Zapytałem się, czy mogę mówić na ty. Dostałem pozwolenie. No i wysłałem numer. No i może teraz...
2: No i teraz moja kolej. Tak. Ja w ogóle Dawida podziwiam. Od jakiegoś czasu, właściwie od momentu, kiedy tam się natknęłam w telewizorze, tak, na jego wypowiedzi, które były kompletnie przepełnione serdecznością i naprawdę inteligencją, również tą emocjonalną. Ja sobie bardzo to cenię. No więc wiedziałam, że mam do czynienia z fajnym człowiekiem, ale nawet jak fajny człowiek się pyta ciebie, czy słuchaj, a zaśpiewasz ze mną, bo taki numer zrobiłem, ja ci go wyślę, to jest taki moment, kiedy się naprawdę modlisz o to, żeby to był fajny numer. No i miałam to szczęście.
0: Ale się okazało, że jest fajny.
3: To dom na chwilę, na drodze przystanek dla dusz.
0: I na szczęście to nie tylko zdanie Kai, ale też wielu osób, które pokochały piosenkę Proszę tańcz, no i uczyniły z niej jeden z największych hitów 2025 roku. Piosenka przez słuchaczy polskich stacji radiowych wybrana została przebojem roku i najlepszym nagraniem pop. Dawid Kwiatkowski i Kaja wiosną 2026 roku dostali za nią dwie statuetki On Air Music Awards. A Dawid od tego właśnie hitu wziął nazwę dla swojej trasy koncertowej.
3: Zobaczysz mnie.
4: SK Music News.
0: Czy utwór wielokrotnie grany na weselach, dancingach i przykurzonych festiwalach nagle może trafić na klubowe parkiety? Tak, i to jest dowód.
5: Zatańczysz ze mną jeszcze raz, ostatni raz, nim skończy się ten bal.
0: To slaphausowa wersja wielkiego hitu legendarnego artysty, czyli Krzysztofa Krawczyka. W latach 80. wokalista nagrał go i umieścił na płycie pod tytułem Wstaje nowy dzień.

0: pełny tytuł piosenki to Ostatni raz zatańczysz ze mną, ale wbrew tytułowi tańczono do niego wielokrotnie, a Krzysztof Krawczyk inspirował nim wielu późniejszych, a nawet dużo późniejszych artystów. Powstała na przykład wersja mocno alternatywna. Ale i mashup hitu Krawczyka z kawałkiem Snoop Dogga. ...2022 rok przyniósł zupełnie nową odsłonę tej piosenki. Swoją slaphausową wersję zaproponował Mikołaj Trybulec, czyli Trips. Na do udziału w tym coverze zaprosił Kubańczyka. Internet zatańczył. Przez pierwsze dni od premiery klipu był on numerem jeden w sieci i nabił twórcom kilka milionów wyświetleń. No i pewnie nie raz jeszcze do tego hitu zatańczymy.
1: SK Music News.
0: Jak Romeo w Julii. Tak świat w latach 90. zakochał się w hicie Loveful szwedzkiej formacji The Cardigans. Ten hit wykorzystany został wtedy w filmie Romeo i Julia z Leonardo DiCaprio w głównej roli męskiej. No a twórcy hitu dzięki temu zarobili pewnie na niejedno Alfa Romeo. A że miłość jest wieczna, to i ta do utworu przetrwała. Kawałek doczekał się nowych wersji, między innymi swingowej od Postmodern Jukebox. Pojawiła się także mocno klubowa wersja od niemieckiego duetu Two Colors, który w 2020 roku po kilku latach działalności zdobył popularność właśnie dzięki temu coverowi. Tak więc wyobraźcie sobie teraz, że Julia już nie stoi na balkonie, a w klubowej loży, a Romeo oferuje jej taniec i miłość aż po klub.
1: SK Music News.
0: Opowiem wam bajkę, choć w zasadzie to nie bajka, a cała prawda o całkiem nowej bajce.
2: Witajcie w naszej bajce!
0: To utwór, który powstał na potrzeby filmu Akademia Pana Kleksa i z miejsca stał się hitem. To po pierwsze zasługa gwiazd, które wstąpiły do tej akademii. Tom Rozu, Artur Rojek, Brodka, Ralf Kamiński, Igo, BDOS 2115, Kaśka Sochacka i Sokół. Po drugie, to też pewnie kwestia sentymentu do oryginału. No bo właśnie, dawno, dawno temu, tak 4 dekady wcześniej, powstał film, który wychował kilka pokoleń. To Akademia Pana Kleksa z Piotrem Frączewskim w tytułowej roli. I to właśnie tam pojawił się utwór Witajcie w naszej bajce.
3: Witajcie w naszej bajce, słoń zagra na fujarce, Pinokio nam zaśpiewa, zatańczą koło drzewa.
0: Całkiem nowa bajka nawiązuje właśnie do tego oryginału. I choć współcześnie słoń już nie gra na fujarce, to i tak wszystko gra w tym hicie doskonale. Zresztą na ścieżce dźwiękowej do nowej Akademii Pana Kleksa mamy więcej nawiązań do piosenek sprzed 40 lat. To choćby Jestem twoją bajką w wykonaniu Sanach.
4: Jestem twoją bajką, jestem twoją bajką, jestem bajką twego snu.
0: Ten utwór to cover piosenki, którą w legendarnej Akademii Pana Kleksa zaśpiewała Zdzisława Sośnicka. Znana jest także pod tytułem Pożegnanie z bajką.

Wróćmy jednak do całkiem nowej bajki, która dla jej wykonawców z pewnością kończy się happy endem, czyli milionami wyświetleń i odsłuchań oraz wysokimi miejscami na listach hitów.

0: SK Music News.
1: Ten wokalista ma na koncie sporo znanych i lubianych hitów, m.in. Czułe miejsce, Luźno czy Sierpień. Ale poznamy teraz historię tego największego hitu w dorobku Baranowskiego. Mowa o Lubię być z nią.
2: Możesz mówić do mnie wierszem, możesz stać koło mnie, możesz spać koło mnie, gdy piszę ci piosenkę.
1: To hit, który dla wielu jest ścieżką dźwiękową lockdownu, no bo powstał w 2020 roku, a więc w pandemii. No i bardzo często słyszeliśmy go siedząc na home office. Piosenka docelowo znalazła się na drugim albumie Baranowskiego, który z kolei ukazał się w 2021 roku. Ale wcale ta piosenka nie musiała być hitem, bo początkowo, jak zdradził mi Baranowski, brzmiała zupełnie inaczej.
3: Była to ballada. Była to ballada gitarowa.
4: Którą zresztą możemy też w tej wersji na płycie usłyszeć, takiej akustycznej, koncertowej.
3: Tak, aczkolwiek to jest jedna trzecia tego, co to było, bo w ogóle Lubię być z nią na początku to był utwór zupełnie inny. Była taka ballada śpiewana do ucha i w ogóle Lubię być z nią padało tam tylko raz, a tutaj Lubię być z nią pada chyba ze 40 razy, więc w ogóle duża ewolucja.
1: Ewolucja, która w dodatku przekuła się w diament, bo Baranowski dostał za ten singiel diamentową płytę, a to oznacza, że fani pokochali tę piosenkę. Prostą piosenkę o miłości, która dla wielu stała się nie tylko ścieżką dźwiękową wspomnianego lockdownu, ale też ich związków.
2: I znów nam mija noc za nocą, dzień za dniem i znów kolejny rok.
1: Do hitu powstał też teledysk, który w 2020 roku był jednym z najczęściej odtwarzanych klipów w stacjach muzycznych. No i podejrzewam, że wśród was są tacy, którzy mają swoje osobiste wspomnienia związane z Lubię być z nią. Jeżeli takie macie, jeżeli z kimś ten hit wam się kojarzy, jeżeli chcecie go komuś zadedykować, to koniecznie dajcie mi o tym znać. Chociażby przez Instagram czy mailem. No bo ja też lubię być z wami w kontakcie.
2: Lubię!

0: News.
1: Andrzej Pinkowski, zapraszam na magazyn. Mogą ostrzegać przed dronami, wrogimi samolotami bądź pożarem. Sygnały dźwiękowe, modulowane, ciągłe, krótkie bądź trzyminutowe. Co one oznaczają i czy wiemy, jak reagować, gdy je słyszymy? W Łodzi spore zamieszanie wywołał przelot myśliwców z bazy w Łasku, które przekroczyły barierę dźwięku. Mieszkańcy słyszeli huk przypominający wybuchy. Grzegorz Mnich postanowił sprawdzić, czy znamy sygnały alarmowe.
2: Czy znacie sygnały alarmowe? Bo teraz takie czasy dziwne, wojenne. Syrena długa, krótka, co one oznaczają?
3: No, było. Krótka to są te próbne, a jedna długa cała to jest właściwa.
2: Jak słyszymy taką długą, właściwą, to co trzeba byłoby zrobić?
4: Uciekać.
2: Do schronów? Gdzie uciekać?
3: Do granicy.
4: No najlepiej, ale to są, też mi się wydaje, że można szukać, gdzie są w okolicy, do punktów takich, gdzie się ludzie zbierają, ewakuacyjnych takich.
2: A taki długi sygnał to ile może trwać?
3: Długi na niskiej fali. Ile czasu? Cały czas.
2: Które z tych komunikatów dźwiękowych są najważniejsze?
5: Aktualnie obowiązujące są dwa kluczowe komunikaty dźwiękowe, syrenowe. To jest pierwszy komunikat, który jest nadawany sygnałem modulowanym, trzyminutowym i ten sygnał oznacza ogłoszenie alarmu. Błażej Krawczyk, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi. Natomiast drugi sygnał to jest trzyminutowy, ciągły sygnał, który jest odwołaniem alarmu.
2: Jeżeli słyszymy ten pierwszy sygnał ogłoszenia alarmu, co robimy?
5: Najpierw trzeba rozpoznać, czego dotyczy ten sygnał, czyli rozpoznać, czy to jest sygnał modulowany, czy jednak to jest sygnał ciągły. Jeśli to jest sygnał modulowany, to ważne jest, aby podjąć dwie jednocześnie kluczowe czynności. Po pierwsze, skierować się w miejsce bezpieczne w danym momencie, tam gdzie się znajdujemy, a po drugie, poszukać komunikatów oficjalnych, rządowych, czego dotyczą te alarmy.
2: Co to znaczy miejsce bezpieczne?
5: To zależy od miejsca, w którym aktualnie przebywamy, bo jeśli wiemy, gdzie w najbliższym miejscu znajduje się punkt schronienia, to należy tam się udać. Natomiast często jest tak, że znajdujemy się w przestrzeni, gdzie te punkty schronienia nie zostały wyznaczone. Wówczas warto skorzystać z zasady dwóch ścian, czyli ukryć się w miejscu, gdzie od środowiska zewnętrznego oddzielają nas dwie ściany. Wtedy uchroni to nas przed na przykład odłamkami.
2: Powiedzmy, że jesteśmy w mieście, jesteśmy na ulicy między blokami, między kamienicami. Co robimy? A nie wiemy, gdzie są schrony.
5: Najlepiej wówczas znaleźć takie wejście do klatki, gdzie znajdziemy się w przestrzeni, która jest osłonięta ścianami, na przykład najlepiej dwiema. To jest najlepsze miejsce. Jeśli to jest jednak przestrzeń otwarta i już słychać pewnego rodzaju wybuchy, najlepiej się po prostu położyć i schować głowę.
2: Słyszymy ten pierwszy długi sygnał. Nie wiemy, co się stało, tylko że wiemy, że jest jakieś zagrożenie. I co? Wchodzimy do internetu, szukamy, czytamy, czekamy na SMS-a.
5: Trzeba znaleźć informacje oficjalne, rządowe, bo tam dowiemy się, jaka jest na przykład przyczyna uruchomionego alarmu i jak postępować.
2: Czyli na stronach rządowych.
5: Tak, na przykład Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, Rządowego Centrum Bezpieczeństwa czy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
2: Jak nie pomylić tych sygnałów z sygnałami, które są ćwiczeniem?
5: Ćwiczenia zwykle, gdy są prowadzone, ta informacja do nas po pierwsze powinna zostać przekazana i jest przekazywana przez administrację samorządową i rządową co najmniej na 24 godziny wcześniej, więc będziemy wiedzieć wcześniej, że takie treningi, ćwiczenia mają miejsce. Natomiast, żeby nie pomylić, można skorzystać z aplikacji mObywatel, gdzie te dwa sygnały, zarówno ten 3-minutowy modulowany, jak i 3-minutowy ciągły, są nagrane i można je wcześniej odtworzyć.
2: Kiedy dostajemy SMS-y? Czy to też jest element ostrzegania?
5: Sygnały syren alarmowych są tylko jednym ze sposobów informowania społeczeństwa o różnego rodzaju zagrożenia. Inną metodą, ale stosowaną równolegle z syrenami, jest alert RCB, czyli SMS-y, które są przekazywane, wysyłane przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Innym kanałem jest na przykład regionalny system ostrzegania. SMS ma to do siebie, że jest bardzo krótką informacją, więc tam będziemy mieli tylko informację o tym, że jest zagrożenie, jakiego rodzaju i podstawowe zalecenie do wykonania.
2: Jeżeli słyszymy jakieś wybuchy, huki, tak właściwie jak wczoraj, spowodowane myśliwcami, a nie ma tych alarmów, znaczy, że możemy być spokojni.
5: Musimy pamiętać o tym, że różnego rodzaju właśnie huki czy dźwięki niespotykane na co dzień mogą być spowodowane różnymi źródłami. Dlatego po pierwsze należy zachować spokój, nie panikować, ale zachować oczywiście ostrożność i mieć takie ograniczone zaufanie do tego, co dzieje się wokoło. Kolejnym krokiem powinno być właśnie poszukanie informacji na temat tego, co się mogło wydarzyć. Takie informacje pojawią się na pewno na stronach rządowych.
2: Czy sądzicie, że świadomość ludzi jest wystarczająca co do tych sygnałów?
3: Nie.
4: Pewnie nie. Każdy niby zna, ale w sumie to jak co do czego, to nie wiadomo, który to dobrze, który to źle.
2: Jakiś podręcznik powinien być, czy w internecie sprawdzamy, co robić?
3: Komunikaty i megafony na mieście.
4: Albo w telewizji, albo w internecie, bo teraz głównie wszystko się tam przenosi.
1: W sytuacjach kryzysowych wysyłane są też SMS-y z krótką informacją o rodzaju zagrożenia. Odwoływane są kursy łódzkiej kolei aglomeracyjnej. Powód: usterki w oprogramowaniu nowo zakupionych pociągów PESA. Awaria zagraża bezpieczeństwu pasażerów, dlatego wadliwe składy zostały wycofane z użytku. Z pasażerami i przewoźnikiem rozmawiał Grzegorz Mnich.
2: Pani czeka teraz.
0: Ja czekam.
6: Czekamy, no.
0: Wiadomo, że utrudnienie. Każdy tam, jak są połączone te pociągi, to a tak trzeba czekać na drugi, na trzeci, nie?
2: Tak to dzisiaj wygląda.
0: Tak.
2: W niektórych składach nowych pociągów ELF nie zamykają się drzwi, wyjaśnia Iwona Borowińska z łódzkiej kolei aglomeracyjnej.
7: Priorytetem łódzkiej kolei aglomeracyjnej jest i zawsze będzie bezpieczeństwo i komfort podróży pasażerów. Dlatego w związku z powtarzającymi się problemami technicznymi dotyczącymi m.in. systemów sterowania drzwiami oraz innych podzespołów nowych pociągów PESA F3.0 byliśmy zmuszeni wycofać te pojazdy z ruchu. Sytuacja, w której dostarczone przez producenta nowe pojazdy nie spełniają wszystkich wymagań bezpieczeństwa i funkcjonalności, jest dla nas nie do przyjęcia. Jako przewoźnik, który przez lata wypracował wysokie standardy obsługi i cieszy się dużym zaufaniem pasażerów, nie możemy dopuścić do tego, aby problemy techniczne nowych pojazdów wpływały na jakość świadczonych przez nas usług. Producent pojazdów PESA Bydgoszcz S.A. jako podmiot odpowiedzialny za ich utrzymanie techniczne w ramach obowiązującej umowy został wezwany do niezwłocznego usunięcia stwierdzonych wad w całej flocie pojazdów. Do czasu przywrócenia pełnej sprawności technicznej pojazdy te nie będą wykorzystywane do realizacji kursów pasażerskich.
2: Dziś odwołanych zostało 19 połączeń.
7: Jednocześnie 39 pozostałych pojazdów w taborze łódzkiej kolei aglomeracyjnej działa bez zakłóceń. Są one kierowane do realizacji maksymalnie możliwej liczby połączeń. W dniu dzisiejszym, 18 września, ŁKA wykona 306 z 325 zaplanowanych kursów. Na bieżąco monitorujemy sytuację oraz nadzorujemy działania prowadzone przez serwis producenta. Naszym celem jest jak najszybsze przywrócenie pełnej sprawności pojazdów i osiągnięcie standardu, jakiego pasażerowie ŁKA mają prawo oczekiwać. Bezpiecznej, komfortowej i sprawnej podróży. Mamy nadzieję, że producent wkrótce rozwiąże wszystkie problemy, a pociągi PESA L3.0 będą mogły ponownie wyjechać na trasy. Przepraszamy tych pasażerów, których dotknęła dzisiejsza sytuacja i musieli zmienić swoje plany.
2: Trudno powiedzieć, jak długo pojazdy będą naprawiane.
1: Również w kolejnych dniach pasażerowie muszą liczyć się ze zmniejszeniem liczby połączeń. Odnowią stare i zniszczone kamienice, poprawią też wygląd zaniedbanych podwórek. Piotr Buf-Trybunalski zabiera się za rewitalizację kolejnej części Starego Miasta.
8: Bardzo dobrze. Oczywiście, że tak.
9: Ten jeden budynek wybitnie straszy. On jest niezamieszkany, on jest po pożarze. I jest piękny, bo widać, jakie ma dekoracje piękne. Natomiast trzeba by to odnowić, żeby przyciągnąć tu ludzi, żeby pokazać, jakie miasto jest ładne.
10: Powiedziała mi mieszkanka piotrkowskiej Starówki. Takich zaniedbanych budynków jest o wiele więcej. Dzięki dotacji z Urzędu Marszałkowskiego miasto wyremontuje kilka z nich.
11: Dokładnie tak. Dzięki wsparciu z Urzędu Marszałkowskiego projekt Młode Stare Miasto wraca do realizacji.
10: Mówi prezydent miasta Juliusz Wiernicki.
11: Ten projekt i to dofinansowanie w wysokości około 22 milionów złotych będzie obejmowało trwało rewitalizacja kamienicy przy Jazowieńskiej 12 i Grodzkiej 1 i Grodzkiej 3.
10: Zapewnia, że takich inwestycji będzie więcej.
11: To jest tylko element całego większego planu rewitalizacji Starego Miasta, bo jak Państwo wiedzą, w tamtym rejonie też będzie zrewitalizowana cała południowa strona ulicy Starowarszawskiej, oczywiście za wyłączeniem nieruchomości, które są własnością prywatną. Wszystkie miejskie kamienice będą tam wyremontowane. Tak naprawdę ta część Starego Miasta będzie wyglądała już zupełnie inaczej.
4: Czekamy na to.
11: Razem ze spółką TBS na bieżąco realizujemy i remonty, i takie kompleksowe rewitalizacje tej tkanki zabytkowej. Muszę Państwo pamiętać, że bardzo duże zasoby w mieście Piotrków obejmują właśnie te budynki zabytkowe, a tam procedura remontów jest zgoła inna niż w budynkach, których nie obejmuje, na przykład konserwator zabytków. No tylko w tym roku rozpoczęliśmy remont, czy to na ulicy Wojska Polskiego, to jest remont konserwatorski, pod czujnym okiem właśnie konserwatora Słowackiego 13, przy oddziale Miejskiego Ośrodka Kultury przy cerkwi, więc cały czas coś się dzieje, natomiast rzeczywiście w tej części jerozolimska, grodzka, starowarszawska będzie widoczna bardzo duża zmiana, bo to będzie no, kilka kamienic w jednym takim małym obszarze.
10: Efekty mają być widoczne w ciągu kilku lat.
1: O szczegóły dopytywał Rafał Różycki. Starówka w Piotrkowie Trybunalskim to jedno z najważniejszych miejsc na mapie historyczno-prawnej Polski. To właśnie tam odbywały się sejmy i trybunały koronne. Oblężenie jeży w ośrodkach rehabilitacji dzikich zwierząt. Winni tej sytuacji są nadgorliwi spacerowicze.
10: Do ośrodka w Kole pod Piotrkowem każdego dnia trafia około 10 jeży.
6: To są te tak zwane jesienne sieroty, te jeże. No i znaleźliśmy tego jeża i mówimy, no to nie może być. Jeśli jest matka, to musi być więcej, bo te mioty to są 4-5 sztuk, rzadko jedno.
12: Są bardzo malutkie, bo to jesienny miot. Z litości wzięłam do domu, przechowałam kilka dni, bo nie miałam wcześniej czasu, żeby je tu przywieźć. No i tak właśnie do dzisiaj.
10: Zdecydowana większość przywożonych jeży nie wymaga żadnej pomocy, mówi Paweł Kowalski, kierownik ośrodka.
6: Jak co roku trafia do nas blisko 400 tych zwierząt, tak w granicach 10% tak naprawdę potrzebuje pomocy człowieka. Leśny Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt po prostu bierze te jeże, bo przyjeżdżają, można powiedzieć, z całego województwa łódzkiego. Staramy się je przezimować i to się nam udaje. Natomiast później no kłopot, bo musimy porozwozić te jeże po okolicy, wypuścić, no bo gdybyśmy wypuścili wszystkie w jednym miejscu, po prostu brakłoby pokarmu wiosną, a więc to też jest bardzo ważne. Ważne jest, żeby je właśnie wypuścić w kwietniu, żeby one zdążyły jeszcze założyć rodzinę. Ten rok w ogóle jest rekordowy. Od samego początku, już od stycznia, mamy bardzo dużo zwierząt. Powiem, że w samym czerwcu, wtedy kiedy przeszły pierwsze te fale upałów, trafiło do nas blisko 400 zwierząt, 398 bodajże, dwóch nam brakło. Głównie były to jeżyki młode, prawda, ale i też młode kawki, gawrony, bociany, prawda. Tak więc tutaj ten rok jest wyjątkowy o tyle, że dziś możemy liczyć, że już 1600 zwierząt otrzymało od nas pomoc. No, zwykle 1200 było, no niecałe 1300 było w zeszłym roku w ogóle, a jeszcze mamy ponad 3,5 miesiąca starego roku, więc myślę, że tutaj jeże jakby te liczby nam zwiększą, ponieważ główny taki po prostu miesiąc, gdzie tych jeży bardzo dużo przyjeżdżało, no to jest koniec października, początek listopada. Jeż powinien mieć, no ważymy te jeże, ludzie ważą jeże, prawda? Nie do końca tutaj ja się zgadzam z tym, żeby je ważyć, natomiast widzimy po nim oczy zaropiałe, prawda, wycieki z nosa, rany jakieś na nim, bardzo dużo pasożytów, w tym kleszczy pcheł, prawda, jeż po prostu ma problem z chodzeniem, ma taką dachówkowatą postawę, czyli nie jest taka okrągła kulka, tylko na kręgosłupie ta skóra jakby opada, jest taki dachówkowaty, prawda, kiedy widzimy jak idzie, no to wtedy jak najbardziej proszę do nas przywieźć takiego jeża, my służymy pomocą. Natomiast jeśli jeż jest zdrowy, widać, że ma ten chód szybki, no w nocy szczególnie się porusza, bo jest to zwierzę nocne. Staramy się po prostu go zostawić w spokoju. Oczywiście jeże przychodzą do kociej karmy. Jeżeli wykładamy dla kotów karmę suchą, tutaj przestrzegamy, że jeże nie powinny jeść takiej karmy, nie powinny w ogóle jeść kociej karmy, bo to nie jest karma dla jeży, jest dla kotów, jak nazwa wskazuje. Więc tutaj jeże po prostu mają kłopot z suchą karmą szczególnie, ponieważ brakuje wody, problem z wodą, brakuje kałuż, one nie mają się później gdzie napić tej wody, no i a jak już, to piją jej bardzo dużo i to jest też problem dla jeża, bo on tyle wody w naturze nie pije. Więc ta sucha karma ma, szczególnie kocia, ma zły wpływ na jeże. Możemy je dokarmiać owadami, jeżeli chcemy. Takie owady możemy kupić, świerszcze bądź inne owady mącznika, prawda, larwę. Możemy kupić w sklepie zoologicznym, ewentualnie martwe, no po prostu najlepiej martwe wyłożyć, żeby jeże po prostu sobie jadły.
1: A tematem zajął się Rafał Różycki.
13: SK Bełchatów News.
14: W Łodzi 1 listopada pojedziemy komunikacją miejską za darmo. Rada Miejska zdecydowała, że rozwiązanie znane z ubiegłorocznego Dnia Wszystkich Świętych zostanie wprowadzone na stałe. Co myślą o tym mieszkańcy, to sprawdzał Daniel Tykliński.
15: 1 listopada pojedziemy komunikacją miejską za darmo. Czy według Pani to jest dobry pomysł?
16: Czemu nie? Myślę, że to jest dobry pomysł. Że akurat 1 listopada, gdzie ten ruch może też być wzmożony, część osób będzie miała możliwość skorzystać za darmo z komunikacji, więc myślę, że to jest dobry pomysł.
15: A Pani w jaki sposób zamierza dotrzeć na cmentarze?
16: Ja raczej autem, no ze względu na odległość, więc jeśli o moją konkretną osobę chodzi, to tutaj to rozwiązanie nie będzie pomocne, aczkolwiek tak jak podkreślam, sądzę, że dla wielu osób może się tak okazać.
15: To jest dobry pomysł?
17: Dobry, dlaczego nie? Wszystko co za darmo chętnie przyjmujemy, oczywiście, że tak.
15: Czy myśli Pani, że w tym czasie zrobiłoby się trochę luźniej na ulicach?
17: No zapewne, oczywiście, że przecież nie byłoby ze samochodów przede wszystkim. Chodzi, tak?
15: A Pani w jaki sposób zamierza się dostać na cmentarze?
17: Ja jadę samochodem swoim, ponieważ mamy właśnie na Mieszkach rodziców, więc muszę się przemieścić, tam nie bardzo jest dojazd.
15: Czy według Pani na przykład to powinno być przedłużone do 2 dni?
17: Tak, no bo następny jest dzień zaduszny, to jest taka sama duża i ważna uroczystość dla wielu rodzin, dla wielu ludzi.
15: Czy właśnie komunikacja miejska sprawi, że trochę się zrobi luźniej na drogach?
18: Myślę, że nawet na pewno. Tak, zdecydowanie. Wtedy jest wygodniej przede wszystkim, bo można szybciej dojechać na cmentarze. Nie blokuje się ulica, bo jednak samochody osobowe zdecydowanie zabierają i miejsce, i kierowcy wyjeżdżają, wjeżdżają, więc spowolnienie ruchu następuje zdecydowanie. Także to dobry pomysł.
15: A czy według Pani rozszerzenie tego do 2 listopada byłoby dobrym pomysłem?
18: Myślę, że zdecydowanie. Nawet ja bym do 11 rozciągnęła, żeby to tak uczcić chociażby i odzyskanie niepodległości połączyć ze świętem. W ogóle z dni połączyć z tym, żeby ludzie odwiedzali cmentarze. Jeżeli już nawet nie do swoich zmarłych, bliskich, to poznali historię cmentarzy, bo ona jest również bardzo ciekawa. Także sami to robimy i uważamy, że przybliża to kulturę poszczególnych wyznań chociażby i poszerza horyzonty. Zdecydowanie.
19: Ja bym popierał coś takiego, jeśli miasto na to stać, to super.
15: Czy według Państwa możliwe, że zrobi się trochę luźniej na drogach?
20: Możliwe, że tak. Że wtedy samochodami nie będą jeździć, tylko będą jeździć
19: tramwajami. Jeszcze ile tramwajami. Komunikacji będzie, bo czasami to jest straszny tłok.
15: A Państwo w jaki sposób będą się wybierać na cmentarze?
20: Ja tylko tramwajami.
15: Wygodnie?
20: No, trochę muszę przejść pieszo, ale oczywiście, bo samochodu nie mam gdzie zostawić. Także
19: właśnie parkowanie jest kłopot.
20: To jeszcze nie mam jednego, tylko kilka grobów i nie tylko w Łodzi, także no ale teraz poza Łódź, no to już samochodem.
19: Ta komunikacja jest taka między cmentarzami też, prawda? To jest bardzo wygodne.
15: Czy według Państwa to jest dobry pomysł?
21: No jeżeli chodzi o mnie, to dobry pomysł.
15: Szczególnie w takim dniu.
21: Właśnie o to chodzi, że jest tyle cmentarzy do odwiedzenia, że na pewno to jest dobry pomysł.
15: A pani w jaki sposób zamierza się dostać na cmentarze?
21: Ja mam tylko tramwaj, a tramwaj, autobus, także...
15: Myśli pani, że zrobi się trochę spokojniej na drogach przez to?
21: No nie wiem, no, na przykład jeżeli ktoś jest przyzwyczajony do samochodu, to ciężka sprawa.
15: Czy może warto by było rozszerzyć tą bezpłatną komunikację do 2 listopada?
21: Wydaje mi się tak, że bo chyba później są zaduszki, jeżeli się nie mylę. Też dużo ludzi właśnie odwiedza cmentarze, bo jeżeli nie są w stanie odwiedzić wszystkiego 1 listopada, to jadą 2. I to też jest właśnie... Dobrze by było, gdyby.
3: Marcin Głoszewski, radny Rady Miejskiej w Łodzi. Bezpłatne dla mieszkańców przejazd na 1 listopada są rozwiązaniem, w mojej ocenie, niezwykle korzystnym. One po pierwsze powodują, że mieszkańcy decydują się na korzystanie z komunikacji miejskiej. Po drugie, no, ilość samochodów, które dojeżdżają do nekropolii w całym mieście, wierzę głęboko, że się zmniejszy. To usprawni komunikację, usprawni dotarcie na groby. No, nie będzie to okres, kiedy będziemy przeżywali gehenne podróże, ale rzeczywiście spotkania rodzinne i odwiedzenie naszych najbliższych, którzy już z nami nie są. To rozwiązanie także wieloletnie, bo to jest wprowadzenie uchwałą Rady Miejskiej rozwiązania corocznie, a więc nie będzie potrzeby podejmowania takiej uchwały każdego roku. W mojej ocenie bardzo dobre rozwiązanie.
14: Darmowe przejazdy obejmą także linie wyjeżdżające poza granice miasta.
13: SK Bełchatów.
14: Kijanki na start. W Łodzi rusza bezpłatny program nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych z klas 1-3. Rodzice, oddając dzieci pod opiekę ratowników i instruktorów, chcieliby mieć pewność, że ich pociechy są na basenie w pełni bezpieczne. Pytania o bezpieczeństwo pojawiają się w Łodzi w ostatnim przypadku na miejskim kąpielisku, gdzie podczas nauki pływania utopił się 7-letni chłopiec. Właśnie o bezpieczeństwo zajęć pytał Grzegorz Mnich.
5: Czy lubisz pływanie?
22: Lubię.
5: Nie boisz się wody?
22: Nie. Na początku trochę się bałem głębokości, ale teraz jest okej.
5: Okay. Co jest fajnego w tym pływaniu?
23: To, że można się rozluźnić. Lubię kontakt z wodą i dobrze się w niej czuję.
5: Jak wygląda bezpieczeństwo? Kto czuwa nad tymi dziećmi? Jak wygląda proces nauki pływania takich maluchów?
24: Nad bezpieczeństwem czuwa ratownik. I mamy tak samo instruktora, który prowadzi zajęcia. Jacek Kadubiec, ratownik wodny. Także są dzieci bardzo bezpieczne w wodzie, zachowane są wszystkie procedury.
5: Tu jest dość głęboko.
24: Tak, tak, ale oczywiście na początku nie wypływamy na głęboką wodę. Wszystko zaczyna się od metra, potem przechodzimy na 1,20 m i jak dzieci już mają, są dosyć zaawansowane, przechodzimy dalej sobie, tak? Wszystko jest pod nadzorem, zabezpieczone.
5: Będzie bezpiecznie.
24: No uważam, że tak, no musi być bezpiecznie, no taka jest nasza praca, prawda? Także tu nawet nie ma co mówić, tak?
5: Czy w ciągu roku te dzieciaki są w stanie nauczyć się pływać?
24: Tak, oczywiście. Jak zaczynamy te parę miesięcy, także dzieci na pewno te podstawy łapią i potrafią pływać, tak?
25: Gorąco zachęcam, żeby się zgłaszać, bo oczywiście kolejność zgłoszeń jest tutaj niezwykle ważna.
26: Wiceprezydent Łodzi Małgorzata Moskwa-Wodnicka.
25: Ale warunek jest taki, że rodzice muszą dowieść dziecko sami na obiekt pływalni. My natomiast udostępniamy pływalnie. Dla nas to jest niezwykle ważne, żeby dzieci nauczyły się pływać już od najmłodszego wieku. Grupy też są małe, co w sposób komfortowy zapewnia naukę pływania, bo grupy są 15-osobowe, także zapraszamy serdecznie do udziału w programie Kijanka, który jest całkowicie bezpłatny.
27: Ten program skierowany jest do wszystkich dzieci łódzkich, nie tylko do dzieci, którzy wchodzą do tych szkół z basenami.
26: Radny Krzysztof Makowski.
27: Ponieważ jest pewnie jakieś niedomówienie, dzwonią rodzice, czy oni mogą, czy nie chodzą do tej szkoły. Nie. Wszyscy rodzice, którzy mają dzieciaki w klasach 1-3 i są w Łodzi, mogą uczestniczyć w tym programie pod warunkiem, że zadzwonią na sekretariat, wyślą maila, zapiszą się, zostaną przydzieleni do grupy 15-osobowej. Ważne jest w tym wszystkim to, aby zachować taką systematyczność. O to bardzo do rodziców apelujemy. My gwarantujemy opiekę, gwarantujemy bezpieczeństwo na basenie, czyli opiekę ratowników, opiekę osób, które zajmują się dziećmi od momentu wprowadzenia na basen. Natomiast po stronie rodziców jest przywiezienie i odebranie. I to zdało egzamin w zeszłym roku. Muszę powiedzieć, frekwencja była rewelacyjna. 210 miejsc przygotowanych w tym roku. Ja jestem przekonany, że będzie bardzo dużo chętnych, bo już rodzice do mnie wcześniej dzwonili, pisali i się pytali, czy ruszamy w tym roku z programem Kijanka. Niestety moce przerobowe mamy, czy też wolne tory pływackie mamy, także możemy tworzyć tylko po dwie grupy w każdej ze szkół. Ale myślę, że i tak to będzie bardzo ciekawe i atrakcyjne dla dzieciaków, że mogą przyjść i uczyć się. W zeszłym roku jako ciekawostkę powiem, bo też kilkoro rodziców mi to pisało, że oni domawiają się w czwórkę, w piątkę. I tak jest, że co 4 tygodnie jeden rodzic przywozi czwórkę dzieci i to jest doskonałe takie też działanie łączące rodziny między sobą.
28: Jest pełna obsada opiekunów, pełna obsada ratownicza, opieki takiej pozapedagogicznej. Bożena Winiek, dyrektor 173 Szkoły w Łodzi. Myślę, że będzie wszystko dobrze. Jak na razie nie mieliśmy żadnych uwag, że coś jest nie tak. Jesteśmy pływalnią szkolną, więc dbamy nad wyraz o to, żeby woda woda była odpowiednio uzdatniona. Mówię już o takich sprawach, tak? Dbamy o to, żeby wszystkie urządzenia działały sprawnie, żeby tutaj nie było zagrożenia bezpieczeństwa i życia, w ogóle życia dzieci. Mamy opiekę profesjonalnych ratowników. Także dzieci nie są puszczone samopas i panie, które prowadzą zajęcia, mają tytuł trenera drugiej grupy, więc są to jak najbardziej odpowiedzialni, wykwalifikowani pracownicy. Najpierw dzieci, które kompletnie nie umieją pływać, to muszą się obznajomić z tą wodą, tak? Czyli po prostu chlapią się, bawią się, no różne tam zabawy są robione. To są klasy 1-3, więc one muszą się uczyć przez zabawę. I w ten sposób te zajęcia są prowadzone. Z czasem, na razie na płytkiej wodzie, my mamy głęboki basen od metra do 3,50, więc te zajęcia pływania odbywają się na tym płytkim basenie. Ale dzieciaki świetnie się brzechtają, uczą się zanurzać główkę, uczą się tego, żeby nie bać się, jak im woda zalewa oczy. Myślę, że to są bardzo fajne zabawy, a nasze panie, trenerki, prowadzą te zajęcia starszymi dziećmi od wielu lat. Sama je przyjmowałam 20 lat temu, więc tu nie ma jakby problemu. Jestem ich pewna w 100%.
14: Zajęcia odbywać się będą przez rok w 7 łódzkich szkołach z basenami, 2 godziny w tygodniu. Przygotowano ponad 200 miejsc. Zapisy trwają do końca września. Młodzież z Bełchatowa pokazała, że ma ogromne serducha. W jednej ze szkół średnich zorganizowano wielkie oddawanie krwi. Frekwencja absolutnie rozbiła bank.
0: Długo czekacie w kolejce?
2: Czekamy tak w zasadzie od 8.20, coś dobrze, takiego.
0: Tak. Czyli ponad godzinę już.
2: Tak, jak najbardziej. Tak,
0: no to trzeba się troszkę naczekać.
2: Tak, ale w szczytnym celu jak najbardziej. Bo dajemy krew dla potrzebujących tak w zasadzie. Jeśli krew oczywiście przejdzie badania laboratoryjne.
0: Bądźmy dobrej myśli i przejdzie.
2: Tak, jak najbardziej. Nie, ale to czas pokaże. No, jak nie teraz, to później, a jak nie, to... No, też może się okazać, że nie będziemy mogli jej oddawać.
0: A po raz który oddajesz krew?
2: Pierwszy raz oddaję krew.
0: To jest
2: pierwsze, tak, pierwsze moje zdarzenie z takim czymś i jestem ciekaw w ogóle, czym to się gryzie i tak dalej.
0: Ale nie boisz się?
2: Nie, czyli mnie bardziej boję się, ile tej krwi upłynie, ale igły się nie boję.
0: Taka ciekawość? Jak zareaguje twój organizm?
2: No też jest właśnie ciekawość, czy pod tym będę zdatny do życia, czy będę przykuty do łóżka przez cały dzień, ale to czas pokaże. Też właśnie jestem ciekaw, jak takie rzeczy będę znosił.
0: Myślę, że dobrze. Będzie okej.
2: No jak najbardziej, no bądźmy dobrej myśli.
0: Co cię skłoniło, żeby wziąć udział w tej akcji?
4: No bo można nieść dobro w taki sposób. Można oddać krew i komuś pomóc.
0: Po raz który to robisz?
4: Też po raz pierwszy.
0: I jak to wygląda u ciebie, jeśli chodzi o takie emocje przed tym pierwszym oddaniem?
4: No czy ogólnie emocje to raczej żadnych nie mam, ale myślę, że przez moją posturę dosyć taką krępą to mogę sobie osłabnąć po takim właśnie pobraniu krwi.
0: Może nie będzie tak źle.
4: Tak jest. Bądźmy dobrej myśli, tak jak kolega powiedział.
0: Już wcześniej tak się zbierałeś z tym, żeby oddać po raz pierwszy krew, czy a może ktoś cię tak spontanicznie namówił?
4: Znaczy ogólnie miałem w planach wcześniej już oddawać krew, ale no, jak teraz trafiła się okazja, no to dopiero teraz oddaję.
0: Tutaj usłyszałem, że czekacie ponad godzinę.
4: Tak jest, ponad godzinę. No kolejka jest dosyć długa, także trzeba się naczekać.
0: A właśnie może wychylmy się tutaj. Ile jest osób w tej kolejce?
4: No z 30 jest na pewno tutaj za nami.
2: 43 podobno było naliczone. Pół godziny temu 43 osoby były naliczone.
0: Ale warto czekać?
4: Warto czekać, jak najbardziej. Warto poświęcić chwilę, bo tak jak powiedziałem na samym początku, można komuś pomóc w ten sposób.
2: Pół godzinki czekamy.
0: Długa ta kolejka?
2: No, w tym roku długa. Powinniśmy się cieszyć.
0: Że tyle chętnych.
2: No, warto pomagać.
0: Po raz który oddajecie krew?
2: Ja po raz pierwszy.
7: Ja też po raz pierwszy.
2: No głównie to wolne dni, no i chęć pomocy.
4: Tak jest, chęć pomocy ludziom, że ta krew nasza może się faktycznie komuś przydać i uratować życie. A przy okazji mamy dla siebie 2 dni wolnego od szkoły. Także możemy mieć taki wydłużony weekend.
0: Jak myślicie, to oddawanie krwi wejdzie wam w krew?
4: Wydaje mi się, że może tak być. Może tak być, ponieważ właśnie te kwestie charytatywne są bardzo fajne, bo dzięki nam, dzięki spędzonym tutaj przykładowo 2-3 godzinami czekania w kolejce, możemy faktycznie komuś ratować życie.
0: A czy są jakieś obawy przed tym pierwszym oddaniem krwi?
2: Lekkie są na pewno.
0: Czego dotyczą?
4: Lekki stres jest, ale jak nie zemdlejemy, będzie dobrze.
8: Teraz wybieramy miejsce w kucie, rozpakowamy, pobieramy próbóweczki.
0: Bolało?
4: Nie.
0: Pani potwierdza, że nie ma się czego bać.
8: Nie ma się czego bać. Probóweczki pobieramy, reszta idzie już do worka.
1: krwi nie możemy sobie kupić tylko dlatego, żeby pomóc potrzebującym. Dzisiaj oddaję jakąś krew, a za jakiś czas pewnie będę ja od kogoś potrzebował krew, więc warto pomagać.
6: Wiele z młodych ma dużo większą świadomość teraz odnośnie tego oddawania krwi. Chcemy pomagać i sprawiać, żeby ludziom było lepiej, także...
0: I też debiutant, tak?
6: Tak, tak, też pierwszy raz.
7: No akurat dzisiaj jest takie piękne wydarzenie, bo to jest 300. akcja naszego stowarzyszenia. Krzysztof Rośniak, wiceprezes Powiatowego Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi przy kopalni Bełchatów. Spotykamy się w zespole szkół ponadpodstawowych numer 1. No to jest piękna aula, dość duży obiekt, więc ta akcja przebiega bardzo spokojnie, wydajnie, super. Po prostu jest dobrze.
0: Duży obiekt i długie kolejki.
7: No tak, z tego co mam informację na chwilę obecną, już oddało przeszło 20 osób krew. Zarejestrowanych jest osób około 80, no ale liczymy, że jeszcze pewnie parę osób dojdzie, bo na bieżąco dochodzą.
0: I w tej kolejce, co jest kolejną dobrą wiadomością, jest dużo debiutantów.
7: Tak, zgadza się, no nie bez kozery, akurat to spotkanie jest na terenie szkoły, w związku z tym młodzież podjęła wyzwanie, cieszymy się z tego, dlatego nie zawsze mamy w swoich zasobach osoby, które oddają jako wieloletni honorowi dawcy krwi, ale są to osoby, które oddają pierwszy raz, więc liczyliśmy na młodzież, odzew jest, więc z tego jesteśmy bardzo zadowoleni.
0: No właśnie, bo robicie zbiórki w przeróżnych miejscach. Ta wyróżnia się o tyle, że no właśnie w tej kolejce dominuje młodzież.
7: Tak, oczywiście, no ale z prostej przyczyny robimy to przy szkole, dlatego młodzież odpowiada na to, cieszymy się z tego.
0: Zawsze jest szansa na to, że jak ktoś po raz pierwszy odda krew, to mu wejdzie w krew, to oddawanie.
7: Tak mi się wydaje, że tak to działa, ale może nie do końca. Chodzi o to, że ktoś odda pierwszy raz, to idzie dalej. Wydaje mi się, że rozumie istotę sytuacji, że jednak krew to życie. Są ludzie, którzy potrzebują tej krwi w różnych chorobach, w związku z tym młodzież też no, daje ten odzew i zrozumienie w tej kwestii.
14: Akcję odwiedził Rafał Różycki.
13: SK Bełchatów News.
14: Można pograć w piłkę i pomóc podopiecznym łódzkiej Fundacji Gajusz. W październiku rozegrany zostanie charytatywny turniej Gaju Cup, połączony z piłkarskim piknikiem. Z organizatorami wydarzenia, Przemysławem Kaczmarkiem i Filipem Jędrzejczykiem, rozmawiał Grzegorz Mnich.
9: Kto może zagrać?
10: No mogą zagrać tak naprawdę wszyscy. Mogą być to zespoły firmowe, mogą być to zespoły złożone, że tak powiem, ze swoich przyjaciół. Mogą być to dzikie drużyny. Nie mamy tutaj żadnych ograniczeń. Nasze hasło: pomaganie przez granie.
9: Męskie, żeńskie, mieszane, wszystko?
10: Wszystko dozwolone. Też widziane, jeżeli są jakieś młodsze osoby, żeby zagrali sobie razem z rodzicami w jednym zespole.
9: Czyli bawimy się, to nie chodzi o wynik, tak? Tylko o cel i o zabawę.
10: Wynik jest oczywiście też bardzo ważny, ale no cel nadrzędny, no to tutaj jest wsparcie fundacji i cały zysk zostaje przeznaczony na Fundację Gajusz. Zbliża się druga edycja turnieju charytatywnego Gaju Cup w współpracy z Awogrus Arena, we współpracy z Fundacją Gajusz. Chcemy zachęcić wszystkich do udziału w tej imprezie.
9: Jak taki mecz wpływa na waszych podopiecznych i co z takich pieniędzy udaje się później zrobić?
11: Pierwsza edycja zgromadziła 17 drużyn. Udało nam się

0: piłkarskim Sawok Plus Arena, który jest podzielony na trzy sektory, więc gramy na trzech boiskach jednocześnie. Zależy nam na tym, żeby ludzie się zmęczyli, ale w uśmiechnięty sposób. Oprócz tego będziemy mieli loterię, będzie można wygrać różnego rodzaju vouchery od naszych partnerów. No i generalnie cały taki dzień to będzie taki, można powiedzieć śmiało, że piłkarski piknik z nastawieniem na to, żeby jednak trzymać się tego hasła, czyli granie przez pomaganie.
1: Jakie drużyny już zadeklarowały obecność? Czy możemy już pochwalić się?
2: Tak, to w tamtym roku zebraliśmy się, tak jak wspominałem, 17 drużyn i kilka drużyn już potwierdziło swój udział.
1: Może jakieś służby mundurowe, może inne?
0: W zeszłym roku brała udział Komenda Wojewódzka Policji, więc mamy nadzieję, że w tym roku również zaszczycą nas swoją obecnością. No i pozostałe służby jak najbardziej również zapraszamy, no bo tak jak wspomnieliśmy wcześniej, no turniej jest dla wszystkich i najważniejszy jest cel i idea.
1: Jakim systemem rozgrywane są te pojedynki?
0: Gramy na, można powiedzieć, że szóstkowy tryb, czyli 5 plus 1, po 12 minut spotkanie. W zeszłym roku były to najpierw faza grupowa, później faza pucharowa, więc taki turniej, gdzie na pewno każdy wychodzi zmęczony i z taką myślą, że już się dzisiaj nagrałem.
1: Kto wygrał przed rokiem?
0: W zeszłym roku zwycięstwo drużyna M-Banku, teraz być może czas ich zmieść stronę.
1: Czy Ga już będzie miał swoją drużynę?
2: Nie, tutaj tak podobnie jak w poprzednim roku nie wystawimy swojej drużyny. Faktycznie jest to w fundacji dosyć trudne z tego względu, że na co dzień opiekujemy się dziećmi, więc nasi wszyscy pracownicy są zaangażowani, ale tutaj nasi darczyńcy, nasi partnerzy wystawiają swoje drużyny, ale będzie w tym roku też dodatkowa niespodzianka, ponieważ nasi podopieczni z programu Okno, czyli dzieci, które wyzdrowiały z choroby onkologicznej, zadeklarowała nasza koordynatorka, że dzieci będą uczestniczyły w tym turnieju, kibicując właśnie piłkarzom, kibicując drużynom i na końcu wręczą też medale, pamiątkowe puchary, tak żeby tutaj też od fundacji wnieść taki fajny akcent.
1: Przed rokiem zebraliście 20 tysięcy złotych. Każda złotówka jest potrzebna, tak? No bo potrzeby podopiecznych są bardzo duże.
2: To prawda. Podopieczni na co dzień opiekujemy się dziećmi, więc 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, więc po prostu to tak jak w budżecie domowym. Potrzebujemy tego wsparcia cały czas, potrzebujemy mieć też taką przewidywalność finansową. Nie możemy sobie pozwolić na żadne przestoje, właśnie ze względu na to, że dzieci są cały czas. No i oczywiście też mamy zespół profesjonalistów z sercem, którzy też chcemy ich dobrze, godnie opłacać, tak żeby sprawowali opiekę najlepiej, jak to jest możliwe dla dzieci.
1: Ci, którzy nas słyszą, chcieliby zagrać, gdzie mają się zgłaszać, w jaki sposób?
0: Zapraszam do kontaktu przez profil Sawok Plus Areny, tam jest kontakt do mnie bezpośrednio, do menadżera obiektu. Tam podeślemy wszystkie szczegóły, wyślemy ofertę taką szczegółową odnośnie turnieju, więc jak najbardziej zachęcamy do udziału.
1: Do kiedy można się zgłaszać, bo to w ostatniej chwili to może być za późno.
0: Chcielibyśmy zamknąć zapisy do końca września i chciałbym, żebyśmy nie zwlekali z tym terminem, no bo wiadomo, to też organizacyjnie potrzebujemy się przygotować, no ale jeżeli ktoś jeszcze gdzieś tam będzie miał wątpliwości i na początku października da nam znać, no to oczywiście też dołożymy wszelkich starań, żeby można było wystartować. Nie mamy absolutnie żadnego limitu, mogą grać i profesjonaliści, i osoby, które gorzej sobie radzą z piłką, ale chcą też pomóc, więc my jesteśmy otwarci, czy to są mężczyźni, czy kobiety, czy też jakieś starsze dzieciaki, no to tutaj jest jedna słuszna idea i my powinniśmy do tego w ten sposób podejść. Do tego promując aktywny styl życia poprzez granie w piłkę, no to uważam, że to jest dobra idea.
1: No i te 12 minut to chyba każdy da radę.
0: No 12 minut jeden mecz, ale tak. Oczywiście my sobie zawsze zakładamy jako organizatorzy, żeby tych meczów było co najmniej 5, więc minimum godzinka grania na pewnej intensywności. Jest możliwość pogrania, to nie tylko 12 minut spotkania, ale rywalizacja, że tak powiem, najpierw w fazie grupowej, później w fazie pucharowej. Jestem przekonany, że każdy po tej godzince wspólnych emocji będzie szczęśliwy, że pograł i że też w jakiś sposób pomógł tutaj w tym szczytnym celu.
3: Turniej rozegrany zostanie 10 października na terenie Sawok Plus Arena.
4: SK Bełchatów.
3: Takie leśne koncerty są tylko raz w roku. Jelenie Łódzkiem rozpoczęły randkowanie, czyli rykowisko.
5: W lasach możemy już teraz usłyszeć ryk jeleni, który nazywa się rykowiskiem.
6: Karolina Grabowska, Nadleśnictwo Bełchatów.
5: Teraz mamy okres godowy jeleni. Byki, czyli samce jeleni, chodzą po lesie i ryczą. I możemy to właśnie usłyszeć. Jest to bardzo spektakularny moment. Słysząc na żywo ten ryk byka, to czujemy, jakby nam się ziemia trzęsła pod nogami. Te jelenie chodzą teraz z łaniami. No i co one robią? One tych swoich łań pilnują. No i sprawdzają swoje siły, bo który byk jest najsilniejszy, najzdrowszy, no ten jakby wygrywa rywalizację i ten ma właśnie tą chmarę łani.
6: I takie rykowisko jest tylko raz w roku. Jesienią

0: Tak, każdego roku, gdy na dworze robi się zimno, wieczory i poranki robią się zimne, czyli to jest wrzesień, październik, byki właśnie rozpoczynają, jelenie rozpoczynają to rykowisko i teraz możemy je wtedy spotkać, bo one wtedy je słyszymy i wtedy częściej jakby się nam pojawiają, wychodzą ze swoich ostoi, migrują.
1: A taki ryk można już usłyszeć z daleka.
0: Tak jest. Osoby, które mieszkają gdzieś w pobliżu lasów, w leśniczówkach, czy mają domy gdzieś na skraju lasu, często mówią, że wieczorami po prostu wystarczy, że otworzą okno i słyszą w domu ten ryk jelenia. To jest no, niepowtarzalny. No, oczywiście są osoby, które potrafią gdzieś tam naśladować też ten dźwięk. Jeleń tym swoim rykiem pokazuje swoją siłę, więc i ostrzega rywala też przed tym, jaki on jest silny, żeby do tej walki jednak nie dochodziło.
2: To jest wielki spektakl przyrody. Tak naprawdę czekamy, bynajmniej ja czekam cały rok na to, żeby usłyszeć ten ryk.
1: Leśniczy Paweł Kowalski, Nadleśnictwo Piotrków Trybunalski.
2: Już pierwsi sygnaliści się odezwali. Są to zwykle pojedyncze byki, które nawołują, gdzie się znajdują, oznajmiają tym rykiem. No oczywiście nasz Bambi też tutaj ryczy. No ale pod Piotrkowem właśnie tutaj od strony wschodniej, tutaj od strony ulicy Jeziornej, osiedla Wierzeje, tutaj na terenie porośniętym trzcinami wokół Bugaja, jelenie szczególnie lubią przychodzić, bo jest dużo wody. Generalnie w tym okresie jelenie kąpią się, taplają się w błocie na porożu, noszą takie fladry z tego torfu. Tu jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Zmienia się cały zapach tego jelenia. Ich mocz daje taki bardzo mocny piżmowy zapach. To jest dla jeleni Chanel numer 5. One sikają do tego błotka, taplają się w nim. No oczywiście dla łań, czyli dziewczyn, no to jest coś niebywałego, Old Spice. I one wtedy zakochują się bardziej, prawda? Ale byki właśnie w ten sposób oznaczają swój teren, chodzą, ocierają się o drzewa, bo to jest bardzo istotne. Nie żerują wtedy zbytnio, a więc tracą na wadze, cały czas są pobudzone. Ten spektakl trwał tak mniej więcej 2-3 tygodnie. Oczywiście za chwilę będzie się nasilał, kiedy zrobi się chłodniej, bo teraz, kiedy jest tak, są ciepłe noce, jest ciepło w dzień, one trzymają się mokradeł, taplają się właśnie, bo są atakowane przez owady, a więc tutaj zganiają swoje wybranki bliżej siebie. Łanie, która jest w rui, wydają takie nosowe, wysokie dźwięki, takie piski, no i wtedy byk stadny, czyli ten król lasu, pilnuje ich, żeby żaden młody mu w szkodę nie wszedł, prawda, i no nie daj Boże, nie przekazał swojej puli genetycznej, bo tutaj w przyrodzie najsilniejsi akurat u jeleni przekazują pulę genetyczną, a więc ten silny byk, prawda, on uzurpuje sobie prawo, że będzie ojcem, no, kilku lub kilkunastu, prawda, młodych później w przyszłym roku. Łanie po prostu to z nim chcą mieć potomstwo, bo to potomstwo będzie silne, będzie uciekało przed wilkami, prawda, będzie sprawne. Nikt w herlaka za bardzo nie wierzy. I też bywa, że ci młodsi, prawda, kibice, że tak powiem, oni próbują dostać się do łań, no wtedy byk walczy z nimi, a więc tutaj dochodzi do starć, a najgorzej jak dwa byki stadne się spotkają, czyli te potężne stare byki z dużymi porożami, no to wtedy już idzie walka nie na przelewki, tylko właśnie starają się jeden drugiego wyeliminować, przepchnąć, prawda, przegonić. Rzadko dochodzi do jakiejś sytuacji, że byk pada. Jest to bardzo rzadka sytuacja, natomiast częściej któryś z nich rezygnuje, widząc, że rywal jest dużo, dużo silniejszy. I taki właśnie w dzień, właściwie one siedzą gdzieś głęboko w lesie, a wieczorami wychodzą na pola, wychodzą na łąki śródleśne i wtedy ten spektakl, który nie, prawda, porykiwanie, bo to są przeróżne, bo to jest taki ryk tubalny, młodsze byki zawodzą, takie mają koniec, tak zakończą, tak po prostu z tęsknotą to widać, że młody byk i nie ma łań, dorosły, potężny, na końcu widać takie czyli ja tutaj rządzę i wara wam ode mnie, no więc zwykle o drugiej w nocy już jestem w lesie i nasłuchuję, bo tak naprawdę one zaczynają, znaczy już są generalnie rozkręcone, ale koło drugiej są tak, wychodzi mi, że są najmniej czujne i łatwo można podejść bliżej w miejsce, gdzie byki leczą. W tym roku, no niestety, sytuacja jest utrudniona, bo byki są przeganiane przez grzybiarzy. No nie ma nic gorszego niż grzyby i rykowisko w jednym czasie. I również trzeba zauważyć, że pojawiają się łosie, ale to też jest okres, kiedy łosie mają bukowisko, one buczą. Tak? I te byki szukają klęp tutaj w okolicach Mesz, w okolicach Piotrkowa. Wiosną i w zeszłym roku pojawiła się klępa, w tym roku była z młodym i z tego co wiemy, również byk łosia przechodzi przez Piotrków, nie bacząc na to, że jest teren zurbanizowany, ale geny mówią, trzeba znaleźć, bo gdzieś czuję, że jest tu klępa.
1: Zwłaszcza o świcie nie brakuje w lasach grzybiarzy. No w końcu mamy sezon grzybowy w pełni. Czy jest się czego bać? Bo wiadomo, na pewno nie zabraknie, czy nie brakuje takich ciekawskich, którzy wyciągną telefon, podejdę bliżej, zrobię zdjęcie albo nagram. Lepiej uważać?
0: Myślę, że warto stać nieruchomo, kiedy zobaczymy to zwierzę, bo ono ma bardzo dobry węch, bardzo dobry słuch. Wiadomo, że właśnie teraz we wrześniu, w październiku jest ono bardziej zajęte tym okresem właśnie godowym i ma te zmysły, nie jest tak nastawione na nas, my go nie obchodzimy zupełnie, więc też aż tak może się nie boi, tak szybko nas nie wyczuje i nie ucieknie.
2: Nie grozi nam nic ze strony jeleni, to jest mit czasami. Oczywiście, że może być tak, że byk będzie blisko nas, usłyszy jakieś tam trzaskanie gałęzi pod naszymi stopami i zbliży się do nas, ale kiedy nas rozpozna, że jesteśmy, no nie jesteśmy łanią, prawda, to sobie pójdzie, on nie będzie z nami walczył. Oczywiście jest niebezpieczeństwo, jeśli chodzi o jelenie oswojone, że w tym okresie są dosyć niebezpieczne. My tu też w ośrodku mamy byka, to wiemy, że trzeba zachować ostrożność. Po tym okresie oczywiście testosteron spada, on się uspokaja. Natomiast myślę, że jeżeli jest byk, samiec z łaniami, cała chmara, jeleń taka rodzinna, to łanie od razu nas usłyszą i łanie nie tracą głowy w tym amoku miłosnym, stąpają mocno po lesie i twardo, więc one natychmiast reagują, salwują się ucieczką, prawda, kiedy usłyszą człowieka albo go wyczują. Byki czy samce, no oczywiście zakochany, prawda, byk rozmarzony, bywa, że pozwoli nam podejść bliżej. Natomiast na pewno nie będzie próbował nas atakować, po prostu pobiegnie za łaniami, które się zaczną oddalać.
0: Ale podchodzić raczej bym nie polecała. Mamy teraz w aparatach zoomy dobre, możemy sobie przybliżyć, także jeśli jakiś grzybiarz usłyszy, zobaczy tego jelenia, wystarczy stanąć, zatrzymać się. Generalnie zwierzęta leśne mają raczej słaby wzrok, więc jeśli się zatrzymamy, będziemy stać nieruchomo. Jest duża szansa, że ona nas tak szybko nie zobaczy i nie wyczuje i wtedy mamy szansę zrobić to zdjęcie czy nagrać ciekawy film.
1: Ale lepiej się nie zbliżać i nie kusić losu.
0: Oczywiście, nie wolno też przede wszystkim płoszyć zwierzyny, więc to jest jej dom, tylko trzeba pamiętać, że jesteśmy gośćmi w lesie, więc jak najbardziej możemy podziwiać, fotografować, ale nie ma tutaj sensu się zbliżać, no tym bardziej, że to poroże, które zobaczymy u jelenia na głowie, no jest tak duże i budzi respekt. Sam w ogóle wzrost jelenia również budzi respekt, ponieważ on może mieć 150 cm w kłębie, plus właśnie jeszcze wysoko postawiona głowa, do tego piękne poroże, no to myślę, że trzeba być dużym śmiałkiem, żeby się zbliżyć do takiego zwierzęcia.
3: Rozmawiał Rafał Różycki, rykowisko potrwa kilka tygodni.
4: SK Bełchatów News.
5: Ponad 11 tysięcy łódzkich uczniów wzięło udział w tegorocznej akcji Rowerowy Maj. W szkole podstawowej nr 56 podsumowano kampanię i wręczono nagrody.
6: Jak wyglądała tegoroczna akcja?
7: No myślę, że bardzo dobrze, bo warto przypomnieć, że 3 lata temu zgłosiło się tylko 5 szkół, natomiast w tym roku mamy 107 placówek, więc efekt jest dla nas zaskakujący, ale myślę, że też wyczekiwany. Małgorzata Moskowodnicka, wiceprezydent miasta Łodzi. Bo zależało nam, żeby do akcji rowerowego maja zgłaszało się coraz więcej placówek, przede wszystkim to ekologiczne transport, bo można się poruszać nie tylko rowerem, ale hulajnogą, na wrotkach, więc tutaj jest dowolność. No i przede wszystkim promocja aktywności i ruchu, a do tego zwycięzcy otrzymują nagrody rzeczowe, finansowe, więc myślę, że w przyszłym roku będzie jeszcze więcej placówek, bo z tego co pamiętam było
6: blisko 12 tysięcy, ponad 11 tysięcy osób. Jarosław Pawicki, Wydział Edukacji Urzędu Miasta Łodzi.
7: Jeśli chodzi o nagrody finansowe, to są właśnie środki finansowe. Za pierwsze miejsce 20 tysięcy, za drugie 15, za trzecie 10 tysięcy. Voucher otrzymuje placówka edukacyjna, ale są również nagrody rzeczowe, bilety, również dwa rowery dla zwycięzców, więc uczniowie też otrzymują gadżety rowerowe i nagrody.
6: Czy rzeczywiście jest tak, że te dzieciaki później, jak na przykład dostaną taki rower, to faktycznie na nim jeżdżą?
8: Tak jak już zostało powiedziane, do akcji nigdy nikogo nie zmuszaliśmy. Tak naprawdę ta liczba przerastała właśnie w postaci dobrowolnej chęci zgłaszania się jednostek i uczniów, którzy w tych szkołach chcą jeździć. Jeśli zwłaszcza szkoła, to też nie jesteśmy w stanie zmusić wszystkich, tylko tych, którzy rzeczywiście pragną wziąć udział w akcji. W związku z czym pokazuje to, że czasami nie warto czegoś zmusić, bo można zachęcić. Można zachęcić nagrodami, ale też tą aktywnością i frajdą z wzięcia udziału w takiej akcji.
6: I jak dużo musiałeś wyjeździć tych dni, żeby właśnie wygrać nagrodę?
9: 16.
6: No to całkiem sporo. Jak w ogóle podobało Ci się jeżdżenie do szkoły na rowerze?
9: Było fajnie.
6: A dlaczego warto rowerem dojeżdżać do szkoły?
9: Bo jest wygodniej, bo nie trzeba nosić plecaka.
6: Jak się jeździ do szkoły rowerem?
9: Fajnie.
6: Daleko masz?
9: Kilometr niecały.
6: A dlaczego warto w ogóle jeździć na rowerze?
9: No dla zdrowia.
6: I podoba Ci się to, jak rozumiem?
9: No zdecydowanie.
10: Bierzemy udział co roku w tej kampanii, no i zawsze zajmujemy jakieś miejsce. Miałem chęć po prostu.
6: Miałeś chęci, to jak rozumiem, lubisz jeździć na rowerze. A dlaczego?
10: No przede wszystkim dla własnego zdrowia oraz samopoczucia. Ja monocyklem jeździłem.
6: Poza szkołą też jeździsz na rowerze?
11: Tak, dużo bardzo. Bardziej tak na boisko z chłopakami jak z nim, albo tak. I fajnie jest.
6: A dlaczego lubisz tą aktywność?
11: No bo mi się dobrze jeździ, czuję się dobrze z tym. No jest dobrze.
6: Ile musiałeś wyjeździć, żeby wygrać nagrodę?
11: No cały maj praktycznie. Też musiałem, no czasami miałem te przerwy, że nie mogłem, ale przejechałem prawie cały maj.
6: Mam wrażenie, że to chyba była dla Ciebie przyjemność po prostu.
11: Tak, przyjemność była.
6: Dlaczego wziąłeś udział w tym konkursie?
12: Ponieważ bardzo lubię jeździć na hulajnodze. I też dla, no przyjemność fajna, fajnie jest po prostu jeździć na hulajnodze.
6: Ile musiałeś wyjeździć, żeby uzyskać nagrodę?
12: My chyba 16 przyjazdów.
6: A daleko masz od szkoły?
12: Tak na nogach 20 minut.
6: O, no to trochę jest. No i jak Ci się to podobało? Warto jeździć rzeczywiście rowerem do szkoły?
12: Warto. To dla zdrowia też. Po szkole sobie po prostu wychodzę na przykład z kolegą na hulajnogę.
5: Na miejscu był nasz reporter Daniel Tekiński. Rysował komiksy Batmana czy Kapitana Ameryki, a teraz odwiedzi Bełchatów w Łódzkiem. Światowej sławy brytyjski rysownik Mike Perkins spotka się z mieszkańcami w ramach bełchatowskiego festiwalu sztuki Jabłka, który odbędzie się w dniach 18-20 września. Będzie się działo.
13: Do Bełchatowa zawita wyjątkowy gość.
14: Tak, Alicja Galewska, szefowa Fundacji Art Po Raz. Mamy w tym roku wspaniałą gwiazdę z dziedziny sztuki komiksu. Będzie to brytyjski rysownik Mike Perkins. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że udało nam się pozyskać takiego artystę tutaj do Bełchatowa dla naszej społeczności i mamy nadzieję, że Państwo nie zawiedziecie i będziecie z nami na spotkaniu w Gigantach Mocy 19, to jest w sobotę o godzinie 16.
13: A dlaczego warto zajrzeć na to wydarzenie? Co się będzie działo na tym spotkaniu?
14: Przede wszystkim bardzo zainteresowane tym spotkaniem są dzieci, które uczestniczyły w konkursie na własnego bohatera komiksowego i wykonały przepiękne prace. Artysta już dostał screeny tych prac i zastanawia się, kto otrzyma Grand Prix. Natomiast na tym spotkaniu wszystkie nagrody dla dzieciaków zostaną rozdane. W związku z tym liczymy, że duże grono uczniów nas odwiedzi. Michael przede wszystkim opowie o sobie, o swojej pracy. Jest naprawdę arcyciekawą osobą. Będzie rysował i będzie można to zobaczyć. Każdy z uczestników spotkania będzie mógł to zobaczyć. Poza tym po spotkaniu również jest możliwa rozmowa face to face, jakaś wymiana doświadczeń, a może zakup jego grafiki. Naprawdę wszystkich bardzo zachęcam, bo nie wiem, kiedy nam się uda gwiazdę tego formatu do Bełchatowa sprowadzić.
13: No właśnie, co ma w swoim portfolio? Może powiedzmy coś więcej na ten temat, bo no nie każdy tę postać oczywiście kojarzy.
14: Michael dla Marvela i nie tylko, czyli dla czołowych firm jakby zajmujących się komiksem i promujących komiksy. rysował wszystkich superbohaterów, więc myślę, że fani komiksów i superbohaterów odnajdą tam wszystko, czego chcą. Proszę mi wybaczyć, ja nie jestem znawcą komiksu, natomiast jestem fanką sztuki Michaela, ponieważ z mojego punktu widzenia ten komiks, który on robi, jest bardzo dobrze narysowany pod względem artystycznym i graficznym i wybiega jakby poza taką konwencję tylko jakiegoś fanu bajki, ale po prostu to jest też jakby artystyczny jakby wyraz jego talentu. Co ważne, Michael, mieszkając w Anglii w małym artystycznym mieście Shrewsbury, postanowił wplatać perspektywę i obiekty z tego miasta do swoich prac. I wygląda to wspaniale. Miasto zyskało popularność, podjęło pracę z Michaelem i nawet powstały billboardy, które zdobią miasto. W ten sposób miasto w jakiś sposób promuje mieszkających tam artystów, a grupa jest znaczna. Ale ja nie chcę o tym mówić, bo Michael o tym powie sam. Także chcę tylko Państwa zaciekawić, że jest o czym porozmawiać z Michaelem.
13: Na to spotkanie warto zajrzeć, bo taka okazja w Bełchatowie zapewne już się nie powtórzy. Ale to oczywiście nie wszystko, bo Wasza fundacja po raz drugi przyłącza się do Festiwalu Sztuki Jabłka i Wasza propozycja w tym roku jest niezwykle bogata. Co szykujecie? Na co zapraszacie?
14: Najważniejszą imprezą, na którą stawiamy w tym roku, to jest wystawa Sztuka do wnętrz i ona się będzie odbywać tak jak w roku ubiegłym na Czaplinieckiej 1. Ku mojej radości odbiór festiwalu przez artystów był bardzo dobry w tamtym roku, stąd mamy dużo zgłoszeń, ponad 35 artystów chce się pokazać. Mamy również ciekawych gości spoza naszego regionu. Dla mnie to też jest duża wartość, ponieważ to powoduje, że środowisko artystyczne chce się rozwijać i tak się też dzieje. My mamy jako fundacja przez cały rok kontakt z artystami i już mogę powiedzieć, że widzimy wielki postęp i rozwój, jakieś nowe pomysły, które się pojawiają, więc wydaje mi się, że cele fundacji są osiągnięte. Oczywiście to są nasze pierwsze kroki i będziemy w tym cierpliwi, ale wszelkie takie małe sukcesy i mobilizują. Co ważne, artyści się pokażą. Zdecydowaliśmy w tym roku, że 3 najlepsze prace pokazane na wystawie nagrodzimy i postawiliśmy na warsztaty. Większość artystów, którzy się pokażą w tym roku, postanowili zrobić warsztaty, zupełnie darmowe warsztaty dla mieszkańców Bełchatowa, od tych najstarszych do tych najmłodszych, więc serdecznie Państwa zapraszamy. Na Facebooku Fundacji będzie zamieszczone kalendarium tych warsztatów, żeby każdy mógł się tam jakby wpiąć i wybrać, co lubi. A wachlarz jest szeroki, od warsztatów takich rzeźbiarsko-designerskich, przez warsztaty graficzne, malarskie, rysunkowe, no i oczywiście całe spektrum warsztatów ceramicznych. Bo jak Państwo wiecie, mamy tutaj w Bełchatowie bardzo mocne środowisko ceramików, które zapoczątkowała Alicja Przydryga. I powoli zaczynamy zbierać tego efekty, jest coraz więcej pracowni, można się dokształcać, piece ceramiczne wypiekają coraz piękniejsze rzeczy, więc też jest to, wydaje mi się, wielka radość dla miasta i nadzieja na to, że ta ceramika artystyczna gdzieś zacznie być widoczna na zewnątrz. Co ważne, gwiazda festiwalu również będzie tutaj z artystami na Czaplinieckiej 1 i również Michael będzie robił warsztaty rysunkowe.
5: Rozmawiał Rafał Różycki. Spotkanie z Mike'iem Perkinsem będzie jedną z głównych atrakcji tegorocznego festiwalu. W programie są jeszcze koncerty, wystawy, spektakle i wiele innych ciekawych wydarzeń. Szczegółowy program znajduje się na miejskiej stronie. W Teatrze Pinokio w Łodzi nauczyciele, pedagodzy, psychologowie oraz opiekunowie pracujący na co dzień z dziećmi i młodzieżą uczą się, jak reagować na sygnały, że dzieci są krzywdzone. Punktem wyjścia jest spektakl Bękarty Bernadetty. Uczestnicy projektu Teatr jako narzędzie zmiany po spektaklu biorą udział w dyskusjach oraz praktycznych szkoleniach ze specjalistami.
0: Wierzę w to, że teatr jest czynnikiem, który bardzo mocno wpływa na nasze emocje, potrafi nas obudzić, potrafi nam uświadomić wiele spraw, potrafi być świetnym punktem wyjścia do rozmowy z drugim człowiekiem, też na tematy, które są trudne, które są tematami tabu, więc myślę, że to jest właśnie to narzędzie, które daje nam możliwość dialogu, rozmowy i zmiany. Wiktoria Różycka, koordynatorka merytoryczna projektu Teatr jako narzędzie zmiany. Spektakl Bankarty Bernadety podejmuje tematykę przemocy względem dzieci w placówkach i instytucjach. Opowiada o historii bardzo trudnej, o historii, na którą przez długi czas przymykano oczy, nie chciano jej widzieć. Wiele się zmienia w tym temacie. Myślę, że to jest świetny punkt wyjścia do tego, żeby przyglądać się też instytucjom, jak one funkcjonują i też zmianom, które mogą się w tych instytucjach zadziać, żeby było lepiej, żeby po prostu było dzieciom lepiej na świecie.
15: Przede wszystkim te narzędzia pojawiły się 2 lata temu. To nie znaczy, że wcześniej ich nie było, ale one zostały rzeczywiście zdecydowanie bardzo mocno sformalizowane, mianowicie w politykach ochrony małoletnich. Pojawił się jeden bardzo ważny aspekt, mianowicie ten moment, w którym, jeżeli to osoba pracująca na co dzień z dzieckiem, może być osobą, która stosuje przemoc. Barbara Michalska, Fundacja Edukabe. Zatem ten aspekt też i zarówno teatr, jak i ten spektakl, jak i w ogóle sytuacja społeczna, w której jesteśmy tu i teraz, bardzo mocno podbija i rzeczywiście bardzo chcielibyśmy, żeby on został bardzo poważnie potraktowany, bo przepisy mamy już dokumenty, które pozwalają nam reagować. Teraz chcemy troszeczkę uczulić na to, co się może pojawić, by móc zareagować, a nie być trochę jak Polak po szkodzie, znaczy tylko reagować i podbijać dyskusję w momencie, kiedy już do takiej sytuacji dojdzie. Same zachowania dziecka, one najczęściej przejawiają się zmianą w zachowaniu. Bardzo często dziecko zaczyna opowiadać, jeżeli ma takie narzędzie w postaci mowy. Jeżeli nie, to bardzo często daje swoje pierwsze sygnały w zachowaniu, w reakcji i nie zawsze dziecko, które będzie sprawiało wam trudność, to będzie dzieckiem, które jest potencjalnie, nie lubię tego określenia, ale z racji kontekstu użyję, niegrzeczne. Ono daje wyraźny, czytelny sygnał. To czasami może być rozmowa, to czasami może być rysunek, to czasami może być tylko i wyłącznie jedno zdanie, które pojawi się tylko w jednej minucie. Jeżeli je przeoczymy, to być może już później tego nie usłyszymy. Przyjrzyjmy się każdej sprawie dokładnie, starajmy się ją zbadać z każdej perspektywy, słysząc głos każdej osoby, a przede wszystkim głos dziecka, ponieważ ono nie ma tych narzędzi, które my mamy jako osoby dorosłe. Wiedzę, doświadczenie. Czasami sobie myślę, że też chociażby te relacje, które mamy, wsparcie takie środowiskowe, dziecko czasami zostaje z tym samo. I dobrze, jeżeli na swojej drodze spotka chociaż jedną osobę dorosłą, zaufaną osobę dorosłą, która stworzy przestrzeń do tego, by wysłuchać i uwierzyć.
5: A tematem zajęła się Ela Piotrowska. 19 pięter, setki schodów i sprawdzian z cyberbezpieczeństwa. W niedzielę 20 września w Centrum Łodzi odbędzie się Cyber Run 2026. Uczestnicy będą mieli do pokonania schody prowadzące na 19 piętro najwyższego biurowca w mieście. Będą to także pierwsze mistrzostwa polskiej policji w biegu po schodach. Z funkcjonariuszami, którzy wezmą udział w zawodach, rozmawiała Julia Niewiadoma.
16: Jak wyglądają przygotowania do tego biegu?
17: Przede wszystkim codziennie biegamy. Mieszkam na 10 piętrze, nie korzystam z windy. Bieg ma się odbyć w najwyższym wieżowcu w Łodzi. Będzie to dosyć wymagająca dyscyplina.
18: Będzie trzeba na pewno jakoś rozłożyć tą siłę swoją na każdy pojedynczy schodek. Po prostu trzeba dbać o swoją sprawność fizyczną. To nie chodzi o to, żeby być najlepszym. Chcemy pokazać, że my też się angażujemy w różnego rodzaju takie akcje. No i całość dochodu uzyskanego z organizacji biegu zostanie przekazane na wsparcie Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po poległych policjantach, więc no, cel jest szczytny.
5: Na miejscu będzie też Cyber Miasteczko. Na uczestników czekają interaktywne zadania, cyberzagadki i atrakcje związane z bezpieczeństwem w sieci.

Co mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą? Jakie mam plany oprócz wydania płyty?

0: SK Bełchatów.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto?